0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy! Gramy!

0: dosyć niemiłe jest to społeczeństwo. Doświadczam tego, gdy ganiam po mieście. Chłopcy chcą manifestować swą męskość. Znowu zapiją niepewność i bezsens. Wieczorem wychodzą na ulicę. Tym razem jednak muszą iść beze mnie. Niby po co znowu iść nad Wisłę? Widziałem wszystko, co było i będzie. Wiem, kto z kim, co i gdzie brał. Wiem, kto miał swoje, a kto żebrał. Wiem, kto wygrywał, a kto przegrał. Które wilki zmienią się w jagnięta. Myślą, że jest bad boy, ale ego jego legło razem z techniczną przerwą jego banku. Nie mam hajsu, więc nie dzwoń. Puszczam wodę i odpalam nowy sezon. W piątki leżę w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chać. Napijcie się za mnie. Nie chcę mi się płakać ani śmiać. Będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać. W sumie może wpadnę. Ej, jak coś będziesz wiedział, daj mi znać.
1: Chciałem być czysty jak łza, więc nie palę 6 miesięcy. Obiecałem, nie zapalę nigdy więcej. Nigdy więcej. I chyba się to uda, mimo że tu bal. Pełna gęba, chociaż wokół nadal nie ma fal. Bar na sobie dźwiga ciężar wódki czystej. Myślę, jeden szocik w sumie wcisnę.

0: leżę w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chlać, napijcie się za mnie. Nie chce mi się płakać ani śmiać, będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać, w sumie może wpadnę. Jak coś będziesz wiedział, daj mi znać.
1: Czwórka, czwórka, to słychać.
2: To słychać.

0: to be. Eye contact. Talk to me. Realize that it's real to me.
1: Docencie o wspaniali, jak się taplam w błocie. Mówcie mi Salvados Dali, mówcie mi rozkoszek. Pojrzyjcie, jak pięknie przepiłem wypłatę. Sprytnie zapewniłem niedostatek, zaśmieciłem chatę. Pieczętuję się chaosem, jak lakiem. Jestem barwną drogą donikąd, na szalej mapie. Życiowym szansom pozwoliłem przeminąć. Oplułem zaszczyty gęstą śliną. Stateczność jest statyczna, a ja to kino. Rozdałem złomiarzom rzeczy, a bankom fonse. Oto interesy, poety, patrzcie, poszczę. Kupione bilety, gram swój koncert. Bo dziś nawet artyści to drobno mieszczanie. Czujcie ogień mojej misji, wy wygrać.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Teraz gramy.
3: Kiedy idziemy na spacer, ludzie proszą go o zdjęcie. Mówi, przepraszam, nie teraz, proszę podejść po koncercie. Czasami w weekendy jedziemy gdzieś wszyscy razem. I tata śpiewa piosenki, choć mówi, że nie jest piosenkarzem. Ludzie śpiewają je razem z nim, ja też próbuję, ale nie mogę przeklinać i w sumie za wiele nie rozumiem. Kiedy nie jedziemy z nim, to dzwoni do mnie przed snem. Zmęczonym głosem mówi, jak cieszy się, że jestem. Daję mu jeszcze na chwilę mamę. Najwspanialszą mamę jest piękna, mądra, czuła. Siedzimy przy kakale, razem oglądamy zdjęcia z pierwszej trasy taty. Popatrz, jaką miał czuprynę przed 15 laty. Głaszcząc mnie po głowie, mama mówi, że taką

Więc się młody nie przyzwyczaj. Mój tata to fazer, idziemy sobie na spacer. Ja przed rodzicami na rowerze. Lubię jak jesteśmy razem. Wracamy do domu, mówię tata puść koncerty. Tata puszcza mi nagrania na

0: prawdę.
1: Ta miłość wszystko wybaczy, że chcesz poczuć coś naprawdę.
0: Coś naprawdę.
1: Miłość wszystko wybaczy, że chcesz poczuć coś naprawdę.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy. Gramy.

Tyczyń 9-8, na początku byłem tylko jeden. Miałem smoczek w gębie, mnóstwo kredek i pokój dla siebie. Ludzie przychodzili mnie oglądać, jakbym stał na scenie. Ja leżałem i płakałem, jakbym kończył już karierę. Wykapany tatuś, mówiły ciotki mamie, nie trzeba być Edytą Górniak, żeby wiedzieć, co się stanie.

dwa zwierzątka. Kotka i bobra i do mnie żali. To jest kwestia osobna, rozbieżność zdania. Ona jest taka mała i bezbronna, ojej. Pokażę jej, kto ma co w spodniach. Dziś w nocy jedziemy na dwa głosy. Rzucamy się sobie w oczy. Siedzę tu, mówię o niej, palę papierosy.

chociaż mam rację, ona jeszcze trzeszczy. No weź się, zbieram swoje rzeczy, wrócę rano, wyleczysz się od razu. Dobranoc, to było cholernie gorące żelazo. Kończę, i tak bym już nie spał, w kaszlącym eskolcie. Jadę złoty 20, jakiś wieśniak, w radiowozie kiwa. Mało serdecznie, Boże, nie widzisz

Dowiedziałam się, że będziemy mieć córkę. Ciągle myślę o swoim dzieciństwie, o tych dobrych i złych chwilach, co mogę ci dać jako mama i przed czym chcę cię uchronić. Spędzam godziny rozpamiętując, porównując się, szukając w sobie skazy, braków, a przecież mam już wszystko. Tu i teraz tworzymy

Ponownie witam, nie Londynu, bruk. Wciąż przesiąkam tym miejscem, słuchawce two-step, bluza czarna jak kruk, PFW, widać, że nie jestem Niemcem. Piątkowy wieczór to czas nasz, relaks jak nawijał oster. Daj mi chwilę, tylko doładuję oyster. Yo, dziś brytyjski

0: Tu czwórka, Polskie Radio.
1: Gramy. Gramy. Teraz gramy.
2: Jeszcze nie otwieram oczu, boję się co zastanę. Południe, wieczór, ranek, może być wszystko porozrzucane. Wszystko mi jedno, zabierz mnie stąd i amen. Pustka, próżnia, pozamiatane. Nie, chcę być tu jeszcze, bo bije gdzieś jego serce.

sypią, więc znowu w to samo, żambo się skitram. Faza chroniczna, luks, bluźnie pod nosem, gdzie ten mój Bóg? Dziś wiem, to od niego test, a i nie przewałuję go jak cinkcia. W portfelu kwit mam resztki, niech przyjdzie ten dzień i wszystko się zmieni. Żeby nie skrewić, nie przegrać, więcej odmienić przez przypadki szczęście. Oddać wam życia resztę, ale na razie ja cierpię, ty cierpisz. On, ona, ono też cierpi. Na drugie mam grzesznik domofon. To handlarz śmierci na śmieci stercie, gdzie dusza więdnie, przyrysowana przez życia krawędzie. Tak, tak, to krąg jest ciężkich uzależnień. Chwila, dolniesz? No pewnie. Po krząskim gruncie dekady biegłem, dziś stoję na suchym lądzie. Wreszcie.

pierwszą wódkę w podstawówce i butle rozbite na czyjejś makówce. Za pierwszą pakę z naskoku, za eteryczny klimat bloków, jolane galaksji z muralów mokotów, przez pasmo odlotów, przez krzywdę, ból, cierpienie, strach, ranienie kłamstwa i debet kart, przez zapaść, odwyk i czysty czas, mam w końcu dziś największy skarb. Zapaść się pod ziemię jak Snowden, będę prosta. Dawno doliło, co nazywają komfortem. Ja goniłem tą utopię, jakbym psiknął na szyję szarą Lacoste i myślał, czemu ten zapach już nie jest jasny, a kiedyś był nim. Kiedyś inne miałem zmysły niby. Dobra, kit z tym, od miesięcy czysty. Prysły zejścia i pomysły, by wyświetlili już mi końcowe napisy. Wizje pełne lipy. I tak nie było odwagi we mnie, tylko lęki.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Siemanko, ty sody. Książulo, nieporządek. Wróciłem sobie właśnie z czasów. Pójść, pójść, ta.
2: Zwykły.

0: Tu czwórka, Polskie Radio.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Najlepsze z najlepszych.
3: Słuchacie audycji Najlepsze z najlepszych, w której przypominamy najciekawsze rozmowy z naszej anteny. A w czwórce jest do czego wracać. Zapraszam, Alicja Michalska.
1: Najlepsze z najlepszych. Tego nie możesz przegapić.

0: Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
0: Przypominamy najlepsze rozmowy.
2: Najlepsze rozmowy
0: w czwórce.
3: Jeśli lubicie poranne rozmowy, które przygotowują na cały dzień i nastrajają pozytywnie, to poranek czwórki jest idealnym wyborem.
0: Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo. Ale lato!
4: Ale lato!
5: Gdyby tak wstać i po prostu pójść pobiegać, albo chociaż pójść na spacer, albo chociaż pooddychać świeżym powietrzem, to jest nasza propozycja. No jedni zaczynają dzień od biegania, zanim miasto jeszcze na dobre się obudzi, inni dopiero po pracy zakładają sportowe buty i wtedy mają swoją najlepszą energię, no ale są też tacy, dla których trening przed 8 rano brzmi jak kara, a nie sposób na zdrowy początek dnia. Dzisiaj będziemy się zastanawiać nad tym, jaki jest najlepszy moment na aktywność i jak dopasować trening do swojego rytmu dnia. O tym porozmawiam z Magdaleną Grzywą, trenerką, biatlonistką, ale także przede wszystkim propagatorką aktywności fizycznej. Dzień dobry, witaj w czwórce. Ty już po treningu?
6: Cześć, cześć. Witaj i witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem akurat teraz na etapie odpoczynku, ponieważ jestem po 1,5-miesięcznym okresie, gdzie praktycznie razem z naszymi uczestnikami cały czas codziennie ćwiczyliśmy i to rano, i wieczorem, i po południu. Także teraz chwilę odpoczywam, ale już za tydzień wracam znowu do aktywności fizycznej. Musi być ta regeneracja po dużym okresie wysiłkowym.
5: Odpoczynek jest częścią treningu?
6: Zdecydowanie tak. Nigdy nie przynosi trening takich efektów, kiedy jest połączony z dobrą regeneracją. Jeżeli jesteśmy zmęczeni, jeżeli jesteśmy niewyspani, to trening nie przynosi wymiernych efektów, będzie dla nas i psychicznie, i fizycznie wycieńczający, więc absolutnie nie polecam. Regeneracja, odpoczynek, tym bardziej, że jest piękne lato, jest słońce, sierpień już należy do tych naprawdę cieplutkich miesięcy, więc trzeba odpoczywać i trzeba pamiętać o dobrym, wystarczającym śnie.
5: No tak z ciekawości, ile będziesz odpoczywać? Jak długi jest ten czas na regenerację?
6: Ja teraz mam 7 dni na regenerację po to, żeby odpocząć, bo rzeczywiście było to 1,5 miesiąca intensywnych treningów, intensywnego zaangażowania, tak samo też psychicznego, ponieważ robimy to razem, ustalamy wszystkie razem treningi dla całych grup, więc i trenujemy razem, oczywiście sami jesteśmy przykładem, prowadzimy te grupy, dlatego też teraz te 7 dni będzie wystarczające, żeby się zregenerować, żeby mięśnie odpoczęły, tak? Żeby też nabrać znowu tej takiej ochoty, głodu treningowego. I te 7 dni powinno na to wystarczyć, także zaraz wracam i intensywnie ćwiczę, bo bardzo lubię.
5: 7 dni to niezbyt długo, to jest wystarczający czas na to, żeby mięśnie zregenerować, ale żeby jednocześnie nie stracić tego, co się uzyskało wcześniej?
6: Zdecydowanie tak. Mięśnie muszą odpocząć, musimy dać im czas na to, żeby odbiły, żeby był ten glikogen, żeby też nabrały tej znowu ochoty, chęci, głodu, tak jak wspomniałam. No ale też bardzo często ten odpoczynek jest potrzebny na to, żeby odpocząć psychicznie, prawda? No bo my jako sportowcy, wiadomo, trenujemy, wiemy po co też trenujemy, natomiast po to, żeby było takie odbicie, żebyś poczuła tą energię znowu.

0: nieprzeciążeniową, nieprzeciążenie, nie taki naprawdę stres, ojejku, jeszcze jeden trening musimy wykonać, tylko taki właśnie głód, taką chęć, taką energię do tego, żeby ponownie wejść w cykl czy treningowy, czy w ogóle po prostu aktywnościowy, bo przecież ja osobiście sama nie startuję w zawodach, ale wiem o tym, że mój organizm wymaga rytmu, mój organizm potrzebuje właśnie jakiegoś cyklu po to, żeby najpierw zbudować wytrzymałość, tutaj później zbudować siłę, później jeszcze wydolność i później mamy chwilę odpoczynku, a później jest to odbicie, gdzie wszystko razem się kumuluje i nagle wstajemy rano i czujemy wow, to jest naprawdę to, o co nam chodziło, prawda?
1: Sportowa motywacja dzisiaj. Zastanawiamy się nad tym, jaka pora dnia jest najlepsza do ćwiczeń, do treningu, do aktywności sportowej. Czy w ogóle istnieje coś takiego jak idealna pora dnia na trening?
0: No właśnie i tutaj nie da się tego jednoznacznie stwierdzić, ponieważ no, każdy z nas jest inny. Każdy z nas ma inny tryb życia. Każdy z nas preferuje też inne aktywności i ma różne cele życiowe, więc wyznaczenie jednej pory, która jest dla każdej osoby taka sama i dobra, jest bardzo trudne. Ja na przykład miałam różne okresy w swoim życiu. Teraz już jestem no, dojrzałą mamą, która ma 17-letniego syna i 11-letniego syna, więc mam dużo więcej czasu niż jeszcze, nie wiem, 7-8 lat temu, kiedy dzieci były małe, kiedy dzieci wstawały wcześnie rano, kiedy trzeba było naprawdę im poświęcić dużo czasu, więc też zmieniała się ta pora dnia, kiedy podejmowałam aktywność fizyczną. Jak dzieci były małe, zdecydowanie późnym wieczorem biegałam, kiedy dzieci poszły spać, albo mogłam liczyć na to, że mąż wróci z pracy i zajmie się tak samo naszymi dziećmi, więc wtedy to była późniejsza pora. Natomiast dziś, kiedy, tak jak wspomniałam, jest więcej czasu, mogę spokojnie sobie to zaplanować. Dzieci już mają swoje aktywności, czy też swój rytm dnia. Zdecydowanie polecam poranne wstawanie, naprawdę. Mimo, że ja nie jestem rannym ptaszkiem, ja lubię pospać, ale jak się już budzę, wstaję, zakładam buty i biegnę przed siebie. Kocham te poranki, kiedy, tak jak teraz, kiedy jest lato, piękne słońce świeci, jest też dużo ciszej na ulicach, spokojnie mogę pobiegać, wytwarza się tak wspaniałe endorfiny się wytwarzają, że ja po prostu mam później pełno energii na cały dzień, jestem w stanie wykonać wszystkie zadania i jeszcze już mam od samego rana odhaczone, że najważniejsza rzecz mojego dnia, czyli aktywność fizyczna jest już zaliczona i spokojnie mogę robić inne rzeczy.
1: To jeszcze konkretnie, co daje nam poranny trening? Czy rzeczywiście lepiej wpływa na energię, lepiej wpływa na koncentrację i samopoczucie w ciągu dnia? Czy kiedykolwiek właśnie, nie wiem, czytałaś coś?
0: Tak, zdecydowanie. Na ten temat,
1: co się dzieje jakby w organizmie, kiedy trenujemy rano, a nie wieczorem?
0: Zdecydowanie tak. No przede wszystkim wyrzut endorfin, tak? Wstajemy rano, jesteśmy troszeczkę zaspani, ale w momencie, kiedy aktywność fizyczna jest podejmowana, od razu nasza przysadka mózgowa wyrzuca mnóstwo endorfin, czyli takiego pozytywnego nastawienia. Tego, że nam się chce, że jednak podjęliśmy tą decyzję o wyjściu i jest już, no jesteśmy w ruchu, więc te pozytywne endorfiny wpływają na cały dzień i one się utrzymują później przez długie godziny, więc to jest na pewno bardzo dobry efekt. Do tego, jeżeli my na przykład myślimy o tym, że bieganie pozwoli nam na zrzucenie wagi, to na pewno to pobudzenie metabolizmu od samego rana od razu uruchamia nam spalanie tkanki tłuszczowej. Nie ma glikogenu, ponieważ tutaj już noc spowodowała, że ten glikogen z mięśni, czyli węglowodany, zostały spalone. Sięga organizm po tkankę tłuszczową, więc zdecydowanie osobom, które troszeczkę chcą schudnąć, czy też spalić tą tkankę tłuszczową, rano uruchamiamy ten metabolizm i tutaj już jest zdecydowanie lepiej. Natomiast treningi wieczorne, jeżeli my dużo pracujemy, jeżeli chodzimy do pracy, jesteśmy tam do godziny 17-18, jest nam ciężko się rano zmobilizować, wieczorem zdecydowanie już po całym dniu możemy sobie na to pozwolić, wychodzimy na trening i odstresowanie to właśnie jest ten trening.
1: To za chwilę jeszcze o tych wieczornych treningach porozmawiamy, bo ja też trenuję. Znaczy trenuję to może za dużo powiedziane, ćwiczę. Trochę taka, wiecie, korektywa dla tych, którzy wcześniej nie ćwiczyli, ale postanowili na tym etapie swojego życia jednak wdrożyć także sport. Jestem bardzo konsekwentna. 2 razy w tygodniu. Wiem, że to nie jest może coś, co robi wrażenie, ale 2 razy w tygodniu jestem naprawdę zawsze na siłowni. Nie wiem, czy to jest wystarczająco. Może mogłoby być więcej, ale 2 razy w tygodniu to już zawsze coś.
0: Zdecydowanie tak. I czasami nawet ja bym powiedziała, że 1 raz w tygodniu, nawet 20 minut, to jest lepsze niż nic. Zdecydowanie trzeba się ruszać. Jeżeli dziś na tym etapie życia, na którym jesteśmy, mamy siłę na to, żeby wyjść na trening.

0: trening raz w tygodniu, te 15-20 minut, to zdecydowanie polecam. Później, jeżeli organizm się wdroży, jeżeli czujemy, że możemy więcej, to można dołożyć jeszcze jeden trening w tygodniu. Natomiast no, zdecydowanie nie polecam tego, żeby nie robić nic. Lub też od momentu, kiedy do tej pory nic nie robiliśmy, od razu wejść na bardzo wysoki level, czyli 4 razy w tygodniu, 5 razy w tygodniu, duże obciążenia, bo to nas po prostu zniechęci.
1: Tak, zazwyczaj trening, takie Kasia, treningi jedną rzecz po 2 miesiącach.
0: Dokładnie, jedną rzecz dodam, że treningi, proszę Państwa, sport w ogóle to nie jest nigdy taka zupełna przyjemność, jakbyśmy siedzieli na kanapie, leżeli na plaży, tak? No bo jednak jest to wyjście ze strefy komfortu, jednak jest to wysiłek, żeby nawet pójść tym truchtem pobiegać, żeby nawet wyjść i te ciężary na siłowni wyciskać czy też przerzucać, nawet skakanie na skakance, jeżeli robimy to systematycznie, jeżeli robimy więcej niż 20-30 skoków, to jest to wyjście z jakiejś strefy naszego komfortu, więc my musimy się psychicznie na to nastawić, że to nie będzie tak, jak sobie siedzimy na kanapie czy oglądamy telewizję, tylko to jest wysiłek i psychiczny, i fizyczny. Musimy być na to gotowi. Więc zaczynamy od tego, żeby to były niewielkie dawki, niezbyt często, nie za często i powoli, powoli dodawać, tak? Czy to minut więcej, czy to częściej, ale na pewno nie tak dużo, aby nas to zniechęciło, aby spowodowało, że my jesteśmy zmęczeni i później sobie mówimy, nie, ja już jestem tak zmęczona tymi treningami, tym obciążeniem, że ja muszę rano wstać albo po południu wyjść wieczorem, że po prostu nam się już nie chce. Także zdecydowanie lepiej coś niż nic, ale małymi dawkami, małymi łyżeczkami i to nie jest slogan, to nie jest po prostu coś, co ja jakby chciałabym przekonać, natomiast na pewno warto o tym pomyśleć, że zaczynamy od małych dawek ruchu, jeżeli nigdy do tej pory nic nie robiliśmy.
1: Jakie treningi lepiej wychodzą rano, a jakie lepiej wychodzą wieczorami? Rano na przykład cardio, a wieczorem
0: zdecydowanie siłownia? Tak. Zdecydowanie tak, rano cardio, powolne bieganie, jogging, 20-30 minut, to jest naprawdę wystarczające. Bardzo dobrze też działa joga, pilates rano, który pozwala rozciągnąć delikatnie, ponieważ rano jeszcze nasze stawy mięśni nie są na tyle gotowe, nie są na tyle rozgrzane, ta temperatura jest dosyć niska, gdzie ten trening wytrzymałościowy, trening siłowy, czy trening taki właśnie mocno rozciągający będzie dosyć niekorzystny, może wiązać się z kontuzjami. A pilates, a joga, delikatne rozciąganie, nie nachalne, nie na siłę, bardzo nam mogą pomóc w takiej ogólnej sprawności i też rozciągliwości. Natomiast jeżeli chodzi o samą tkankę tłuszczową, no to jogging polecam jednym tempem, spokojnym, takim tempem dla nas, gdzie czujemy się w miarę komfortowo. Oczywiście tętno powyżej 120 uderzeń na minutę, ponieważ to dopiero uruchamia ten cały cykl spalania tłuszczy. 20-30 minut w zupełności nam wystarczy.
1: A ty jakie dystanse biegasz? Tak z ciekawości cię chciałam zapytać o poranku.
0: Ja nie biegam naprawdę dużo, ponieważ kariera sportowa już dawno za mną. Biegałam bardzo duże kilometry obciążenia. Dzisiaj biegam naprawdę 30-40 minut, to jest około 5 kilometrów. Staram się być w miarę systematyczna, natomiast jeżeli któregoś dnia czuję się gorzej, czuję się słabiej, albo właśnie biegałam w większej systematyczności, na przykład cały tydzień, wtedy sobie robię 2-3 dni odpoczynku i później wracam do treningu. Natomiast dużo robię też takiego stretchingu, dużo gimnastyki, motoryki i oczywiście trochę siły, bo jednak w wieku dojrzałem ta sprawność mięśniowa i siła jest bardzo, bardzo potrzebna.
1: No chciałabym, żeby Magda Grzywa z nami dłużej została i poopowiadała, bo tutaj słucham jej, staram się zapamiętać jak najwięcej z tego wszystkiego, co mówi. Namówić was także do aktywności fizycznej, niezależnie od tego, czy lubicie trenować rano, czy lubicie trenować po południu, no bo po prostu aktywność fizyczna to jest, tak jak Magda powiedziała, najważniejsza część dnia. Co dokładnie, może być ważniejszego dokładnie, niż nasze zdrowie?
0: Dokładnie.
1: Aktywność fizyczna powinna
0: i
1: być na pierwszym miejscu.
0: I lepsze 5 minut niż nic. Także ja zachęcam wszystkich, jeżeli macie czas tylko 5, 10, 15 minut na to, żeby zrobić gimnastykę, żeby zrobić rozciąganie, czy jakikolwiek stretching, lepsze jest to niż nic.
1: Magda Grzywa, bardzo dziękuję za spotkanie.
0: Dziękuję
1: w
0: również.
2: Ale temat. Ale temat. Zostań z czwórką. Najlepsze z najlepszych.
3: Najlepsze z najlepszych.

0: Bo nie gadamy, już nie gadamy.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Najlepsze z najlepszych.
3: W audycji Najlepsze z najlepszych przypominamy najciekawsze fragmenty rozmów z popołudniówy.
4: Popołudniówa z Kamilem Jasieńskim.
5: W studiu czwórki pojawili się już goście Dominika Wolska, Jędrzej Kowalczyk i Jan Walter, organizatorzy festiwalu Krokodyl. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
5: No dobrze, no to opowiadajcie. Nowy festiwal na mapie naszego kraju. W ostatnim czasie bardzo dużo się mówi o tym, że jest przesyt tego typu imprez, że jest już wszystkiego za dużo, że nie ma jak na te wszystkie imprezy jeździć, a wy startujecie z czymś nowym, niszowym, undergroundowym. No i jakie jest założenie tego festiwalu?
8: Faktycznie tych festiwali sporo jest ostatnimi czasy. Ale my odczuliśmy potrzebę jednak zrobienia nowego, takiego, z którym się będziemy identyfikować zarówno towarzysko, jak i muzycznie. Wydaje nam się, że ciągle jakaś taka nisza nasza muzyczna, undergroundowa nie jest zapełniona. No i tak doszło do tego, że Krokodyl powstał.
5: I Krokodyl powstaje w miejscu, w którym odbywa się już festiwal Spokój, za który odpowiada Jan, który jest razem z nami.
7: Jan i część mojej ekipy, której tutaj nie ma, aczkolwiek no właśnie brakowało mi też zaczątku czegoś nowego, bo Spokój już ma 8 lat, a ja chciałem spróbować zacząć coś na pewno od nowa.
5: Ale to jest to samo miejsce, czyli domyślam się, że trochę będzie to różniło się vibe'em, będzie też różniło się muzycznie, tak?
7: Zdecydowanie będzie różniło się muzycznie, no bo jednak Spokój to jest też festiwal, gdzie jest dużo koncertów, ale też i innych działań, takich jak, nie wiem, działania artystyczne, wykłady, kino.
5: Czy na festiwalu Krokodyl będzie mniej spokojna muzyka niż na festiwalu Spokój?
6: A to myślę, że może trochę tak, a z drugiej strony nie. Na pewno to nas wyróżnia, bo będziemy mieli jedną scenę. Także co nas zależało bardzo mocno, to żeby skumulować tą jednak uwagę odbiorców i wszystkich uczestników na jednym jakby akcie. My z Jędrkiem jeździliśmy na Digital Tsunami na Litwę i to był nasz taki ulubiony festiwal, którego już nie ma. I tam faktycznie on się bardzo wyróżniał tym, że była ta jedna scena, te sety były krótsze, więc ta dynamika nocy była troszeczkę inna. No i ci ludzie się tak nie rozprzestrzeniają, więc będziemy mieć jedną scenę i po prostu 100%.
5: Co to znaczy krótsze sety?
6: Krótsze sety na Digital Tsunami były godzinne, półtora godzinne. My teraz też będziemy prowadzić głównie półtora godzinne sety. Niektóre sety będą trwały dłużej, tak jak na przykład od godziny 14 do 16, potem 16-18 też jest dłuższy set, ale od 20 już zaczynamy to skracać, gdzie będą po półtorej godziny sety.
5: To w takim razie z waszej takiej DJ-skiej perspektywy, te krótsze sety, jak one wpływają na samą dynamikę imprezy, może Jędrzej?
8: Ja myślę, że takie krótsze sety wymagają zupełnie innego przygotowania i tak jak w klubie raczej nie jestem zwolennikiem takich krótszych setów, to uważam, że na takim festiwalu, gdzie mamy dużo dłuższą noc w sumie, znaczy dużo dłuższą noc, może to źle powiedziałem, dużo dłuższy czas występów łącznie, można zbudować coś bardzo ciekawego takimi krótszymi występami i ma to duży sens. Cały czas coś się dzieje, coś się zmienia, a zarazem wydaje mi się, że udało nam się z Dominiką dosyć ciekawie rozplanować to timetable, bo artystów mamy bardzo różnych, bardzo zdywersyfikowanych, jeśli chodzi o gatunki, które grają. No i chcieliśmy opowiedzieć jakąś taką opowieść.
5: Słuchajcie, ale jak jest krótszy

0: set i tam trwa powiedzmy godzinę, to wtedy DJ wychodzi z takim założeniem, że muszę dać z siebie wszystko, że muszę jak najwięcej takiego siebie umieścić w tym secie. To jest taka trochę popisuwa w pigułce, nie wiem, czy to jest dobre określenie.
1: Nie, mam nadzieję, że tak nie będą podchodzić DJ-e do tego.
2: Myślę, że nasi DJ-e w ten sposób nie zrobią.
1: Chcemy, żeby wszyscy czuli się na tym festiwalu dobrze i żeby zaprezentowali jak najbardziej siebie, a swoją najlepszą wersję, może tak można to nazwać.
0: Powiedzieliśmy już o podstawowych założeniach. To gdzie ten festiwal będzie się odbywał? Bo odbywa się w tym samym miejscu, gdzie Spokój Festiwal, czyli miejscówka sprawdzona, no ale jeżeli ktoś tam nie był, no to może Jan nam opowie o tym miejscu, bo ty je znalazłeś, ty je wyhaczyłeś?
3: Wiesz co, wyhaczyli to miejsce moi rodzice tak naprawdę, bo my tam mamy dom rodzinny, bo to jest nasza ziemia.
0: A, okej, wszystko jasne. Więc, zapraszam do siebie.
3: Więc, no tak, więc od ponad 30 lat tam mieszkam i mamy tą miejscówkę i od 8 lat właśnie odbywa się tam spokój, a jest to ziemia na Kaszubach, niedaleko Stężycy, Wieżycy punktu widokowego, żeby tak bardziej zaznaczyć to na mapie.
0: Jakie macie założenia takie muzyczne? Co chcecie zaprezentować i czego w ogóle można spodziewać się po waszym line-upie pierwszej edycji festiwalu Krokodyl? No, Jędrzej się wyrywa.
1: Myślę, że chcemy przede wszystkim zgromadzić ludzi bliskich naszemu sercu, ludzi z naszej sceny, z których estetyką się identyfikujemy. I tak jak już mówiłem we wcześniejszym wejściu, są to bardzo różni artyści, grający bardzo różną muzykę, ale mamy dużo czasu, więc będziemy zaczynać od jakichś wolniejszych rytmów, bardziej około disco house'owych i potem będziemy przechodzić do trochę mocniejszych brzmień, od jakiegoś szybszego house'u po elektro, techno, myślę, że trochę IBM-u, ale będą też bardziej eksperymentalne projekty, takie jak na przykład DJ Grzyb, który będzie grał live'a swojego pierwszego w życiu. Wydał właśnie bardzo ciekawą płytę, którą wszystkim polecam. Więc myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie.
0: Ale ten timetable też jest bardzo ciekawy, tak sobie zerkam. Pierwszego dnia jeszcze jak cię mogę, bo gracie closing o trzeciej, prawda? To ile ten set będzie trwał? Dwie godzinki?
2: Trzy godziny. No akurat gramy trzy godziny.
0: Dobra, no daliśmy. Organizujecie, to może ci najdłużej.
1: Oni mogą.
0: No dobra.
1: Po coś to robimy.
0: Ale już tutaj pewne takie zgrzyty mi się w mózgu pojawiają, jak patrzę na sobotę, bo to właściwie od 14 do 14.
2: Tak.
0: 24 godziny
2: tak.
0: Non-stop.
2: Tak.
3: To dla mojej mamy.
0: Jak rozłożyć siły?
1: Nie, myślę, że tutaj
0: po prostu... Medycyna zna takie przypadki, tak?
1: Doświadczenie.
3: Mamy pole namiotowe, można się wyspać.
2: Tak. Mamy pole namiotowe, będziemy mieli też pyszną pizzę z pizzajolą, także trzeba dużo jeść.
3: Dobra, już takie reklamy.
0: Słuchajcie, czyli to jest tak, że jest jedna scena tak. I obok jest pole namiotowe, czyli właściwie tam się jedzie na weekend i cały czas jest się w tym festiwalu, tak?
1: Tak, ja może coś jeszcze dodam odnośnie terenu, bo ja na przykład przyznam się bez bicia, że nie byłem nigdy na Spokój Festiwalu, co muszę zmienić w najbliższym roku, ale słyszałem dużo dobrego i pojechaliśmy z Dominiką właśnie zobaczyć wspólnie sobie ten teren. I nie ukrywam, że skradł moje serce nie tylko jeśli chodzi o walory natury, która otacza nas tam, ale też takiej infrastruktury DIY, która jest tam sumiennie upgrade'owana od 8 lat. I są to bardzo fajne takie budyneczki drewniane, które się super wpisują w ten krajobraz. Od baru po sanitariaty z prysznicami i jakąś tam strefę gastronomiczną, sceny. Akurat scenę planujemy zrobić jakąś trochę taką swoją. Zobaczymy, co z tego wyniknie.
0: Czyli to, co zostało wybudowane
3: na spokoju, tak? Jest tam dalej. Bo jakby
0: czyli takie drewniane miasteczko festiwalowe.
3: No właściwie to tak. I one co roku faktycznie, tak jak tu słusznie kolega zauważył, się rozrasta. No. I też, żeby to nie było takie złudne, to, że ludzie byli u nas na terenie miesiąc temu, to nie znaczy, że ten teren będzie tak samo wyglądał na Krokodylu, bo

0: mi bardzo na tym zależy, żeby jednak, mimo że to jest ta sama przestrzeń, to oddzielać wizualnie te dwa projekty.
1: Czyli te wszystkie drewniane konstrukcje zostaną zmodernizowane na
0: można tak to nazwać. No. Zostaną, ich key visual na pewno się zmieni.
1: Czyli będzie zaskoczenie, jeżeli ktoś był na spokoju.
2: Tak, dobrze.
1: Wszystkich w takim razie bardzo serdecznie zapraszamy na festiwal Krokodyl. Nie powiedzieliśmy jeszcze daty, to jest ostatni weekend sierpnia. Czyli tak, na początek wakacji jest zawsze spokój.
0: No mniej więcej.
1: I na koniec, ale rozkminione. Równowaga we wszechświecie. Dziękuję wam bardzo serdecznie za to, że wpadliście. Dominika Wolska, Jędrzej Kowalczyk i Jan Walter, organizatorzy festiwalu Krokodyl, nowego festiwalu na mapie festiwalowej w naszym kraju. Wszystkiego dobrego, wielkie dzięki, udanej zabawy.
2: Dziękuję bardzo.
1: I tam, żebyście do 14 wytrwali. Tego wam życzę. Wielkie dzięki.
3: Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na Czwórka Online. Czwórka Online. Najlepsze z najlepszych.

0: Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
0: Przypominamy najlepsze rozmowy.
2: Najlepsze rozmowy
0: w czwórce.
2: W czwórce.
3: Czwórce od poniedziałku do czwartku po godzinie 16 towarzyszymy Wam w drodze z pracy do domu. Jak? Posłuchajcie.
0: Po robocie. Na audycję Po robocie zaprasza Kuba Jamrozek.
2: Kuba Jamrozek.
4: Po robocie nie gadamy o robocie, ale o wakacjach zawsze możemy pogadać. Mówię my, dlatego że razem z nami Klaudia Kroczek, prezenterka pogody z Polsatu. Dzień dobry, cześć.
5: Dzień dobry.
4: Czym jest dla Ciebie dobra pogoda?
5: No ja akurat jestem ciepłolubna, więc dla mnie dobra pogoda to jest przede wszystkim przyjemna, wysoka temperatura. Chociaż moje ulubione stwierdzenie, komfort termiczny, czyli do 30 stopni, słoneczko, delikatny wiatr, to jest dla mnie dobra pogoda. Natomiast są też takie momenty, gdzie nawet deszcz nie przeszkadza.
4: Nie wiem, czy macie takie wrażenie, jak cię słuchałem, to tak. Tak jakbym słuchał prognozy pogody.
5: Ale tak mi mówią ludzie prywatnie, mówią zawsze: Klaudia, przełącz się, włącz ten normalny język, mów do nas po polsku. Ja mówię, no nie mogę, moja logopedka zadbała o to, żebym poza anteną też miała antenowy głos.

0: że trzeba się przyzwyczaić.
1: Albo co to jest do zrobienia, żeby zrobić prognozę pogody, nie widząc tego, jaka będzie pogoda? Dałabyś radę, czy nie?
0: Ja jestem nauczona improwizacji w pracy. Ja żyję z improwizacji. Bardzo dużo sytuacji mamy w pracy nieprzewidzianych, więc myślę, że dałabym radę.
1: No to zrobimy może taki mały test, ale dam ci jeszcze chwilę wytchnienia. Dobrze. Słuchaj, twoje najlepsze wakacje przy beznadziejnej pogodzie, bo skoro ta dobra pogoda to są wysokie temperatury, to rozumiem, że beznadziejna, deszcz, plucha, chłód.
0: Może niekoniecznie chłód, bo akurat te wakacje pod chmurką, które spędziłam, były w Tajlandii i to takie miejsce, gdzie nawet deszcz nie przeszkadza. Zawsze jak wybieramy ten kierunek wakacyjny, zazwyczaj to patrzymy na prognozę pogody, na długoterminową, gdzie będzie najcieplej, wybieramy te egzotyczne kierunki. No i tutaj akurat wybrałam się w porę deszczową do Tajlandii, mając świadomość tego, że pogoda może być kiepska. Ale pierwszy raz przeżyłam coś takiego, że kąpałam się w wodzie, w morzu, gdzie temperatura wody była bardzo wysoka. Jednocześnie temperatura powietrza była bardzo wysoka i padał deszcz. I to są moje najlepsze wspomnienia, bo jak leżymy na słońcu, opalamy się, to jest nic specjalnego, prawda? Natomiast kiedy idziemy sobie w jakimś właśnie dla mnie ładnym, egzotycznym miejscu i nagle pada deszcz i wtedy jest ci wszystko jedno, czy jesteś mokry, czy nie. To jest coś pięknego, piękne zjawisko.
1: A zrobiłaś sobie taki backup. Gdyby jednak ta wizja, która została spełniona, nie doszła do skutku, to znaczy gdyby lało i by cię to wkurzało, że masz gdzieś w plecaku, nie wiem, karty, albo, to będzie złe sformułowanie, ale Chińczyka w Tajlandii?
0: Mieliśmy faktycznie jakieś sposoby na to, żeby jednak inaczej spędzać czas niż w deszczu. Natomiast to i tak było bardzo przyjemne, bo wtedy ten obrazek wygląda troszkę inaczej, wszystko smakuje inaczej. I okej, no graliśmy w karty, trafiłeś akurat, ale te spacery w deszczu były akurat bardzo przyjemne, bo tam jest bardzo duża wilgotność w tej porze deszczowej, więc ten deszcz był zbawienny.
1: A myślisz, że deszcz, który pada w Tajlandii, deszcz, który pada powiedzmy nad morzem w Polsce, one mogą sprawiać, że i tu wakacje będą udane? No szczerze.
0: No nie.
1: Nie, jednak nie.
0: Szczerze nie. Nad morzem jest troszeczkę inny klimat. To zawsze, znaczy tak, jak robię prognozy pogody, to zawsze jest tak, że nad morzem jest troszeczkę chłodniej. Niewiele jest takich momentów i dni, kiedy faktycznie temperatura nad morzem jest taka, jak w centrum kraju czy na południu. Dodatkowo jeszcze, Bałtyk jest dosyć chłodny. Skandynawia, północ, dociera do nas to chłodne powietrze z północy nad Bałtyk, więc no jednak może być mniej przyjemnie, ale znam kilka takich osób, które wybierają się tylko nad Bałtyk i nieważne czy pada czy nie, to nad polskim morzem jest to dla nich wymarzony czas, piękny, czy w deszczu czy nie, więc to jest bardzo osobista sprawa.
1: Ciekawy byłem, czy pójdziesz w te kwestie typowo pogodowe, czy jednak w opowieść o tym, że nieważne jaka pogoda, ale ważne z kim spędza się wakacje.
0: Ja zawsze dyplomatycznie, pamiętaj, muszę dyplomatycznie.
1: Klaudia Kroczek, prezenterka pogody z Polsatu. Czy ja mogę dodać, że przeklęta prezenterka? Czy się obrazisz?
0: Nie, to sama ci to powiedziałam, sama się przyznałam. Klątwa pogodynki. Wytłumaczyć? Nie miałam tego wcześniej. Zaczęło się to, jak zaczęłam pracę jako pogodynka i to jest przeklęty czas. Kiedy jadę na urlop, to musi się coś wydarzyć ciekawego. Nawet w takie miejsca, które, w których po prostu nie pada, tak? Gdzie zawsze jest ładna pogoda, świeci słońce, to jak ja tam przyjeżdżam, to leje. Po prostu klątwa pogodynki nad mną ciąży, więc nikt nie chce ze mną jeździć na wakacje, bo wiedzą, że muszą się spakować jak po prostu na, nie wiem, na Syberię i na lato i na porę deszczową.
1: Ale wiesz co, no to ja mam tak samo, nie jestem pogodynką ani pogodynkiem, chociaż nie, robię 30-sekundowe prognozy pogody, więc może jednak coś ciąży, bo opowiadałem o tym, że pojechałem kiedyś do Grecji, wywaliło glony po prostu na brzeg, glony pływały absolutnie wszędzie, 7 dni, 4 pada, co tu robić? Więc stwierdziłem, że jak zapłacone, trzeba wejść do wody, korzystać, wziąć to na klatę z glonami, z całym inwentarzem, ale było pięknie, bo jest to wspominać też.
0: No właśnie, takie momenty są najlepsze. No, moja historia też podobna do twojej. Zatrzymałam się w Omanie, czyli Emiraty Arabskie, czyli miejsce, gdzie zazwyczaj pogoda jest wspaniała cały rok. W Omanie, dodam, pada tylko kilka dni w roku. Oczywiście jak ja zatrzymałam się tam na cały dzień, to lało i to mieszkańcy wychodzili z telefonami, nagrywali to wszystko, bo to jest u nich niesamowite zjawisko i to na tyle, że ta woda się zatrzymuje, ona nie ma gdzie spływać, oni nie mają tam żadnych odpływów i tak dalej. No, to trzeba zobaczyć. Ale podobno, powiedział mi przewodnik, że to ma przynieść szczęście, bo zobaczyć deszcz w Omanie to jest coś wyjątkowego.

0: ty przyniosłaś mieszkańcom Omanu szczęście.
1: Daj Boże.
0: Ale krzyczałaś, to ja przeze mnie, czy nie?
1: Nie, nie, wtedy się nie wychylam. Raczej staram się tego nie robić. Natomiast klątwa pogodynki jest jak najbardziej prawdziwa. I miło wspominam ten czas, dlatego uważam, że niezależnie od pogody warto jednak szukać plusów w danej sytuacji. Żyjmy chwilą, tym momentem. No nie zmienimy pogody. Ja chciałabym bardzo, blika 5 zł. Ja chciałabym bardzo, ale no nie mamy na to wpływu.
0: A nie wiem, czy to widzisz, ale można tu podejść dwojako do sprawy. To znaczy, jak jest beznadziejna pogoda, to albo odwracamy swoją uwagę od tego, co tam jest, czyli sięgamy po te karty, albo Chińczyka, albo po książkę, muzykę, cokolwiek, albo jednak mimo wszystko, biorąc na klatę tę właśnie pogodę, korzystamy z tego, co jest tam. To które podejście jest ci bliższe?
1: Raczej korzystamy z tego, co jest tam. Lubię spędzać czas przy planszówkach, grając w karty z znajomymi, rodziną, ale nie po to się wyjeżdża na urlop, prawda? To można sobie w domu zrobić, a właśnie trzeba smakować, doznawać wszystkiego, co nam ten dany moment przynosi, gdzie jesteśmy w innym kraju, w innym miejscu niż dom. Trzeba wychodzić ze swojej strefy komfortu i szukać tych momentów, których później będziemy wspominać przy kartach w domu.
0: To gdybyś teraz miała wybrać,
1: tak,
0: tydzień ciągłego deszczu w pięknym miejscu, czy tydzień 40-stopniowego upału w wymarzonym kurorcie? No chyba wiem, jaka będzie odpowiedź. Co
1: no wiesz,
0: wybierasz?
1: No wiesz. No,
0: kurort.
1: No tak.
0: Chyba, że jeszcze by była trzecia opcja i byłby to statek.
1: No tak, to akurat zdradziłam się, jestem fanką. Ale też miałam bardzo ciekawą sytuację w tym roku. Byliśmy na rejsie po Bahamach, tak się ten rejs nazywał, i przepływaliśmy obok Dominikany, gdzie był taki sztorm, nigdy takiego sztormu nie przeżyłam, nie wiedziałam, że nawet mam chorobę morską. No i wtedy co? No i wtedy baseny zamknięte na statku, wszystko zamknięte, no bo ciemna chmura, nie da się opalać i pada deszcz. No i wtedy szukaliśmy sobie jakiś tam rozrywek na danym piętrze, powiedzmy, tak? Zawsze znajdzie się jakieś rozwiązanie, ale ten sztorm na Dominikanie, ciekawa sprawa.
0: Ale sama mi zdradziłaś, że jak się pływa takim statkiem, to w ogóle nie ma opcji, żeby przez te 9 dni zwiedzić ten
1: nie,
0: statek,
1: nie
0: że
1: ma
0: to
1: opcji.
0: Jest niemożliwe.
1: No chyba, że ktoś płynie w rejs dookoła świata.
0: Jest no to wtedy
1: rejs,
0: tak.
1: On trwa 365 dni. Niesamowity taki wtedy jest rejs. Nie wiem, czy to do wytrzymania jest, jeżeli ktoś ma chorobę morską. Natomiast rejsy są różne, od 3 dni do właśnie rejsu przez rok dookoła świata. No i faktycznie jest sporo tych pięter, ciężko to wszystko ogarnąć naraz, robi się mnóstwo kroków, bo statek jest jednak ogromny, ale polecam taką formę, bo jest to ciekawe, zatrzymujemy się w różnych punktach, w różnych miejscach i możemy wiele zwiedzić w krótkim czasie.
0: Słuchaj, masz jakieś tajemnicze dane odnoszące się do tego, jak będą wyglądały kolejne tygodnie pogodowe? Ja wiem, że już nie patrzę na te prognozy pogody długoterminową na 45 dni, ale tak w krótszym zakresie?
1: Wiesz co, my mówiliśmy o tym, że to lato ma być rekordowo ciepłe. Ja już mówiłam o tym na wiosnę, jak zaczęłam czytać o modelach synoptycznych na lato. I sprawdza się to. Znaczy, ze skrajności w skrajność. No mamy takie dni, kiedy jest bardzo zimno, mamy dni, kiedy jest bardzo ciepło. No w tym roku my pobiliśmy rekord Słubice jako najcieplejsze miasto w Polsce, 40,5 stopnia. Raczej już tego rekordu nie pobijemy, jeśli chodzi o to lato. Natomiast mają być jeszcze takie dni, gdzie temperatura wyniesie 38-39 stopni w sierpniu, więc zapowiada się naprawdę bardzo ciepły miesiąc, ta druga część miesiąca. Kilka deszczowych dni. Poza tym bardzo słonecznie, raczej przyjemnie, akurat ten tydzień z bardzo przyjemną temperaturą, nigdzie nie będzie upału, nigdzie nie będzie też za zimno, więc ten tydzień to jest taki idealny czas na urlop i to uwaga nad morzem też polskim, dlatego że tam będzie wyjątkowo ciepło, prawie 30 stopni, a to się raczej nie zdarza, więc w końcu na chwilę nam się ta pogoda unormowała.
0: No i od razu ceny ryby w smażalni skoczyły. Tak. Klaudia Kroczek, prezenterka pogody z Polsatu, była dziś naszym gościem. Dzięki wielkie.
1: Dziękuję.
2: Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na Czwórka Online. Czwórka Online. Najlepsze z najlepszych.
3: Najlepsze z najlepszych.

0: Zapraszam na kolejną audycję Najlepsze z Najlepszych. Alicja Michalska, miłego dnia.
1: Najlepsze z Najlepszych. Tego nie możesz przegapić.
2: Nie mieszczę się w tym mieście, nie zmieszczę w jednym wersie, wiecie, to męczy wiecznie, że...

0: Minęła siódma.
1: Pogoda.
0: Dziś w całej Polsce pogodnie i słonecznie, ale i nadal zdecydowanie chłodniej niż w poprzednim tygodniu. Temperatura wyniesie od 18 stopni w Łebie czy w Zakopanem przez 20-21 stopni w Mikołajkach czy na Helu do 24 stopni w Krakowie, w Rzeszowie czy w stolicy.

0: Autopromocja.
1: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10:00, najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
2: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Kugar. Zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą.
3: Dziewczyny górą.
4: DJ Bert. Zaprezentuje wszystkie odmiany house'u. Od klasyków po współczesne nagrania.
5: A czy są to jacyś fani funku, jungle, drum and bassu czy muzyki UK Garage? Przygrywam dla was ja, Marcin Hubert, Val Harper.
6: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Przenoszę się tam na wakacje, gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia. Prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos, Naked Relaxi.
1: Muzyczne pobudzenie, audycja czwórka, to słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10 do 13.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
10: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
11: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
12: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
13: Zdrowit.
0: Po reklamie.

odpoczywam w tych takich delikatnie chłodniejszych dniach i mam wrażenie, że to już jest taki pierwszy minimalny, ale tylko minimalny powiew jesieni, a wraz z nią też chwila wytchnienia. We mnie od razu jakoś w takich momentach budzi się już ochota na świeczkę, na książkę, na jakiś dobry napar, ale sierpień to przecież jeszcze podobno taka niedziela lata, więc ci, którzy jeszcze czekają na upały i słońce, na pewno będą to mieli. No i przede wszystkim mamy jeszcze letnią ramówkę czwórki, a w niej konkursy, goście, dyskusje, no i rozmowy z mami. Przy mikrofonie Dominika Płonka. Zaczynamy.

0: To byli Beastie Boys i Sure Shot w poranku czwórki.
1: Na poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam, dziś środa, 12 sierpnia, godzina 7, a tak naprawdę to już 10 minut po godzinie 7. A ja chyba dzisiaj po raz pierwszy uwierzyłam w to, że dzień delikatnie się nam już kurczy. No ale pytanie, czy to źle? Nie wiem jak wy, ale ja bardzo...

0: Slim i The Joker, a na zegarze 18 minut po godzinie 7.
1: Poranek czwórki.
0: Przy mikrofonie cały czas Dominika Płonka, a jak poranek czwórki ze mną w roli głównej, no może drugoplanowej, bo główną rolę oczywiście gra nam zawsze muzyka, to nie obejdzie się bez porankowej anegdotki. Dziś Międzynarodowy Dzień Pracoholików. Także z tego miejsca bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich już pędzących do roboty i tych, którzy wiedzą, że dzisiaj zostaną kilka godzin później w pracy w swoim biurze. Choć jednocześnie, słuchajcie, najnowsze raporty i badania wskazują też na to, że no między innymi pokolenie Z, czyli ci młodzi dorośli na rynku pracy, coraz bardziej cenią sobie spokojne poranki, spokojniejsze życie w zamian właśnie za tą większą wypłatę czy nadgodziny. A ja jestem ciekawa, jak wy macie właśnie z tym tematem pracy i pracoholizmu. Czy wy uważacie siebie za pracoholików? Czy może jesteście zmuszeni do pracowania non-stop? A może w lecie właśnie znajdujecie trochę więcej czasu na odpoczynek? Dzwońcie 226452100.
2: Jesienne słońce i żółte liście, mój numer na liście, twoje oczy się cieszą wciąż. Nie atmosfera, że wszędzie afera, że można ją nożem ciąć. Ja znam tamto miejsce i nie jest na wyspie, i może na szczęście, bo nawet na wyspie los może nakręcić los. I możesz tam spać.

Świat jak z rolki na Insta, na niebie jest tinta bez filtra. Zachody i zorze i morze, gdzieś morze i wiatr. Świat jak z rolki na Insta, na niebie jest tinta bez filtra. Zachody i zorze i morze, gdzieś morze i wiatr.

0: zachody i zorze. Zachody i zorze, nad morzem układa mi włosy wiatr. I gdzie nie spojrzę, jest dużo i dobrze i ładny kadr. Tam gdzie jest gorzej, już byłem, zwiedziłem ten stary świat. Niech będzie dużo i dobrze, zachody i zorze.
1: Tu Czwórka Polskie Radio. Tu Czwórka Polskie Radio.

0: To był Jamie XX i utwór Live, a na ficie Robin. Na zegarze 24 minuty po godzinie 7. A teraz coś dla tych, którzy być może jeszcze nie mają się w co spakować na upragnione wakacje.
1: Letnia zabawa. Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
0: Czyli nasz wakacyjny konkurs, a zasady tego konkursu są proste i pewnie niektórym z Was już znane. Ja pakuję do walizki pierwszy przedmiot w poranku. W każdej kolejnej audycji będzie dodawany kolejny przedmiot, czyli jeden w czwórka to słychać, jeden w popołudniówie, a na samym końcu w paśmie po robocie o godzinie 18:30 wielki finał. I tam będziecie dzwonić i zgłaszać wszystkie przedmioty i w ten sposób zdobywacie piękną walizkę na najbliższą podróż. A pierwszy przedmiot już za moment. Ja tylko podpowiem, że będziemy kompletować walizkę jak z bajki.
1: Daj się spakować. Czwórka na walizkach.

0: Było czwórki na zegarze za 28 minut, godzina 8. No a teraz czas na coś dla spakowanych bądź nie, na nasz wakacyjny konkurs.
1: Czas na konkurs. Czas na konkurs. Czwórka na walizkach. Czwórka na walizkach.
0: A jak czas na konkurs, to czas też na pierwszy przedmiot. Pamiętajcie, że kompletujemy walizkę jak z bajki.
2: Przedmiot, który wkładam do walizki.
1: To.
0: To księżniczka, może nie do końca przedmiot, a postać. Księżniczka, no to czy Arielka, czy Śpiąca Królewna, to już sami musicie sobie dopowiedzieć. Ja na przykład z księżniczek lubiłam Jasminę z Alladyna. Wkładam księżniczkę, a kolejne przedmioty usłyszycie w audycjach. Czwórka to słychać po południowa i po robocie, a po 18.30 wielki finał. Powodzenia.
1: To jest czwórka na walizkach. Czwórka na walizkach.
3: PGRU, droga. Aha.

0: Dean Anderson .Paak i utwór Aftertaste w poranku czwórki.
1: Ale lato. Ale
0: lato. Lato, letnie konkursy, my pakowaliśmy walizkę jak z bajki, ale jak z bajki to będzie również dzisiejsza noc, a na pewno wieczór. Zachęcamy do wyjścia z domu dzisiaj wieczorem, chociaż można też zasiąść na balkonie, stamtąd też świetnie będzie widać spektakl na niebie. Ostatnie zaćmienie słońca widoczne z Polski było w 1900

0: 1999 roku. Dziś wieczorem po godzinie 19 będzie można znowu je oglądać. Gdzie najlepiej będzie widoczne? Mówi Krzysztof Kowalczyk, Planetarium Centrum Nauki Kopernik.
1: W zachodniej Europie, w znacznej części Hiszpanii, ale też na przykład na Islandii, będzie zaćmieniem całkowitym, ale w Polsce, podobnie jak w prawie całej Europie, będzie widoczne jako częściowe. U nas będzie ono bardzo głębokie, najgłębsze od 27 lat. Z okolic Warszawy to ponad 80% tarczy słonecznej zostanie zakryte przez księżyc i to właśnie wieczorem, no, po godzinie 19 zaczynamy obserwację. To znaczy u nas też zwołujemy wszystkich chętnych. Oczywiście nie patrzymy bezpośrednio na słońce. Warto jeszcze zaopatrzyć się w takie specjalne okulary z folią mylarową, które można zakupić w sklepach astronomicznych i można przez nie bezpiecznie patrzeć na słońce. One chronią przed nadmiarem światła słonecznego. Z całej Polski w zasadzie będzie to zaćmienie widoczne, ale no, najbardziej poszkodowani, jeśli tak mogę powiedzieć, będą mieszkańcy południowo-wschodniej Polski, gdzie z okolic Rzeszowa tylko albo aż 59% tarczy słonecznej będzie zakryte, a najwięcej, około 95% z zachodniej Polski, okolic na przykład Zielonej Góry. No ale w Warszawie to będzie dość głębokie zaćmienie, tam ponad 80%. I tak najgłębsze od 1999 roku. Ja zresztą pamiętam, to było moje pierwsze zaćmienie, które wtedy się obserwowało. No, od tamtego czasu też, można powiedzieć, wzrósł nacisk na bezpieczne obserwacje słońca. Pojawiają się takie komentarze w internecie, że no dobrze, jak słońce zachodzi, a teraz będzie zachodzące słońce, ono będzie nisko nad horyzontem, no to przecież patrzymy na zachód słońca i nam wzrok się od tego nie psuje. Mhm. Owszem, ale jak słońce zachodzi, to ono jest tak już tuż nad horyzontem, prawda? Już ta warstwa powietrza, przez którą przebijają się promienie słoneczne, jest naprawdę gruba i względnie mało tego światła dociera. Natomiast zaćmienie zacznie się tak na dobre, jak słońce będzie na wysokości, powiedzmy, 10 stopni około nad horyzontem. Nie pół stopnia, nie jeden stopień. To zdecydowanie nie jest wysokość, od której warto by patrzeć na słońce, a nawet to słońce zachodzące, ono też świeci na nas nie tylko światłem widzialnym, które widzą nasze oczy, ale też UV, promieniowanie ultrafioletowe, to, które odpowiada za opaleniznę, prawda? Podczerwień. To nie jest zbyt korzystne dla oka, żeby się wpatrywać i stąd właśnie są takie specjalne filtry, które się zakłada na takie specjalne okulary do obserwacji słońca.
0: Także zaopatrzmy się dzisiaj w te specjalne okulary, a ja mam nadzieję, że uda nam się dzisiaj obejrzeć ten spektakl. No słuchajcie, ja przy ostatnim zaćmieniu słońca miałam roczek, więc wydaje mi się, że nie miałam okazji tego zobaczyć, chociaż z drugiej strony noworodki mają cały czas głowę zwróconą w stronę nieba, więc może jednak coś widziałam. A my gramy Maboy teraz w Poranku Czwórki.

0: Play w poranku czwórki, na zegarze za 10 minut godzina 8. Przy mikrofonie cały czas Dominika Płonka, budzę was w ten środowy poranek delikatnie chłodniejszy niż dotychczas to było, ale to chyba dobrze, mamy trochę momentu na wytchnienie, aczkolwiek tu przypominam, żebyście sprawdzili, ile stopni jest na zewnątrz, bo ta temperatura może dzisiaj zaskoczyć w wielu miejscach. Już po godzinie 8 porozmawiamy m.in. o Międzynarodowym Dniu Młodzieży, który również przypada na dzisiaj, także zostańcie razem z nami. A teraz nowość z naszej czwórkowej playlisty, czyli najnowszy singiel od Kajetana Wolasa we współpracy z producentem Mulatę. Wzruszający utwór Ludzik teraz w czwórce.
1: To jest nowość czwórki.
2: Chcę się ciebie nauczyć,

0: Autopromocja.
1: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
2: A przede wszystkim wy.
3: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
1: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
2: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
3: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
1: Dorzućcie dopisek gramy co chcecie.
2: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra w waszą muzę.
1: Do usłyszenia.
2: Zuza Zielińska,
3: Damian Sikorski
1: i Adam Smolarek.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
8: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
7: Litorsal Senior?
8: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
9: Zdrowit.
10: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
0: Po reklamie.
11: O nie, my tak nie gramy.

0: Minęła godzina 8.
1: Pogoda.
0: Dziś w całej Polsce pogodnie i słonecznie, ale i nadal zdecydowanie chłodniej niż w poprzednim tygodniu. Temperatura wyniesie od 19 stopni w Łebie czy w Zakopanem przez 20-21 stopni w Mikołajkach czy na Helu do 24 stopni w Krakowie, w Rzeszowie czy w stolicy. Ale nie bójcie się, upały jeszcze wrócą.
1: Autopromocja.
2: Pakujesz się na wakacje i myślisz,
3: w co ja to wszystko zmieszczę?
2: A może tak walizeczkę od czwóreczki?
4: Walizeczkę od czwóreczki.
2: Tego lata codziennie od poniedziałku do czwartku do wygrania żółte i czarne walizki. Nowe, eleganckie, pakowne. Słuchaj czwórki od rana do wieczora. W każdej audycji w popołudniowie również ogłosimy jeden przedmiot, który włożymy do walizki. Zbierz cztery przedmioty i przed 19 pod

0: Daj je wszystkie na antenie. A walizka być może będzie właśnie twoja. Regulamin znajdziesz na naszej stronie. Czwórka na walizkach to konkurs dla bystrych, szybkich i słuchających nas bardzo uważnie.
1: Czyli dla ciebie.
0: Czyli dla ciebie.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
2: Po reklamie.
9: Tak jak

0: Purity Ring i Place of My Own, a na zegarze 9 minut po godzinie 8.
1: Na poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
0: Zapraszam, tym bardziej, że to już druga godzina poranka w czwórce i słuchajcie, nie wiem jak to się stało, ale mamy już połowę sierpnia, właśnie się zorientowałam. No w zasadzie 2 dni do tej połowy nam brakuje, ale no wciąż jest to taka końcówka wakacji, można niestety powiedzieć. I mam wrażenie, że to też już trochę czuć, że taka lekka, chłodna, poranna, jesienna rosa obudziła tych, którzy do pracy dziś mieli na godzinę 7:00. Ale poza tymi pierwszymi powiewami jesieni, którymi na razie się jeszcze nie przejmujemy, bo jeszcze wróci wysoka temperatura do kraju, dziś można obchodzić nie tylko święto pracocholików, o którym mówiliśmy, Dzień Słonia, o którym nie mówiliśmy jeszcze, czy oglądać spadające gwiazdy, czy zaćmienie słońca, ale na 12 sierpnia przypada również Międzynarodowy Dzień Młodzieży. No i z tej okazji już za chwilę z Weroniką Puszkar porozmawiamy o tym, co młodzież robi w czasie wakacji. Zostańcie razem z nami.

0: The Thing Things i Great DJ, a na zegarze 18 minut po godzinie 8.
1: Poranek czwórki.
0: Poranek nieco chłodniejszy niż te poprzednie, ale wydaje mi się, że to tylko i wyłącznie na plus, jeżeli chodzi o takie zbieranie się do pracy i nie zaczynanie poranka ze spoconymi plecami w upale. Ze mną w studiu jest już Weronika Puszkar. Cześć.
2: Cześć. Zgadzam się. Byłam trochę zaskoczona, kiedy zobaczyłam, że 11 stopni mamy dzisiaj, to znaczy mieliśmy rano, bo przypuszczam, że teraz jest trochę więcej. I ma być ponad 23, więc chyba tak powoli idziemy w górę.
0: Ale jakoś podoba mi się mimo wszystko ta aura taka lekko jesienna. Ja nie wiem, bo ja tu tak straszę słuchaczy od 7 rano tą jesienią, ale z drugiej strony jest coś ekscytującego w tym, że pora roku się troszeczkę zmienia.
2: No tak, szczególnie, że my już oglądamy reklamy z rzeczami do szkoły, to już w ogóle wydaje nam się, że ta jesień chwilę się rozpocznie. No ale tak, no mamy połowę sierpnia, więc nic dziwnego.
0: To koszmar każdego dzieciaka, kiedy na początku sierpnia już widzi tą wystawkę w każdym supermarkecie z zeszytami, piórnikami i tak dalej, i tak dalej. No właśnie, dzieciaki i młodzież dziś na dzisiaj, na 12 sierpnia przypada Międzynarodowy Dzień Młodzieży. No i na początku pierwsze pytanie, które zrodziło mi się w głowie, to kim właściwie jest ta młodzież? Czy są jakieś ramy czasowe?
2: No tak, no ja się sama zastanawiam, czy ja jeszcze jestem młodzieżą, czy już nie, no już raczej nie, no bo wyklucza się z tej grupy, bo nie chodzę do szkoły.
0: Szkoła kończy młodzież.
2: Tak, i tym bardziej, że często zaczynałam lekcje i jakaś nauczycielka mówiła, że no cześć młodzieży i bardzo często to hasło słyszałam.
0: To prawda, chyba nie pamiętam, kiedy ostatnio ktoś odezwał się do mnie w kontekście młodzieży, aczkolwiek no 20 kilka lat, czy to jeszcze nie jest młodzież? Ja sprawdzałam ogólnie i są takie różne ramy czasowe. Niektórzy mówią, że to jest przedział między 14 a 24 rokiem życia, a niektórzy mówią, że między 11 a 29, więc w tym szerszym jeszcze gdzieś tam jestem w stanie się zmieścić.
2: No to tak, no to dwie właściwie trochę sprzeczne odpowiedzi, no bo 29 a 24, no to już wiesz, 24 to dopiero kończysz studia i rzeczywiście, jeżeli tak wszystko kończyłaś po kolei, jak być powinno, a 29, no to już właściwie
0: to już
2: jesteś
0: koniec.
2: Taka bardzo dorosła, no to już jesteś odpowiedzialna i tak dalej. Przynajmniej tak zakładam, że tak jest, no bo bywa różnie.
0: Rzeczywiście. No dziś Międzynarodowy Dzień Młodzieży możemy w różny sposób świętować. Jeżeli ktoś się czuje jeszcze młodzieżą, może tak podsumujmy ten wstęp, to może jak najbardziej dzisiaj. A młodzież ciekawe rzeczy robi na pewno w wakacje i latem, bo wtedy ma więcej czasu.
2: Tak, wakacje to jest taki czas, kiedy chętnie udzielamy się wolontariacko. No nie tylko wakacje, no bo niektórzy tak są zaangażowani właściwie przez cały rok, w zależności od tego, czego ten nasz wolontariat dotyczy. I znalazłam takie dane, które wskazują, że 42% wśród wszystkich wolontariuszy stanowią ci poniżej 30 roku życia, czyli ta młodzież, o której wspomniałaś. Co ciekawe, chętnie jeżemy, chcemy się zaangażować w pomoc komuś innemu, to robimy to już bezpośrednio, to znaczy pomagamy naszym sąsiadom, znajomym, albo jeżeli słyszymy, że jest

0: prowadzona jakaś zbiórka, no i ktoś ją odpowiednio nagłośni, to chętnie bierzemy w tym udział, a dopiero później angażujemy się w różne takie wolontariaty, które są bardziej sformalizowane. No i w co się angażujemy? No przede wszystkim też w takie działania, o których dużo słyszymy, czyli na przykład w Szlachetną Paczkę. Co ciekawe, to też jest taka akcja, którą raczej kojarzymy z zimą, a tak naprawdę zimą odbywa się jedynie finał i wtedy jest rozdawanie tych wszystkich paczek, a praca wolontariacka trwa dużo, dużo dłużej. Właściwie teraz jest jeszcze ten moment, żeby się zapisać, jeżeli chcemy być wolontariuszami, no bo później już jest szukanie rodzin, przygotowywanie tych paczek, no i oczywiście finał, więc jeżeli ktoś chce się zaangażować, no to właśnie teraz jest ten moment. Poza tym jeszcze angażujemy się w harcerstwo, oczywiście. Ja harcerką nigdy nie byłam, trochę chyba żałuję teraz po latach.
1: Naprawdę.
0: No tak.
1: Ja jakoś jestem sceptycznie nastawiona do harcerstwa, ale to być może ktoś tutaj z słuchaczy też mógłby mnie sprostować. Jeżeli macie doświadczenia na temat harcerstwa, to możecie dzwonić pod numer 226452100, jeżeli jako młodzież tam uczęszczaliście. Mi się harcerstwo kojarzy z jakimiś takimi traumatycznymi rzeczami mimo wszystko, z takimi, wiesz, że musisz bardzo dużo rzeczy zrobić, żeby zdobyć uznanie grupy, że często w trakcie burzy czy deszczu trzeba być w lesie i to jest jakieś takie trochę, ale jednocześnie niebezpieczeństwo. Ja wolontariat miałam w Szlachetnej Paczce, natomiast myślałam, że nie byłam wolontariuszką nigdy w życiu, a przypomniałaś mi, że oczywiście w tą Szlachetną Paczkę zawsze się angażowałam. Więcej o tym, co jeszcze młodzi robią latem, porozmawiamy o tym za moment, a tymczasem zagrajmy.

0: The story will only get two likes. Now if I hit the stage in LA, it's for two nights.
1: Tonight's in LA, a na zegarze 26 minut po godzinie 8.
2: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
1: Ze mną w studiu cały czas Weronika Puszkar. No wspominamy tutaj trochę poza anteną, jak to było być młodzieżą te kilka lat temu.
3: I próbujemy sobie przypomnieć, czy brałyśmy udział w jakimś wolontariacie.
1: No i rzeczywiście ja poza tą szlachetną paczką wymyśliłam tutaj w przerwie jeszcze, znaczy nie wymyśliłam, no to jest prawda i to się działo, że byłam, można powiedzieć, tak byłam zaangażowana w taką organizację non-profit Erasmus Student Network, czyli to było takie miejsce, w którym my jako studenci danej uczelni organizowaliśmy cały Introduction Week, tak to się nazywało, czyli taki wstępny tydzień dla wszystkich studentów, którzy akurat na ten semestr przyjeżdżali na wymianę do nas tutaj do Warszawy. I to było bardzo ciekawe. Myślę, że przyjemne z pożytecznym można było łączyć.
3: To u mnie tym się zajmowały tylko te osoby, które też wyjeżdżały na Erasmusa, bo chyba była taka zamiana, że jak one jechały, to ktoś tam się nimi opiekował i później ci studenci z zagranicy przyjeżdżali tutaj i później jakoś im się organizowało czas. Ja chyba w takim wolontariacie, który nam przychodzi do głowy, czyli jakaś pomoc wielka osobom potrzebującym, czy osobom w kryzysie bezdomności, wydaje mi się, że w czymś takim nie uczestniczyłam na dłuższą metę, poza takimi akcjami, gdzie na już trzeba było jakiejś pomocy udzielić. Bardziej to był taki wolontariat, że to trochę wyglądało jak takie praktyki zawodowe, ale za które nie dostawałam wynagrodzenia. No bo to też jest wolontariat, że nie musisz pomagać komuś, kto jest jakiś bardzo potrzebujący, tylko udzielasz się gdzieś, pracujesz i nie dostajesz za to wynagrodzenia. I ja się dowiedziałam całkiem niedawno, że na przykład można brać udział w takim wolontariacie w Parku Narodowym. O tym opowiedziała mi moja koleżanka Kasia.
4: Brałam udział w wolontariacie w Parku Narodowym. W tym roku byłam w Pieninach. Byłam 10 raz w takim Parku Narodowym. Ogólnie pomaga się pracownikom. My z koleżanką ankietowałyśmy osoby, pytałyśmy się, czy podobają się szlaki, czy szlaki są dobrze oznaczone. Wychodzimy rano, po drodze pytamy się ludzi, jakie mają obserwacje, czy coś by chcieli zmienić. No, oczywiście na innych wolontariatach były inne zadania, pomoc pracownikom, czasem wklepywanie jakichś danych. Też są jakieś monitoringi środowiskowe, a tutaj właśnie to było nasze główne zadanie.
3: No i to już jest taki wolontariat, podczas którego zdobywasz jakieś doświadczenie. Może ci się to przydać w pracy, no ale po prostu też jakoś ciekawie spędzasz czas. No bo ona tam wyjeżdża co roku, właściwie w każde wakacje na tydzień i to jest tym bardziej ciekawe, że masz od razu zagwarantowany nocleg, dojazd, więc musisz sobie tylko zorganizować jakieś jedzenie. No i po tym, kiedy skończysz pracę, to masz czas dla siebie. Poza tym, kiedy bierzesz udział w takim wolontariacie, no to bardzo często też poza tobą są ludzie, którzy mają podobne zainteresowania, czyli na przykład interesują się przyrodą albo fotografią.
4: Zawsze też poznaję nowe osoby. Też była inna wolontariuszka, więc to są kontakty. Niektóre kontakty są przez wiele lat. Poza tym, że ankietuję ludzi, jest bardzo dużo czasu wolnego. Zwiedzałam dwa zamki w Czorsztynie i w Nidzicy. Każdego dnia chodziłam na szlaki. Pierwszy wolontariat był w Igierskim Parku Narodowym. Blisko tam mieszkają moi rodzice. Kiedyś właśnie kolega pokazał mi ten park od środka. No i to był mój pierwszy wolontariat. No i tak jest do dzisiaj.
3: I ja jeszcze znalazłam informację, że na przykład w ZOO można się zapisać na wolontariat. No i wydaje mi się, że to jest super sprawa, że no tak jakby stajesz się trochę takim pracownikiem.
1: Chyba, że trafiają ci się tygrysy do nakarmienia albo jakieś lwy, to chyba czuję, żeby wyczuły, że mam jednak lekką tremę.
3: Nie, no to wydaje mi się, że takich zadań nie dostajesz na początek. No w ogóle pewnie nie dostaniesz, jeżeli jesteś wolontariuszem. Tylko to bardziej polega na tym, że no nie wiem, sprzątasz albo organizujesz wycieczki, jeżeli ktoś przychodzi to oprowadzasz. No więc wydaje mi się, że to musi być super sprawa.
1: To prawda i rzeczywiście jedną z niewielu rzeczy, których żałuję w kontekście tej mojej wcześniejszej młodzieży, bo tak ustaliłyśmy już, że dalej jesteśmy młodzieżą, albo przynajmniej tak się czujemy, to te takie właśnie opcje work and travel, czyli wyjazd gdzieś, podróż i jednocześnie pracowanie, aczkolwiek na zasadach wolontariatu, czyli za spanie i za jakieś tam jedzenie w trakcie dnia wykonujesz jakąś rzecz. Myślę, że to jest bardzo, bardzo wzbogacające doświadczenia i otwierające młodego człowieka doświadczenie. Jeżeli słuchają nas jakieś młodsze osoby, to ja każdemu bym rzeczywiście polecała.

0: cała takiego doświadczenia, póki jeszcze tą młodzieżą jesteśmy.
1: No tak, i to jest jeszcze taki czas, że może aż tak nie potrzebujemy tak dużo pieniędzy zarabiać, że jeszcze nie jesteśmy do końca samodzielni, więc możemy się rozwijać, możemy poznawać nowych ludzi, no i możemy przede wszystkim szukać, no bo czasami też studiujemy coś, zapiszemy się na wolontariat, który nie jest związany z naszym kierunkiem studiów, no i okaże się, że jednak chcemy robić coś zupełnie innego.
0: Dokładnie, a ten czas bycia młodym to myślę, że jest najlepsza opcja, choć nie jedyna do tego, żeby znaleźć właśnie to, co nas kręci, naszą zajawkę, i zawsze mówię, że te lata 20 są po to, żeby eksplorować, żeby znajdować nowe rzeczy, a myślę, że wolontariat jest jedną z fajniejszych opcji, żeby właśnie to zrobić. To co? Wszystkiego najlepszego każdemu, kto czuje się młodzieżą.
1: Chciałam właśnie to dodać, bo myślałam, że powiesz, że każdej osobie, która należy do grupy młodzieży.
0: Czyli każdemu, kto czuje się młodzieżą, dzisiaj składamy najserdeczniejsze życzenia, a w studiu ze mną była Weronika Puszkar. Bardzo Ci dziękuję.
1: Dzięki.

0: Dub Pistols i Peaches w poranku czwórki, a ja przypominam, że każdego dnia możecie wygrać w naszym wakacyjnym konkursie walizkę na letni wyjazd.
1: Daj się spakować. Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
0: Wystarczy, że w każdej audycji zapamiętacie jeden przedmiot, który do tej walizki wrzucamy i przypominam również, że o poranku wrzuciłam księżniczkę do walizki jak z bajki. Pozostałe przedmioty w audycjach czwórka to słychać, popołudniowa oraz po robocie, tam o 18.30 wielki finał. Powodzenia!
1: Letnia zabawa. Czwórka

0: Inspiracje Dominiki.
1: Blue World w poranku czwórki, a na zegarze za 15 minut godzina 9. Nic nie budzi o poranku, tak jak Mac Miller albo łyk dobrej kawy. No ale tutaj rodzi się też pytanie, jaką kawę o poranku wybrać? Tę supermarketową czy specialty? Podpowiada Joanna Szataniak, pani od kawy.
2: Jeżeli mówimy o kawach speciality, to są kawy, które są zdecydowanie wyżej punktowane. Co to znaczy? Mamy specjalną punktację przydzielaną do kaw premium, do kaw speciality, która pozwala nam na weryfikowanie, czy kawa jest wysokiej jakości. Co to znaczy? Badamy ilość defektów w danej próbce kawowej. Na przykład, jeżeli przekracza ono 6 do 8 defektów na 15-20 gramów kawy, no to już wiemy, że kawa nie może być wyżej punktowana. Ta punktacja jest ściśle określana, zajmuje się tym SCA, czyli Speciality Coffee Association, między innymi. W Polsce mamy bardzo dużą ilość palarni, która wypala kawę Speciality. Warto testować, warto próbować, ale też nie zapominajmy o tych zwykłych kawach właśnie marketowych, które też niejednokrotnie są coraz częściej dobrej jakości. Musimy pamiętać o tym też, że kawy marketowe to nie tylko duże brandy, ale coraz częściej właśnie małe palarnie też trafiają do tych kaw marketowych. I tutaj warto się skupić na tym, żeby poszukać. Patrzymy sobie

0: na co, kiedy kawa była wypalona, w jaki sposób jest zapakowana, co jest na opakowaniu napisane, żeby wybrać to, co nam smakuje.
1: A ja wam powiem, że czasami smakuje mi i mam ochotę na taki łyk kawy rozpuszczalnej, takiej najprostszej. Tym bardziej, że nasz ekspres dziś w studiu na przykład nalewa kawę w takim tempie, że można przy tym medytować. Ale o medytacji porozmawiamy jeszcze w poranku. Zostańcie z nami.

0: Autopromocja.
1: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10:00, najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
2: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Cougar. Zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą.
3: Dziewczyny górą.
4: DJ Bert. Zaprezentuje wszystkie odmiany house'u. Od klasyków po współczesne nagrania.
5: A czy są to jacyś fani funku, jungle, drum and bassu czy muzyki UK Garage? Przygrywam dla was ja, Marcin Hubert, Val Harper.
6: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Przenoszę się tam na wakacje, gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia. Prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos, Naked Relaxi.
1: Muzyczne pobudzenie, audycja czwórka, to słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10 do 13.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799.

0: Minęła godzina 9.
1: Pogoda.
0: Dzisiejszy dzień będzie gratką dla fanów astronomii. Najpierw dojdzie do zaćmienia Słońca, a ostatnie było w 1999 roku, a wraz ze zmrokiem na niebie pojawi się maksimum meteorów z roju Perseidów. W związku z tymi wydarzeniami w Polsce zaplanowano liczne pokazy i nocne pikniki astronomiczne. To warto sprawdzić albo znaleźć jakieś miejsce, z którego bardzo dobrze będzie widać zachód Słońca.
1: Autopromocja.
2: A gdyby tak zacząć myśleć o Fajrancie jeszcze wcześniej? Można. Jeszcze jak. Popołudniowa się rozciąga, a wena jest King Konga. W wakacje jeszcze więcej konkursów i jeszcze więcej nagród. Słyszymy się od poniedziałku do czwartku, od 13 do 16. Zapraszam, Kamil Jasiński.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
6: Jak skutecznie przygotować

0: Przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Po reklamie.

0: person. Original Coffee w poranku czwórki, a na zegarze 8 minut po godzinie 9.
1: Na poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
0: Zapraszam, tym bardziej, że jest to już trzecia godzina poranka, także idealna pora na to, żeby już wstać i rozpocząć dzień. Aczkolwiek w tej godzinie poranka na chwilę trochę zwolnimy, no bo wydaje mi się, że sierpień jest już w ogóle idealnym czasem na to, żeby nie gonić każdego wieczoru, ale ciągle jeszcze też takim momentem, w którym możemy popracować trochę nad swoimi porannymi rytuałami. No i tutaj każdy może zrobić sobie rachunek sumienia, czy takie rytuały posiada, czy się ich trzyma, czy jednak woli przeczekać kilka kolejnych budzików i potem w tempie ekspresowym podróżować do pracy. No o tym, jak zrobić sobie, wyrobić sobie nawyki, te poranne rytuały, porozmawiamy już za chwilę z ekspertką w tym temacie, także nie macie się czego bać. Z nami w studiu już za chwilę będzie Aleksandra Świstow, która jest joginką, edukatorką uważności, ale też podróżniczką. Zostańcie razem z nami.

0: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
1: To byli N.E.R.D. i Nelly Furtado w utworze Hot and Fun, a na zegarze kwadrans po godzinie 9:00. Ze mną w studiu jest już nasza dzisiejsza gościni, czyli Aleksandra Świstow. Cześć.
2: Cześć, dzień dobry Państwu.
1: Bardzo mi miło, że wpadłaś do nas. No właśnie, godzina 9:00. Czy dla Ciebie to jest wczesny poranek czy późny? Czy Ty jesteś raczej typem nocnej sowy czy porannego ptaszka?
2: To jest godzina 9:00, to jest jeszcze część mojego powolnego poranka.
1: Rozumiem.
2: Z reguły.
1: Czyli tego, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać. Aleksandra Świstow, czyli joginka, edukatorka uważności, zrelaksowana.pl, tak możecie ją znaleźć w internecie. No to w takim razie zacznijmy od tego poranka, skoro już tu jesteśmy. No my raczej obudzone, ale być może są osoby, które ten poranek mogą mieć dzisiaj troszeczkę wolniejszy i jeszcze są przed swoimi obowiązkami. Jak powinien w ogóle wyglądać taki poranek idealny dla naszego organizmu?
2: Ja na początku chciałabym powiedzieć, że najważniejsze dla naszego dobrego samopoczucia jest to, żeby nie wtłaczać się właśnie w takie... w takiej idealności, żeby nie dążyć do tego, że coś musi być idealne.

0: Ale i żeby nie robić z poranka kolejnej checklisty do odhaczenia, dlatego że my żyjemy w świecie, gdzie mamy tych zadań bardzo dużo, dużo więcej niż nasz organizm tak naprawdę został skonstruowany do.
1: Tak.
0: I jeżeli jeszcze narzucimy sobie taki reżim poranka, że mam zrobić tak, muszę wstać o tej godzinie, muszę zrobić trening, muszę zjeść pyszne śniadanie, zdrowe, sprawdzić wszystkie składniki, czy dostarczam odpowiednią ilość tam białka i tłuszczów i wszystkiego, witamin i tak dalej. I jeszcze zrobić godzinny trening i tak dalej, i tak dalej.
1: Zimny prysznic.
0: Tak, no to może się okazać, że nam nie starczy tego czasu. No i od samego początku dnia wpędzamy się w poczucie winy i już jesteśmy niewystarczający, źle zorganizowani i już nasze życie nie jest takie idealne jak na Instagramie, więc ja bym chciała zacząć od tego, żeby sobie trochę odpuścić i dać sobie przyzwolenie na po prostu bycie człowiekiem i na to, że no nie jesteśmy idealni.
1: Tak, bo rzeczywiście chyba mamy taką tendencję, żeby sobie każdy dzisiaj też w tej gonitwie instagramowej i w tylu podpowiedziach, które dostajemy w treściach w internecie, żeby sobie każdą godzinę tego dnia zaplanować, tak. Co czyni tym, że tak naprawdę jesteśmy w pracy 24/7.
0: Dokładnie, jesteśmy cały czas zadaniowi i cały czas mamy coś do zrobienia. Moim zdaniem, i też to pokazują badania, że to nie chodzi o to, żeby wszystko było, żeby odhaczać wszystko z listy, tylko żeby wybrać sobie kilka punktów, takich, które fizjologicznie, psychologicznie są odpowiednie dla naszego organizmu i starać sobie je wplatać, ale bez takiego ciśnienia, że to musi być wszystko idealnie, dlatego że właśnie też takie ciśnienie, że muszę wszystko odhaczyć, nam przeszkadza we wdrażaniu właśnie nawyków.
1: To jest kolejny nakaz.
0: Tak, i też jest tak, że jeżeli nam coś nie wyjdzie, tutaj mogę podać taki przykład zupełnie z innej bajki, ale powiedzmy, że rzucamy palenie. Tak? No i nie palimy 10 dni i nagle jednego dnia zapalimy i wtedy co nam się uruchamia? Uruchamia nam się porażka. I co? Wracamy do palenia, no bo jestem beznadziejna, nie wyszło mi, i się poddajemy. A to nie o to chodzi. To nie chodzi o to, żeby być idealnym, tylko na zasadzie, chodzi o to, żeby pozwolić sobie na potknięcia i pozwolić sobie po prostu na bycie człowiekiem, tak? A nie jesteśmy robotami z wdrożonym programem, który robi wszystko po kolei. Ale wracając do tego, co możemy zrobić rano, czyli z jakiej palety aktywności warto wybierać i o czym warto pamiętać, żeby po prostu w ciągu dnia czuć się lepiej, to zacznę od tego, że najważniejsze dla naszego poranka i w ogóle dla naszego samopoczucia i dla naszego zdrowia jest sen. Czyli to, co możemy zrobić najlepszego dla swojego poranka, to się wyspać.
1: Tutaj przy poranku czwórki rzeczywiście, to trzeba po prostu pójść wcześniej spać. O.
0: Pójść wcześniej spać i to jest jedna z kwestii. Pójść spać o podobnej porze w miarę każdego dnia, o podobnej porze wstać i zapewnić sobie też rytuały dnia poprzedniego. Zaraz powiem, dlaczego te rytuały są tak ważne i rano, i wieczorem, bo nie tylko długość snu się liczy, ale też jego jakość. I nasz organizm, dużo się mówi o tym, że nasz organizm lubi rutynę. I o co w tym chodzi, tak rozbierając to? Nasz organizm korzysta, nasz układ dobowy, o tak, korzysta z regularnych, powtarzających się sygnałów. Czyli jeżeli codziennie mniej więcej o tej samej porze bierzemy prysznic, a potem siadamy z książką na 10 minut, to po jakimś czasie nasze ciało się nauczy, że to jest moment, gdzie należy przygotować organizm do snu i zacznie wytwarzać melatoninę, która pomaga nam zasypiać i utrzymać taki głęboki sen.
1: Czyli im regularniej tak naprawdę, tym lepiej, zarówno wieczorem, jak i rano.
0: W ogóle w ciągu dnia, tak samo godziny posiłków, godziny treningów. Dlatego, że nasz organizm jest taką maszyną, tak, która działa na podstawie, jest napędzana chemią, tak? Mamy hormony, mamy metabolizm, różne rzeczy, tak? Różne chemiczne związki, tutaj już nie będę wchodziła w szczegóły, wydzielają się w naszym organizmie.

0: organizmie i pomagają nam trawić, pomagają nam być aktywne umysłowo, być kreatywne, pomagają nam zasypiać, pomagają nam osiągać wyniki sportowe, i tak dalej, i tak dalej.
1: Czyli im więcej tej powtarzalności tak naprawdę w tych rytuałach, tym lepiej. Do tych wieczornych jeszcze wrócimy w takim razie, a tymczasem zagrajmy.

0: Moonchild, Stanley i Demon w poranku czwórki, a na zegarze 26 minut po godzinie 9.
1: Poranek czwórki.
0: A z nami w studiu cały czas moja dzisiejsza gościni, czyli Aleksandra Świstow, joginka, edukatorka uważności, a możecie ją znaleźć między innymi pod hasłem zrelaksowana.pl. Olu, mówiłyśmy już o tym, że musimy mieć rytuały, które, że nie zmuszamy się od początku do 10 rzeczy na czekliście rano, bo to nam robi drugi etat tak naprawdę poranny, że staramy się robić rzeczy regularnie, zarówno wieczorem, jak i rano. To porozmawiajmy w takim razie o tym jeszcze, jakie to mogą być rytuały, które możemy jeden po jednym, powiedzmy, gdzieś tam delikatnie sobie wrzucać do naszego życia.
2: To, co rano jest bardzo ważne, to powiem tak, jakbym miała powiedzieć dwie rzeczy, jedną, której nie robić i jedną, którą warto naprawdę robić, tak wybrać, to nie robić, nie chwytać za telefon od razu po przebudzeniu. Jakby nie, klasyk, nie tak. Wrzucać się w te bodźce, w ten dopaminowy

0: w ogóle szał, scrollowania i nie być od razu w pracy, tak? No bo jak chwytamy za telefon, to zaraz jakieś maile, kalendarz tak. i tak dalej, i tak dalej. Więc to pierwsza, super nawykiem jest w ogóle zostawiać telefon poza sypialnią, kupić sobie budzik.
1: Zrobiłam to kiedyś rzeczywiście i też mam taki stojący. To jak się tego trzymam, to jest inna rzecz, ale rzeczywiście ten krok poczyniłam.
0: Czyli telefon zostawić do ładowania na noc gdzieś, bo to i dobrze nam zrobi wieczorem przed snem, że się nie pobudzamy mózgu tym światłem, niebieskim światłem ekranu. No i rano, że od razu nie wchodzimy w ten pęd. To jest to, czego fajnie by było, jakbyśmy spróbowali nie robić rano. A to, co bardzo ważne jest, żeby zrobić, to mówiłam o tym, że nasz organizm działa na sygnały różne, tak? No i my jesteśmy nierozerwalnie połączeni z naturą. Jak bardzo byśmy nie próbowali się zabetonować i od niej odciąć, to nasz organizm jest napędzany przez słońce. I my rano, jeżeli chcemy się dobrze obudzić nasze całe ciało i nasz mózg, czyli też pobudzić to, co potrzebujemy, to, czego potrzebujemy w pracy, to trzeba się wystawić na działanie światła naturalnego. I o co chodzi? To nie znaczy, że jak jest pochmurno, to nie ma tego światła. Ono jest. Chodzi o to, żeby nie spędzać no, w takim poranka w takim pomieszczeniu. Jak
1: my
0: to,
1: tutaj
0: czyli
1: jesteśmy bez okien.
0: Tak, żeby bez okien. Najlepiej jest wyjść na dwór oczywiście. I to chodzi o to, żeby nasze oczy miały kontakt ze światłem. Nie chodzi o to, żeby wpatrywać się w słońce. Tego nie robimy. Ale żeby wystawić buzię po prostu do światła. I oczywiście najlepszym takim kombo sposobem, który daje nam i to światło, i kontakt z zielenią, i ruch, to jest wyjście na spacer. Ja polecam pieski, bo pieski nam wprowadzają mnóstwo takich, czy chcemy, czy nie chcemy, takich
1: same
0: bardzo
1: wyciągają.
0: Zdrowych rytuałów. Po
1: to
0: prostu.
1: Prawda, jak ja wstaję na poranek czwórki, a jest to godzina naprawdę wczesna, piąta, szósta rano, to rzeczywiście jestem ja i są te trzy osoby zawsze z psem na spacer.
0: Tak, tak.
1: To są jedyne wyjątki, kiedy człowiek tak wcześnie wstaje.
0: I te osoby minimum trzy razy dziennie są na dworzu i minimum trzy razy dziennie spacerują, więc to jest to dla człowieka w dzisiejszych czasach z reguły to jest dużo. A to już jest ten ruch, który jest wystarczający, żeby obudzić, żeby poruszyć układ limfatyczny, żeby zruszać trochę mięśnie. No i ten kontakt właśnie ze światłem słonecznym. To jest super ważne. Jeżeli nie mamy możliwości, żeby pójść na spacer, no bo ja sobie zdaję sprawę, że to jest luksus, takie slow poranki i często jednak ten czas mamy, bo jak mamy jeszcze i się wyspać, i jeszcze mieć ten poranek, no, tak. No to nagle się okazuje, że tego czasu jest za mało. Ale można wyjść na balkon. Nie mamy balkonu, można otworzyć okno i po prostu mając kontakt z tym światłem wypić tą poranną kawę, zieloną herbatę, kakao, czy co tam rano lubimy sobie wypić. No i druga rzecz bardzo ważna, to jest nasze ciało jest stworzone do ruchu. I my po nocy, no w nocy się mało ruszamy, tak? I nasze struktury, nasze tkanki, one są takie, no zastygłe w bezruchu. I my potrzebujemy, znaczy nasze ciało potrzebuje, żeby wprowadzić ruch. I to jest i żeby obudzić różne procesy w organizmie, ale też żeby później podczas dnia, żeby się gdzieś nie naciągnąć, nie nadwyrężyć, żeby nie zrobić sobie po prostu krzywdy. To jest tak, że no my jesteśmy maszyną, która potrzebuje ruchu. I jak my nie ruszamy, tak? No mamy stawy, mięśnie, wiązadła,
1: tak.
0: Mnóstwo struktur, które potrzebują nawilżenia, potrzebują rozciągnięcia i tak dalej, i tak dalej. I teraz, co jest ważne? Ja sobie zdaję sprawę, że nie każdy ma możliwość, żeby codziennie rano, nie wiem, praktykować przez godzinę jogę. I słuchajcie, dużo lepsze niż godzina treningu raz na tydzień jest 10 minut ruchu
1: codziennie.
0: Codziennie. I niech to będzie jakiś najmniejszy ruch. Niech to będzie rozruszanie chociażby kręgosłupa. To nie musi być jakiś profesjonalny trening. Jak ruszamy kręgosłup, pamiętajmy, że on ma, ile on ma płaszczyzn, tak? Czyli potrzebujemy się wygiąć do przodu, do tyłu, na boki i skręcać. Pamiętajmy o tym wszystkim. Rozgrzewanie stawów, jakieś podskoki,
1: czyli znowu małe kroki,
0: dokładnie,
1: a jednak gęściej i częściej,
0: regularnie.
1: Żeby codziennie sobie ten minimalny ruch w ciągu dnia, na samym początku dnia wprowadzić, tak żeby w ciągu dnia do żadnych kontuzji nie dochodziło. Ja będę chciała jeszcze cię, Olu, zapytać o to, jak dźwięki na nas wpływają o poranku.
0: Jasne.
1: Między innymi dźwięk poranka czwórki, ale o tym wszystkim już za moment. It's the real flow. It's the real hustle. It's the real

0: Yeah, okay, okay, alright, yeah, okay, look.
1: Za 26 minut godzina 10, a ze mną w studiu cały czas Aleksandra Świstow. Rozmawiamy o uważności, o tym, jak powinien wyglądać nasz poranek. O porannych rytuałach już mówiłyśmy. Ja chciałam trochę zapytać o te dźwięki o poranku i czy z jednej strony telefon potrafi nam przeszkadzać troszeczkę i światło niebieskie, z drugiej strony, czy powinniśmy się właśnie wzbraniać? Niektórzy mówią, że poranki powinny być w ciszy, a niektórzy lubią o poranku włączyć między innymi poranek czwórki. Jak to wpływa na nasz organizm?
2: Jeżeli ktoś lubi, to znaczy, że dobrze to na niego wpływa. Jeśli mówimy o muzyce. Ogólnie, jeśli chodzi o badania naukowe na temat wpływu dźwięków i muzyki, no to oczywiście jest tak, że dźwięki natury działają na nas kojąco, uspokajająco i uważność na te dźwięki, czyli jak otwieramy to okno i posłuchać, skupić się na tym, że tu słyszymy, miejmy nadzieję, że mamy taką możliwość, że słyszymy ptaki, tak, szelest liści i tak dalej, to po pierwsze w ogóle to jest ćwiczenie uważności, które jakby wyjmuje nas z tego kołowrotka myśli w głowie, tylko osadza nas tu i teraz, a to już jest uspokajające, to po pierwsze. Po drugie, uważność na zmysły daje nam kontakt z naszym ciałem. I to też nas wycisza, uspokaja, a poza tym też trenujemy tutaj to połączenie słuchania swojego ciała. A my jak jesteśmy w takim pędzie, to czasami zdarza nam się nie słyszeć naszego ciała, nawet tego, że nie wiem, że jesteśmy głodne, ale że Boże, chce nam się siusiu.
1: No tak.
2: Więc to ćwiczenie na uważność zmysłów, czyli na to, żeby właśnie popatrzeć, posłuchać, posmakować, na przykład zjeść śniadanie, tak żeby czuć to, co jemy.
1: I zapamiętać w ogóle,
2: tak, a nie tylko wrzucać w siebie szybko, na stojąco i tak dalej. Więc to wszystko się właśnie wpisuje w te rytuały uważności. Natomiast jeżeli chodzi o muzykę, ja nie wiem, czy pewnie państwo, na pewno ktoś słuchaczy widział takiego mema, że nic mnie tak nie wkurza jak muzyka relaksacyjna.
1: Aha, no jest coś takiego rzeczywiście.
2: I może tak być.
1: Że działa to przeciwnie. I
2: może
1: drażni.
2: Tak być, bo nie wszystko jest dla każdego i warto, żeby słuchać swoich upodobań. I dla kogoś muzyka relaksacyjna może być super, a ktoś może rano potrzebować takich żywszych dźwięków, jak właśnie w radiowej czwórce. I dla kogoś może rano dobrze zrobić spokojna joga, a ktoś może potrzebować, żeby do takiej muzyce trochę się pogibać, poruszać biodrem w
1: dokładnie.
2: Kuchni, tak? Sobie potańczyć, poskakać.
1: Tak.
2: I to też jest super.
1: Czyli znowu słuchamy swojego organizmu.
2: Tak, badania pokazują,

0: że bardziej, że muzyka, która nas relaksuje najbardziej, to jest muzyka, którą włączamy z intencją relaksu. Nieważne, czy ona jest jakby z założenia relaksacyjna, tylko to, co my uważamy, że nas zrelaksuje. A jeszcze jest tak, że muzyka, którą lubimy, która sprawia nam przyjemność, słuchanie tej muzyki, to jest ciekawe, bo angażuje nasz układ nagrody, więc fizjologicznie sprawia nam przyjemność.
1: Czyli czujemy, jakbyśmy rzeczywiście zostali
0: coś
1: z samego
0: wygrywali.
1: Poranku. Dokładnie, wygrywali o samym poranku. To na sam koniec, Olu, chciałam ci jeszcze zapytać w takim razie, skąd pomysł na wyjazdy, które prowadzisz zrelaksowana? Skąd pomysł na to, żeby dzielić się właśnie tymi patentami na zrelaksowanie się z uczestnikami? I na czym też te wyjazdy polegają?
0: Tak, więc kilka słów o zrelaksowanej, zrelaksowana.pl. My prowadzimy, to już jest 5 lat, więc trochę się rozrośliśmy. Prowadzimy wyjazdy relaksacyjne i warsztaty również w Warszawie. Jak jest w te słoneczne miesiące wyjeżdżamy, a kiedy bardziej trzeba się schować już w czterech ścianach, wtedy prowadzimy warsztaty w Warszawie, gdzie uczymy różnych technik redukcji stresu i różnych przyjemnościowych właśnie takich rytuałów. A skąd to się wzięło? No, pewnie często jest taka droga z własnej poszukiwań, tak, że kiedyś po prostu doszłam do tego, że jedyne, czego mi w życiu brakuje, to spokoju. I te poszukiwania spokoju, poszukiwania właśnie takiego wyciszenia, wyjścia z tego pędu, obniżenia poziomu stresu, no doprowadziło do tego, że tak mocno szukałam, że stałam się w tym ekspertką.
1: Ekspertem i instruktorem. I przewodnikiem od razu.
0: Tak, a że wcześniej przez wiele lat pracowałam w turystyce, organizowałam i pilotowałam wyjazdy przygodowe do krajów w Azji Południowo-Wschodniej. No więc miałam ten background taki
1: organizatorski,
0: opiekowania się ludźmi, odgadywania ich potrzeb. Więc jakby to razem z tą wiedzą ekspercką na temat naszego ciała, na temat właśnie rytuałów, na temat uważności, no to jakby naturalnie wyszło, że zrobiła się z tego taki projekt właśnie zrelaksowana.pl.
1: Też się bardzo cieszę, że podzieliłaś się swoją wiedzą i swoją ekspertyzą tutaj dzisiaj w poranku czwórki z naszymi słuchaczami. Aleksandra Świstow była moją gościnią w poranku czwórki. Możecie ją znaleźć na Instagramie jako Pojechana. Tam możecie znaleźć jej podróżnicze przygody i do tego zachęcam.
0: Tak, bo Pojechana stała się zrelaksowana.
1: Dokładnie.
0: Tak?
1: A warsztaty znajdziecie na zrelaksowana.pl. Bardzo ci dziękuję za dzisiaj.
0: Bardzo dziękuję i życzę państwu miłego poranka.
2: Poranek czwórki.

0: The Prodigy i Voodoo People w poranku czwórki. Kwadrans dzieli nas od godziny 10, a ja przypominam, że od poniedziałku do czwartku możecie wygrać w naszym wakacyjnym konkursie walizkę na letni wyjazd.
1: Daj się spakować. Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
0: Wystarczy, że w każdej audycji zapamiętacie jeden przedmiot, który do tej walizki wrzucamy. I przypominam również o tym, że o poranku, zaraz po godzinie 7, dla tych, którzy jeszcze wtedy spali, wrzuciłam księżniczkę do walizki jak z bajki. Pozostałe przedmioty w audycjach czwórka to słychać, która już za chwilę, popołudniowa oraz po robocie, a tam o 18.30 wielki finał. Powodzenia!
1: Letnia zabawa. Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
3: Hay una fiesta en mi casa. Vengan. Será muy divertido.

0: Charlie XCX, Troye Sivan i utwór Tok Tok w poranku czwórki. Na zegarze za 11 minut godzina 10. To oznacza, że poranek czwórki powoli dobiega końca, ale nie macie się o co bać, bo już za chwilę Harper i czwórka to słychać. Harper, który już jest z nami w studiu. Cześć.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Muszę cię popytać, bo to był temat tej godziny poranka. Harper, czy ty masz jakieś poranne rytuały? Czy zdążysz jeszcze, no powiedzmy dzisiaj na godzinę 10, jak przychodzisz, to czy zdążysz coś zrobić, czy jednak jesteś taki, że budzik 9.30 i pęd do radia?
1: Mam rytuały, oczywiście każdego dnia mam swój układ poranka, muszę trochę też poćwiczyć, jak wstaję, ale zdążyłem też popracować, przygotować się do audycji wyjątkowo akurat, bo wczoraj byłem na bardzo fajnym koncercie, także dzisiaj troszkę tej pracy z wczoraj mi zostało. Ale udało się, jestem nawet przed czasem i mam ze sobą dużo dobrej muzyki, takiej wakacyjnej, z dobrą energią. Mam mówić, to może szybko. Hip-hop, house, disco, nawet ze Szwecji, jungle, drum and bass, no będzie się działo.
0: Tak samo chciałam podsumować.
1: I wywiad
0: tutaj
1: z Envy'm będzie. Będzie Envy opowiał o swojej nowej płycie.
0: Nie
1: też
0: możemy się doczekać. Harper i czwórka to słuchać już po godzinie 10. Ja natomiast się z wami żegnam. Przy mikrofonie była Dominika Płonka, a słyszymy się już jutro od godziny 7. Dobrego dnia wam życzę. Cześć.
1: Pa.

0: But you got me down.
1: Autopromocja.
2: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
3: A przede wszystkim wy.
2: Słuchaczki i słuchacze czwórki. W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
3: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
4: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
2: Dorzućcie do pisek gramy co chcecie.
3: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
2: Do usłyszenia.
3: Zuza Zielińska,
4: Damian Sikorski
2: i Adam Smolarek.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
9: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
8: Litorsal Senior?
9: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
10: Zdrowit.
9: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
1: Po reklamie.
11: A ja lubię cię za to, a kto ty? Lubię kiedy kupiony taszczyl.
12: O nie, my tak nie gramy.
13: Czwórka, to słychać.

0: B-boyowym pozdrowieniem ogłaszam, że minęła godzina 10.
1: Pogoda.
0: Tu wasz funkowy pogodyn, Marcin Hubert Wellharper. Dziś bez upału, ale przyjemnie. 19 stopni w górach, 24 w centrum, do 25 na zachodzie. Zachmurzenie małe, przelotny deszcz możliwy jedynie na Podlasiu. No i dziś przecież do tego zaćmienie słońca, początek około godziny 19:10.
1: Autopromocja.
2: Nie pytamy, dokąd jedziesz. Interesuje nas jedno. Czy masz się w co spakować? Nieśmigana czwórkowa walizka czeka właśnie na ciebie. Słuchaj nas od rana. Zapisz cztery przedmioty, które usłyszysz na antenie. Zadzwoń przed 19:00 i przekonaj się, czy to właśnie ty zgarniesz nagrodę. Regulamin znajdziesz na stronie Czwórka Online. Czwórka na walizkach.
3: Czwórka na walizkach.
2: Z nami spakujesz się na każdą podróż.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
7: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogów.

0: wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza.
0: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
2: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze, bo lody Grycan od 480 do 500 ml w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 14 sierpnia.
3: Carrefour w sumie najlepszy jest.
4: Po reklamie.
5: Tak jak my.

0: czwórka. To słychać. Zaprasza Harper.
1: Amerykanka Rhapsody w świetnym nowym singlu Bugma Afro, a za chwilę Homeboy Sandman i Jack Splash z ich wspólnego albumu w duecie Resonance Frequency. Ode mnie, od Marcina Huberta, czyli Harpera, zapraszam. I just wanna say

0: Oj, działo się. Doskonały amerykański raper Homeboy Sandman, doskonały amerykański producent. Jack Splash, znany z projektu Plant Life i nagrań tankich artystów, no jak choćby Kendrick Lamar, Alicia Keys, Solange, John Legend, CeeLo i tak dalej, i tak dalej. Homeboy Sandman i Jack Splash z ich bardzo fajnej, bardzo funkowej płyty w duecie pod tytułem Resonance Frequency. Oprócz dobrej muzyki mamy też dla Was jak zwykle prezenty w ramach naszego super konkursu na wakacje.
1: To jest czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
0: Od poniedziałku do czwartku rozdajemy walizki marki Ochnik. W ciągu dnia ogłaszamy 4 przedmioty. Wy nas uważnie bardzo słuchacie. Przedmioty wyłapujecie. Po 18.30 do nas dzwonicie, o walizkę się bijecie. Proste. Dziś walizka bajkowa. Przed 10 był przedmiot pierwszy. Ja ogłaszam teraz przedmiot numer 2.
1: Teraz do walizki wkładamy.
2: Wkładamy. Teraz do walizki wkładamy.
0: I tym drugim przedmiotem jest dziś rycerz. Do walizki jakoś się zmieścił. Może akurat to rycerzyk, no ale jak bajka, to bajka. Kolejne dwa przedmioty dziś do 18. Powodzenia, trzymam kciuki. Mam też dla Was kolejne fajne nowe nagrania. Kalifornijka Jennifer Lee, czyli Toki Monsta, jej świeżutkie, przebojowe, bardziej tym razem house'owe nowe single Joy Without the Sound i właśnie wydane Memory on the Run, bodajże po raz pierwszy z jej własnej wokalami Toki Monsta.

0: Pozdrowienia dla słuchaczki Judyty, wszystkiego wspaniałego z okazji urodzin i dla wszystkich wszystkiego najlepszego z okazji dnia dzisiejszego. Francuski klubowy projekt Plaisance, czyli Przyjemność, jego jeszcze nie wydany, bardzo pogodny taki disco house'owy kawałek na lato, X on your back. A jeśli macie ochotę trochę potańczyć, to dobra informacja jest taka, że w najbliższą niedzielę po 20 w paśmie muzycznym u Adama Smolarka przypomnimy set DJ-ski naszego DJ-a Ducha z audycji 12 cali na godzinę. Wrocławski DJ Duch, znakomity, bardzo świadomy DJ, płytowy digger, producent znany z takich oficyn jak The Very Polish Cutouts czy własnej firmy Super Kasety. Jego set w niedzielę około dokładnie 22, ale no słuchajcie nas najlepiej od 20. No i na rozgrzewkę tegoroczny materiał DJ-a Ducha Y2K EP z katalogu właśnie The Very Polish Cutouts, nagranie Coraz Bliżej z Renatą Lewandowską.
1: Czwórka poleca.

0: października. No a tak brzmi ich najnowszy singiel, utwór Can't Get Over Losing You. Moich faworytów australijskiej grupy The Avalanches. No i może sami za chwilę będziecie prosić, byśmy ten właśnie kawałek dla was zagrali. W tym celu przygotowaliśmy dla was audycję o nazwie
1: Gramy co chcecie.
0: Gramy co chcecie. W piątek o 18:00. Najpierw do nas dzwonicie, choćby teraz 226452100. Podajecie swój ulubiony utwór, a w piątek w trakcie audycji my się z wami kontaktujemy. No już na antenie możecie kogoś pozdrowić, wybrane nagranie komuś dedykować. Tak to działa. A nawet armata. No a przed nami wyczekiwany przeze mnie album, który właśnie się ukazał. Już jest i bez wątpienia jest to no, jedna z najciekawszych krajowych publikacji tego roku. Jak zawsze niezawodny, zawsze poszukujący, bardzo kreatywny Maciek Goliński, czyli Envy. Jego znakomity nowy materiał pod tytułem Wyszy Mory, jakże inny od tego, co Envy do tej pory robił. Bardziej korzenny, bardziej taki pierwotny materiał, bliski naturze, bliski rytmowi, może nawet też muzyce folk i pewnej takiej, no powiedzmy, że ludyczności. Specjalnie dla nas Maciek, czyli Envy, trochę nam o tej płycie opowiedział, a zaczynamy od tytułu, od tego, kim są owe Wyszy Mory.
2: Wyszy Mory to przyjazne duchy lasu, które pomagają odnaleźć się w lesie zgubionym wędrowcom. Jeżeli jesteś przyjazny naturze i potrafisz się zachować w naturze, odnaleźć, to pomagają, a jeżeli jesteś złym człowiekiem, to są okrutne. Mogą przyjmować różne postaci. W moim wyobrażeniu i na potrzeby mojego albumu wymyśliłem, że to są dziewczyny zaklęte w drzewa i porozumiewają się głosem Amalii Umedy Obrębowskiej, która wykonuje takie dwa właśnie utwory, które są jakby odnośnikiem bezpośrednim do bohaterek albumu.

Tak brzmi zew Szymory. Nasz człowiek, wspaniały Maciek Goliński, czyli Envy, jego właśnie wydana niezwykła nowa płyta pod tytułem Wyszymory. Zew Szymory, cały ten materiał

0: otwiera. Envy dziś o tej płycie nam opowiada, tym razem o dźwiękowym świecie i koncepcji całego albumu.
1: Dźwiękowy świat mojego albumu Wyższe More to świat, który powstał w wyniku krzyżowych inspiracji przez wspaniałych znajomych, oczytanych i osłuchanych. Trafiłem na kilka książek, trafiłem na wspaniałe płyty, trafiłem na bardzo ciekawe filmy dokumentalne i w ogóle interesowałem się generalnie zjawiskami archeologicznymi, odkryciami, wnioskami płynącymi z tych odkryć. Wyobraziłem sobie po prostu, że jest taki świat współczesny absolutnie teraz, tylko zmieniony pod tym względem, że po drodze w historii nie było takich wydarzeń jak na przykład przejęcie świata przez religię chrześcijańską, tylko ludy naszej części Europy wierzą ciągle w bóstwa, które są, pochodzą jakby z natury. Wszystkie wierzenia związane są ze słońcem, z księżycem, z przemijaniem czasu, z porami roku, z roślinnością, z pogodą. I w takim świecie żyje młody artysta muzyki elektronicznej i robi płytę taką, która jest blisko właśnie tych wierzeń. Oryginalny roboczy folder z nagraniami do tej płyty nosił kilka tytułów, ale pamiętam, że najpierw były to Pogańskie Ambienty, potem Sfaruk, było jeszcze chyba kilka. Natomiast zbierałem pomysły na wykorzystanie dźwięków, które są z nami, z ludźmi, z naszym pokoleniem, z naszymi przodkami, bardzo odległymi. Są cały czas te same dźwięki, dźwięki natury i nie tylko. Starałem się je wykorzystać. Wymyślałem sobie jakieś krzyżówki kultur, które hipotetycznie mogły nastąpić. Afrykańskiej, europejskiej, słowiańskiej, takiej wschodniosłowiańskiej też, północnoeuropejskiej i nawet dalekowschodniej. I gdzieś z tych pomysłów na dźwięki stworzył się taki trzon albumu. No i zaprosiłem wspaniałych gości. W większości są to ludzie bezpośrednio związani z muzyką tradycyjną, bo wydawało mi się, że taki środek najbardziej pasuje przez też kontrast do moich jakichś takich futurystyczno-elektronicznych wygłupów. Pasowała muzyka tradycyjna jako środek do opowiedzenia historii takiej. I bardzo się cieszę, że przyjęli moje zaproszenie. Janusz Przusinowski, Michał Żak, Mateusz Kowalski. Absolutni wirtuozowie, tuzowie muzyki tradycyjnej. Mam mnóstwo podziwu dla nich. Przyjęła moje zaproszenie Amalia Umeda-Obrębowska, wspaniała skrzypaczka, Karolina Bęcik. Bardzo jestem szczęśliwy z tego doboru artystów i z tego, jak wpłynęli oni na ostateczny kształt tego trochę odjechanego pomysłu na album.

0: Tak to właśnie brzmi, gdy tańczą rusałki na płycie Wyszy Mor, niezwykłym, niezwykle ciekawym nowym albumie Maćka Golińskiego, czyli Enviego. Kolejne opowieści Enviego pewnie za tydzień i fragmenty tej płyty także. Tymczasem u nas kolejne atrakcje, nowe nagrania, fajowe nowości z naszej czwórkowej dziennej playlisty. Też polska muzyka, znakomite krajowe utwory oparte na drum and bassowym rytmie, no okolice muzyki drum and bass. Projekt Linia Nocna w nagraniu Deszcz z udziałem wokalistki Pat, potem Kajetan Wolas z kolejnym singlem anonsującym jego płytę Numery z szuflady, utwór Ludzik, wyprodukowany przez niezawodnego Mulatę. No a tu akurat ten drum and bass, tym razem bardziej akustyczny, z lekko takim jazzującym posmakiem i czy pada, czy nie pada, czwórki zawsze słuchać wypada. A ja wracam do was o 11:00.
1: Nowość w czwórce. To słychać.

0: Autopromocja.
1: A gdyby tak zacząć myśleć o fajrancie jeszcze wcześniej? Można. Jeszcze jak. Popołudniowa się rozciąga, a wena jest King Konga. Wakacje, jeszcze więcej konkursów i jeszcze więcej nagród. Słyszymy się od poniedziałku do czwartku, od 13 do 16. Zapraszam, Kamil Jasiński.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Marian, A gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl?
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
5: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
0: Po reklamie. Ona czuje we mnie
8: pieniądze. O nie, my tak nie gramy.

0: Minęła godzina 11.
1: Pogoda.
0: Tu wasz szwankowy pogodyn Marcin Hubert, czyli Harper. Dziś prawdziwe polskie lato, bez upałów, z komfortową temperaturą do 25 stopni. Do tego wieczorem zaćmienie słońca około godziny 19.10. Jutro podobna aura, choć cieplej, słońca będzie nieco więcej, a na zachodzie nawet stopni 27.
1: Autopromocja.
2: Wykończycie robotę, a ja wracam z wami do domu.
3: Cześć Kuba, witam serdecznie.
4: Witam was serdecznie, chłopaki.
2: I dziewczyny też, bo u nas miejsce znajdzie każdy, kto potrzebuje odpoczynku.
5: Mój tata trzymał w najmniejszym pokoju akwaria z rybami. Ryby miały swój pokój i jak chciało się odpocząć, to chodziliśmy do pokoju dla rybek.
2: W tej audycji panuje jedna zasada. Po robocie nie gadamy o robocie.
3: Ja jadę wypocząć, zresetować głowę dla siebie, dla rodziny i tyle.
2: Te trzy godziny należą do nas. Zapraszam od poniedziałku do czwartku między 16 a 19 na Po robocie. Kuba Jamrozek.
3: Trzymaj się Kuba, wszystkiego zdrowego, cześć.
2: A mój numer chyba znacie. 226452100.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
9: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
10: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
9: Litorsal Senior?
10: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
11: Zdrowit.
10: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
12: Znowu miałam rację.
13: W czym?
12: We wszystkim.
13: Akurat.
12: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
13: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
12: A nie są?
14: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą.

0: czwórka. To słychać. Zaprasza Harper.
1: Tak, tak, już drugą godzinę gram dla was ja, czyli Harper, a w niej...

0: Pełne emocji, deepowe, melodyjne, na delikatnym, two-stepowym rytmie, no ale wsparte takim krąglutkim basem. John Gert i Reset Robot w nagraniu Found You, plus w bardzo podobnym klimacie Deba i utwór Afterglow na 3 tygodnie przed premierą. Przypominam niezmiennie o naszym konkursie Czwórka na walizkach. Od poniedziałku do czwartku rozdajemy walizki marki Ochnik. Każdego dnia ogłaszamy 4 przedmioty, wy nas czujnie słuchacie, przedmioty wyłapujecie, no i wieczorową porą po 18:30. Z ich kompletem do nas dzwonicie, u mnie jak zawsze przedmiot drugi.
1: To jest konkurs Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
0: Dziś walizka bajkowa, a tym drugim przedmiotem jest, uwaga, uwaga, zapisujcie, rycerz. No a teraz dokładam od siebie jeszcze więcej basu, jeszcze więcej garażowego hałasu, 2 dziarskie parkietowe nowości, oprócz tego rycerza. Basement Jacks w ich klasycznym kawałku Where's Your Head At, ale w nowym garażowym remiksie Australijczyka o pseudonimie Tones, no a potem młody zdolniacha Bert Cope plus raperka Jaya Had A Dream w nagraniu Deep and Run z letnią melodyjką pożyczoną z On The Beach, Chrisa Ree, trochę two-step, trochę speed garage, trochę też hiciorek na wakacje.

0: Oj, działo się. Skoro się rozkulaliśmy, to w bonusie jeszcze słynny DJ Zing z jego ostatniej publikacji sprzed mniej więcej miesiąca. Original soundtrack arymowali panowie Rico Dan i Logan Olm. No a przed nami tym razem klasyka muzyki klubowej. Nasz stały punkt klasycznie o tej porze. W ubiegłym tygodniu w Warszawie grał Moby. Jeden z jego pierwszych hitów to, przypomnę, rave'owy kawałek Go, który zaczyna się samplami z soundtracku z Twin Peaks, z muzycznego tematu Laury Palmer, i to dzisiejsze nagranie też podobnie się zaczyna, tylko intro zagrane jest znów w nieco innej tonacji. Na rynek trafił właśnie nowy winylowy remix tego utworu, przygotowany przez duet Mark Archer i Shadow Child, ale wersja oryginalna moim zdaniem niezmiennie nie do pobicia, choć od premiery minęło już 3,5 dekady. Do tego mamy jeszcze wokalne sample z żeńskiej formacji disco First Choice i jej słynnego nagrania Let No Man Put Us Under. No a tu w roli głównej brytyjski projekt Rhythm on the Loose w kawałku Break of Dawn, Suitcase at the Door, bardzo aktualna klasyka muzyki rave dokładnie z roku 1991. Lecimy.
1: Klasycznie o tej porze.

0: Wspomniany Moby, jego Go, ale w nowej wersji tajemniczego projektu Rave to the Grave. No i przed nami kolejny stały punkt programu, dźwiękowa wyprawa pod hasłem...
1: Igłą po mapie. Po mapie.
0: Tak, tak, dziś śmigamy do Szwecji. To cóż, że ze Szwecji, nawet to powiedziałem, Funky Leffe, znakomity boogie dyskotekowy producent, autor wybornych editów klasycznych szwedzkich kawałków z groove'em. Gdyby mieszkał u nas, to pewnie nagrywałby dla The Very Polish Cutouts. Dziś dwa jego kawałki. Mój ukochany utwór Donny Summer, Heaven Knows, ale po szwedzku w wykonaniu pani Lil Babs w specjalnym DJ-skim edicie naszego bohatera, no a potem Funky Leffe ponownie, tym razem z jego tegorocznej epki, po prostu Funky Leffe EP, też przeróbka, też cover, tym razem podwójny Ching Ching Hey Hey, samba po szwedzku, szwedzka wersja szlagieru brazylijczyka George'a Bena, Team Dom Dom, tak nazywa się oryginał. W latach 60. własną wersję tego utworu nagrała szwedzka grupa The Gimmicks, no a teraz ten właśnie szwedzki cover na klubowy parkiet przerobił, nową jego wersję zaproponował, popełnił nasz Funky Leffe z wokalistką Sophie Norling. Tańczymy!

z brazylijskim bujnięciem, ale ze Szwecji, mój człowiek, Funky Lefe. My wracamy teraz do Polski, udajemy się na Kaszuby do miejscowości Dąbrowa i tam właśnie 28-29 sierpnia odbędzie się bardzo ciekawy festiwal o nazwie Krokodyl z bardzo ciekawą, niebanalną selekcją i brzmieniem, mniej oczywiste oblicze elektroniki, muzyki techno i ogólnie muzyki klubowej. Na imprezie w ciągu 2 dni zagrają m.in. z Gdańska DJ-ka Blank, DJ Grzyb, znany także jako Tamten, Dyktando z takich projektów jak Brutasz i Syntetyk, Chino, Cyryl, Didi z K-Baru, Galas, Filas, współorganizator imprezy, czyli Kowalski z klubu Jasna, będzie Olivia, Tan, czy bardziej funkowa, na przykład Roma Leopard z ekipy Soul Service 28-29 sierpnia na festiwalu Krokodyl. Mieliśmy okazję porozmawiać z organizatorami tej imprezy, oto krótki fragment naszej rozmowy z popołudniowy Kamila Jasieńskiego, trochę o historii, o charakterze samej imprezy i o terenie, gdzie ta impreza będzie się odbywać, bo wcześniej to był festiwal Spokój. Potem sobie trochę klubowo potańczymy, no a ja wracam

0: Wracam do was w samo południe.
1: Czwórka poleca.
2: Czy na festiwalu Krokodyl będzie mniej spokojna muzyka niż na festiwalu Spokój?
3: A to... No, myślę, że może trochę tak, a z drugiej strony nie. Na pewno co nas wyróżnia, będziemy mieli jedną scenę. Mhm. Także co nas zależało bardzo mocno, to żeby skumulować tą jednak uwagę odbiorców i wszystkich uczestników na jednym jakby akcie. My z Jędrkiem jeździliśmy na Digital Tsunami na Litwę i to był nasz taki ulubiony festiwal, którego już nie ma. I tam faktycznie on się bardzo wyróżniał tym, że była ta jedna scena, te sety były krótsze, więc ta dynamika nocy była troszeczkę inna. No i ci ludzie się tak nie rozprzestrzeniają, więc będziemy mieć jedną scenę i po prostu 100%.
2: Co to znaczy krótsze sety?
3: Krótsze sety na Digital Tsunami były godzinne, półtora godzinne. My teraz też będziemy prowadzić głównie półtora godzinne sety. Niektóre sety będą trwały dłużej, tak jak na przykład od godziny 14 do 16, potem 16-18 też jest dłuższy set, ale od 20 już zaczynamy to skracać, gdzie będą po półtorej godziny sety.

0: Autopromocja.
1: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
2: A przede wszystkim wy.
3: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
1: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
2: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
3: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
1: Dorzućcie do pisek gramy co chcecie.
2: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
1: Do usłyszenia.
2: Zuza Zielińska,
3: Damian Sikorski
1: i Adam Smolarek.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
8: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
0: Po reklamie.
10: O nie, my tak nie gramy.

0: Łobudobu, właśnie wybiło południe.
1: Pogoda.
0: Tu wasz szwankowy pogody, Marcin Hubert, czyli Harper. Jutro odrobinę cieplej, do 27 stopni. Na w piątek i sobotę znów upał, 30 stopni i więcej. W sobotę nawet 34. No i w całym kraju dużo, dużo słońca. Szykuje się naprawdę piękny weekend.
1: Autopromocja.
2: Pakujesz się na wakacje i myślisz,
3: w co ja to wszystko zmieszczę?
2: A może tak walizeczkę od czwóreczki?
4: Walizeczkę od czwóreczki.
2: Tego lata codziennie od poniedziałku do czwartku do wygrania żółte i czarne walizki. Nowe, eleganckie, pakowne. Słuchaj czwórki od rana do wieczora. W każdej audycji w popołudniowie również ogłosimy jeden przedmiot, który włożymy do walizki. Zbierz cztery przedmioty i przed 19 podaj je wszystkie na antenie. A walizka być może będzie właśnie twoja.
4: Twoja.
2: Regulamin znajdziesz na naszej stronie. Czwórka na walizkach to konkurs dla bystrych, szybkich i słuchających nas bardzo uważnie.
5: Czyli dla ciebie.
4: Czyli dla ciebie.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
7: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert dalej masz.
9: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Bo wszystkie soki marki Carrefour w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 14 sierpnia.
10: Carrefour w sumie najlepszy jest.
1: Po reklamie.

0: czwórka. To słychać. Zaprasza Harper.
1: To już trzecia godzina naszego spotkania, a w niej na otwarcie połamane klubowe bity. Zapraszam.

0: Brytyjczyk El Major z zaprzyjaźnionej ekipy Club Glow w jeszcze gorącym nowym nagraniu Be My Light z panią Amy Kiss-Normand na wokalu, choć ta głównie no, produkuje i grywa jako DJ-ka. No a przed momentem Eliza Rose w fajowym nowym singlu pod tytułem Kite, czyli latawiec akurat na wakacje, utwór wyprodukował Sega Bodega, który kilka dni temu występował na OFF Festiwalu w Katowicach. Pora na przypomnienie drugiego przedmiotu z dzisiejszej walizki, konkurs Czwórka na walizkach. Dziś u nas walizka bajkowa.
1: To jest Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
0: No a tym drugim przedmiotem z walizki jest, uwaga, uwaga, przypominam po raz ostatni już, rycerz. Przed 10 był przedmiot, pierwszy do 18 ogłosimy dwa kolejne, jeśli je wszystkie wyłapiecie po 18.30. Do nas zadzwonicie z kompletem, to walizka może być wasza. Tak to działa. Obiecuję, że muzyka Drum & Bass dziś na pewno jeszcze zabrzmi. Przypominam tymczasem, że w ubiegłym tygodniu gościem naszego poranka był raper Eryk Moczko z ekipy Dress Code, znany także jako Młody E. Artysta opowiedział nam o swojej nowej płycie Family Brand, dokładnie Bartkowi Czarkowskiemu. Całości posłuchacie na naszej stronie czworka.polskieradio.pl, a już teraz w ramach zajawki krótki fragment tej właśnie rozmowy.
3: Wiesz co, wydaje mi się, że takie coś, co najbardziej gdzieś tam było takim motywem przewodnim, trochę takim wewnętrznym i gdzieś tam starałem się to przekazywać, to gdzieś ten rozwój cały, to jakby jak to wszystko się zmienia, jakim życiem trochę teraz żyję i że doprowadziłem się do tego miejsca. Aczkolwiek też uważam, że o wiele bardziej niż na innych albumach gdzieś tam pobawiłem się tutaj grami słownymi jakimiś i tak dalej, że czerpałem fan po prostu stworzenia tego albumu i to gdzieś tam było dla mnie najważniejsze. Na V24 trochę tak było, że gdzieś tam rapowałem jeszcze tymi marzeniami trochę dużo i bardzo to mocno tu czułem, ale tu rzeczywiście ja bardzo mocno ten album nagrywałem impulsywnie, że jak coś się działo w moim życiu takiego, z czego się cieszyłem i co dawało mi fan, to o tym nawijałem, więc nie, no tutaj nie ma raczej jakiegoś nie real talku.

0: Dla przypomnienia, co to znaczy dobra, prawdziwa muzyka hip-hop z charyzmą na tłustych bitach, z mistrzowską nawijką. Prawdziwa legenda gatunku, jeden z najlepszych raperów w historii, Amerykanin Rakim w nowym nagraniu A Different Kind, z jego jeszcze niewydanego nowego albumu The Good Body, przygotowanego z takimi słowami jak Masta Killa i Corrupt, plus w moim ukochanym niezmiennie porywającym, ognistym kawałku No Delay z początku lat 90. No bez jęczenia, bez cykania, bez autotunów, nagranego w duecie z Ericiem B. jako Eric B. and Rakim. No a przed nami już ostatni dziś stały punkt programu, czyli nasze imprezowe i koncertowe rekomendacje.
1: Imprezowy latarnik.
0: Dziś skupiam się na dwóch wydarzeniach. Jedno to impreza, a drugie festiwal. Choć no dodam jeszcze, że w najbliższą sobotę, 15 sierpnia, w stołecznym klubie Jasmine wystąpi amerykańska jazzowo-hip-hopowa ekipa Butcher Brown. Koncert niestety jest już wyprzedany. No ale wspominam, bo to bardzo ciekawe wydarzenie. Za to już jutro w Poznaniu startuje Bittersweet Festival, który potrwa od 13 do 15 sierpnia, a tak naprawdę zakończy się w niedzielę w nocy, czyli 16. Ponad 40 wykonawców, i to takich jak, uwaga, słynny projekt Gorillaz jako gwiazda, Robbie Williams, Major Lazer i Diplo, Faithless, Chet Faker, Leisure, 21 Pilots, Sierra, Rita Ora, Lord, Becky Hill, Jessie J, Parcels, to model Mrozu, Paulina Przybysz z orkiestrą, Hoshi, klubowy Francuz Meat, zbasowano-garażowy MPH, ale dla odmiany też na przykład warszawska orkiestra sentymentalna. To i jeszcze więcej od jutra do niedzieli na festiwalu Bittersweet na terenie parku Cytadela w Poznaniu. No a drugie wydarzenie, które polecam, odbędzie się 15 sierpnia w sobotę w Warszawie na Nadwiślańskiej Barce. Nowy imprezowy cykl o nazwie LED z różnej maści dobra muzyka elektroniczna. Na pierwszy ogień prawdziwa legenda, pionier muzyki drum and bass, niezmiennie jedna z najbardziej opiniotwórczych postaci tego gatunku, czyli Doc Scott, DJ, producent, szef wytwórni 31 Recordings. Oprócz niego także HLZ, Włoch Emilio Dimitri jako HLZ, niegdyś w projekcie Need for Mirrors, od ponad dekady tworzący, działający na własny rachunek. W tym roku w barwach firmy Metal

0: Heads wydał znakomity autorski album All My Life, więc to także wyborny zawodnik. Oprócz nich krajowa drum and bassowa ekipa Ross, Harland, Virus Plus, odpowiedzialni za projekt, cały projekt Let's Rudolf i Insect. Drugą scenę zdominują bardziej techniczne brzmienia i rytmy, a zagrają Rysy, Ditek, Misław, Atkę czy choćby Retnik. Drum and Bass Plus, okolice muzyki techno, 15 sierpnia na Kaskadzie nad Wisłą pod hasłem Let's Addiction od nazwy krajowej wytwórni DJ Rossa. No i najpierw ode mnie z tej okazji gwiazda Bittersweet, czyli grupa Gorilla ze wsparciem De La Soul. Potem Brytyjczyk MPH z tego roku i wreszcie drum and bassowy HLZ też z tego roku pod banderą wytwórni Metalheads Goldiego.
1: Clocks on the wall, talk to watches on the wrist. It's the moments we relive. It's the moments like this. When it's time to get ill, we be so ahead of time. It's the moments we achieve. Best believe it's the moments.

Włoch HLZ i Brytyjczyk Doc Scott 15 sierpnia na Kaskadzie w Warszawie. No a skoro znów gramy drum and bassowo, to bardzo proszę, może i mało odkrywczy, za to no bardzo przyjemny letniaczek, Amerykanin Fluid Form w rozbujanym, bardzo słonecznym kawałku Confunction, a potem nasz człowiek, znany, rozchwytywany na świecie Adrian Rybka, czyli Subtle, i jego jeszcze niewydany nowy singiel dla firmy Gemini, której szefem jest Brytyjczyk Halogenix, nagranie BSOD.

0: Kochani, muszę się poprawić. Mała errata, bo zapowiadamy imprezę Let's Addiction. Mówiłem, że ona się wydarzy 15 sierpnia, ale ostatnio tyle tych imprez tego dnia, że informacja jest taka, ta impreza nie 15 sierpnia, a 14 sierpnia, czyli w piątek Let's Addiction, Doc Scott, HLZ, czołówka muzyki drum and bass, światowej muzyki drum and bass, plus nasi ludzie Ross i Harland, plus na drugiej scenie jeszcze D-Tech, muzyka techno, to w czwartek na Kaskadzie w Warszawie. A na koniec też będzie drum and bassowo. Przed premierą to był przed momentem Subtle w nagraniu BSOD, no a na finał już jedna z najlepszych, najładniejszych drum and bassowych płyt tego roku. Muzyka drum and bass taka z głębią, emocjami, duszą, brzmienie Autonomic przeniesione na bardziej taki breakbeatowy, połamany grunt słynnej wytwórni Metalhead, znany z duetu Instrumental. Key Drama, jego świetna nowa płyta Machines and Other Things, właśnie z logo Metalhead, ode mnie, od Harpera. Program realizuje Iga Kamińska, wydaje Patrycja Bronka, za chwilę Kamil Jasieński, popołudniowa. Kamil zupełnie po cichu, właściwie tego nie zauważyłem, wskoczył tutaj do mnie do studia, już jest, pewnie powie nam co.
1: Ale po 13 u niego się wyda. Dzień dobry.
0: Widzę,
1: zanim
0: cię, kątem oka ci widziałem.
1: Zanim po 13, chcę ci powiedzieć, że za każdym razem jak słyszę nazwę wydawnictwa Metalheads, to myślę o tobie.
0: Tak?
1: Za każdym razem.
0: Ale tak. Ja dla nich nie nagrywam.
1: Ja wiem, że dla nich nie nagrywasz, ale dzięki twoim audycjom poznałem to wydawnictwo i byłem tak, co? Metalheads? Przecież oni nie grają metalu. I za każdym razem, jak słyszę nazwę tego wydawnictwa, to
0: ale
1: myślę,
0: ty też jesteś metalheadem, nie?
1: Tak, można tak powiedzieć.
0: A drum and bassowym headem?
1: No jakoś byłem na kilku imprezach drum and bassowych. Z ramienia czwórki w swoim życiu, no ciekawe, ale jak, no to nie jest moje. Wolę 4x4 zdecydowanie.
0: Naprawdę?
1: Tak, okay. Jak
0: no
1: najbardziej.
0: Dobra. To powiedz, co będzie?
1: Średniowiecze, jesień średniowiecza. Porozmawiamy sobie o mitach związanych z tym okresem w naszej historii. Czy rzeczywiście było tak mrocznie? Autorka książki właśnie dotyczącej średniowiecza pojawi się w naszym studiu. Mam nadzieję, że nie zrobi, wiesz czego, z czego a propos średniowiecza.

0: No dobra, nie będę tego mówił, ale, no, ale, tak. Ale tym bardziej, nadzieję, słuchajcie, bo napięcie jest, napięcie tak. Jest, Kamil, po 13 i to już wszystko, czy jeszcze coś?
1: To wszystko, no nagrody, gadżety, więc zapraszam,
0: dobra,
1: 3 godziny.
0: Dobra, to po 13 Kamil, ja Harper wracam za tydzień, po 10 czwórka to słychać, pa, pa.

0: Autopromocja.
1: Młodość, urok i zajawka.
2: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
1: Jak sąsiad z sąsiadem.
2: Jak pies z kotem.
1: Jak smolarek z delemem.
2: Najciekawsi goście.
1: To u nas.
2: Od poniedziałku do czwartku.
1: 19:21.
2: Chłopaki z sąsiedztwa.
1: Yeah.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
6: Spokojnie.

0: Kochanie,
1: mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
3: Zdrowit.
1: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
4: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
5: W lodówce tej nowej!
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Po reklamie.
7: O nie, my tak nie gramy.

0: Minęła godzina 13.
1: Pogoda.
0: W najbliższych dniach pogoda będzie stabilna, z temperaturą w czwartek na zachodzie do 26 stopni, w piątek do 29, a w weekend będzie jeszcze cieplej, termometry wskażą powyżej 30 stopni. Natomiast dzisiaj będzie przeważnie pogodnie, słabe przelotne opady możliwe w północnym wschodzie. Temperatura maksymalna osiągnie od 19 stopni w Olsztynie nad morzem i w rejonach podgórskich do 24 stopni w rejonie Warszawy i na zachodzie.
1: Autopromocja.
2: Wsiąść do pociągu byle jakiego? To nie z nami. W Roku Kolei zapraszamy Was do wspólnych podróży po Polsce.
3: Tymi dobrze wszystkim znanymi szlakami
2: i całkiem nieoczywistymi.
3: W każdy piątek zabierzemy Was na najpiękniejsze kolejowe trasy.
2: Pokażemy zachwycające widoki i miejsca, przy których naprawdę warto wysiąść.
3: Słuchajcie Czwórki w każdy piątek o godzinie 11. Zapraszają
2: Alicja Michalska
3: i Jacek Paśnik.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. I wszystkie lody Bongelati 1 litr, drugi tańszy produkt. Aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
9: Znowu miałam rację.
10: W czym?
9: We wszystkim.
10: Akurat.
9: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
10: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
9: A nie są?
11: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
12: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze.

A chociaż jeżeli na stópkach ma się klapki Kubota czwórkowe, to nawet krok w tył jest krokiem do przodu i klapki Kubota będzie można dzisiaj w audycji zgarnąć, ale oprócz tych czwórkowych gadżetów także plecaki i walizka. Kolejne hasło już za moment, kolejny przedmiot do naszej walizki schowamy, a rozwiązanie w audycji u Kuby Jamrowska, więc zachęcam do uważnego słuchania. Dużo tych nagród, dużo gości, dużo ciekawych rzeczy przez najbliższe 3 godziny, więc mam nadzieję, że ten czas spędzimy razem. Kłaniam się i zapraszam, Kamil Jasiński.

0: Such a pretty boy, chociaż nie, to jest petite boy, czyli malutki, ale pretty, jedno nie wyklucza drugiego. Ten utwór za nami, Metronomy, 16 minut po godzinie 13. Ja przypominam, że playlistę zawsze możecie znaleźć na naszej stronie, jeżeli czegoś nie udało wam się zszazamować, a tyle dobrych utworów jest na naszej dziennej playliście, więc na pewno korzystacie z tej aplikacji, ale czasami te utwory są szybsze od was. Dobrze, jeśli chodzi o szybkość, no to wypadałoby teraz coś na szybkości spakować do naszej walizki.
1: Konkurs Czwórka na walizkach. Czwórka na walizkach.
0: Oczywiście pakując się na wyjazd, lepiej się nie spieszyć, bo na pewno czegoś się zapomni. No a w kontekście naszego konkursu też lepiej nie zapomnieć o jakimś przedmiocie, bo wtedy tej walizki po prostu nie będzie można wygrać. Przypominam zasady. Przez cały dzień do naszej czwórkowej walizki pakujemy cztery przedmioty. Czwarty przedmiot pojawia się w audycji u Kuby Jamrozka i wtedy też jest wielki finał. Dzwonicie i powtarzacie wszystkie rzeczy, które znalazły się danego dnia w walizce. Jeżeli uda wam się powtórzyć te cztery przedmioty, to wtedy walizka jest wasza. Natomiast teraz pakujemy trzeci przedmiot. Ja tylko podpowiem, że dzisiaj no to jest walizka jak z bajki.
1: Teraz do walizki wkładamy. Wkładamy. Teraz do walizki wkładamy.
0: Nie wiem, jak on się zmieści. Może będzie trzeba dopchnąć go kolanem, ale do walizki teraz ląduje smok. Smok, wielgachny smok, nie taki smoczek do ssania, tylko smok z bajki, dosyć groźny, więc ostrożnie, później jak będziecie powtarzać to u Kuby w audycji, ale trzeci przedmiot to smok. 226452100 to jest numer do naszego studia. Walizka jak z bajki. Co było wcześniej? No, bajkowe klimaty. Można coś skojarzyć albo można pewnych rzeczy się domyślić. 226452100 ten numer na pewno będzie wam przydatny. Jeszcze czwarty przedmiot. On zostanie podany przez Kubę. Natomiast trzeci to jest smok.
1: Daj się spakować. Czwórka na walizkach.

Purlino, 24 minuty po godzinie 13. No i tak Purlino, dlatego biedny, bo na bosaka chodzi, nie ma czwórkowych klapków Kubota, które już teraz do zgarnięcia. 226452100, numer do naszego studia. Jeżeli chcielibyście założyć się na swoje stopy, najlepiej w połączeniu z czwórkowymi skarpetami, no to dzwońcie już teraz. 226452100. Pytanie brzmi, kto to mówi?

0: Wynająłem sobie Benga i zabrałem swoich gości na biegun północny, żeby wziąć ślub. No, to nie było.
1: O, trudne, trudne dzisiaj. Bardzo zmorfowany głos. 226452100. No ktoś, kto przechwala się swoim bogactwem, wynajął Boeinga i zaprosił gości na ślub. 226452100. Numer do naszego studia. Kto mógł coś takiego powiedzieć? Czekam na wasze telefony.
0: Wynająłem sobie Boeinga i zabrałem swoich gości na biegun północny, żeby wziąć ślub. No, to nie było.

0: 29 minut po godzinie 13. Adam jest razem z nami. Halo, halo, dzień dobry, Adamie.
1: Witam, dzień dobry, Kamilo.
0: Słyszę pewność w twoim głosie.
1: Pewność nie, powiem tak, no to po prostu coś mi do głowy przychodzi, bo po tym głosie to w ogóle niczego nie poznaję. Ale no, kto brał ślub na biegunie północnym? No Michał Wiśniewski.
0: No jest to Michał Wiśniewski, tak, to jest to, to jest to, to jest to. Pamiętasz ten ślub?
1: Nie pamiętam, bo mnie nie zaprosił.
0: No ale tym ślubem chyba żyła cała Polska, prawda? W pewnym momencie.
1: Szczerze, to nie, ja to wtedy byłem chyba młody.
0: I za granicą jeszcze do tego byłeś, więc nie pamiętam.
1: Nie.
0: Tak, wszyscy wtedy byliśmy młodzi, nie pamiętamy. Specjalnie wybrałem ten fragment. Myślałem, że wszyscy młodzi, nikt nie będzie pamiętał. A tu proszę bardzo, jednak jakieś skojarzenia się pojawiły.

0: Po prostu tylko skojarzenie.
1: No dobrze, dobrze, dobrze. Bardzo dobre skojarzenie. Niektórym, wiesz, wszystko z jednym się kojarzy, a tu jednak trafi... Dobrze ci się skojarzyło.
0: No tak, Michał Wiśniewski. Z jednym, a to znaczy... Co to znaczy z jednym?
1: No z jednym, z drugim, z różnymi rzeczami może się kojarzy, prawda? Prawda? Jedno, drugie, już tam nie będziemy wskazywać palcem. Adamie, gratuluję ci bardzo serdecznie. Czwórkowe klapki Kubota są już twoje. No w takim obuwiu na pewno na ten ślub byś się nie wybrał. Więc nie ma tego złego.
0: No, ja chyba bym na ten ślub jego się wybrał w tym obuwiu.
1: Nawet
0: to
1: w tym
0: obuwiu. Pasowało.
1: No.
0: Pasowałoby.
1: Jeden ekscentryk, drugi ekscentryk. Tak, na pewno by to nikogo nie zdziwiło. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Trzymaj się, wszystkiego dobrego, miłego noszenia naszych czwórkowych klapków Kubota. Ja przypominam, że oczywiście one będą jeszcze do zgarnięcia, na przykład jutro o tej samej porze.
2: Wynająłem sobie Boeinga i zabrałem swoich gości na biegun północny, żeby wziąć ślub. No, tanio nie było.

0: Sokół i Marysia Starosta. Myśl pozytywnie. 23 minuty pozostały już tylko do godziny 14. No i to jest pozytywna informacja. Otóż fatałaszki Umy Thurman z filmu Pulp Fiction trafią pod młotek. Będzie można je wylicytować. A dokładnie białą koszulę, charakterystyczne czarne spodnie, które aktorka nosiła w słynnych scenach w filmie, grając obok Vincenta Vegi. Ale oprócz tych spodni i koszuli to też złote buty Chanel, o których możemy nie pamiętać, no bo jednak ona tam w filmie tańczyła na bosaka. Kostium przez ponad 3 dekady pozostawał w rękach jednego z członków ekipy filmowej, który zachował go po zakończeniu zdjęć w 1994 roku. No i teraz zdecydował wystawić to na sprzedaż. Licytacja odbędzie się w dniach od 26 do 29 sierpnia w Los Angeles i w sumie pod młotek trafi ponad 1400 filmowych i telewizyjnych rekwizytów, a także kostiumów, więc jeżeli fatałaszki Umy Thurman nie uda się ich wylicytować, no to coś na pewno będzie na otarcie łez, ale zastanawiam się, czy po 30 latach został na tych ubraniach jakiś zapaszek? To jest poważne pytanie. Czy może przeszło piwnicą tam, gdzie trzymał właściciel?
1: Popołudniowa w czwórce.

I już tylko kwadrans pozostał do godziny 14 i już tylko kilka dni do kolejnej odsłony Rave the Planet, czyli chyba największego takiego elektronicznego, darmowego wydarzenia obecnie na świecie. To jest event, który jest trochę takim następcą tego, co działo się na Love Parade w Berlinie. Organizator ten sam, pomysłodawca ten sam, bo Dr. Motte, absolutna ikona muzyki elektronicznej, no ale co nas interesuje, imprezą naszych zachodnich sąsiadów. A interesuje nas bardzo, ponieważ będzie tam polska platforma, polscy DJ-e także będą tam występować. Będzie można posłuchać polskiej elektroniki. Zapraszamy was bardzo serdecznie, szczególnie, że to wydarzenie odbywa się pod naszym czwórkowym patronatem. Takie international świętowanie. No a jeżeli nie uda wam się dojechać do Berlina, może być takie prawdopodobieństwo, no to oczywiście zachęcamy was do tego, żebyście przez weekend słuchali czwórki, bo będziemy was informować o tym, co tam się dzieje, jak się bawi berlińska publiczność, chociaż tego dnia no to z różnych zakątków świata chyba się ludzie pozjeżdżają, bo naprawdę to wydarzenie jest masywne. Cały Berlin stoi w miejscu, to znaczy wszyscy idą, ale nie można przejechać przez miasto, więc trochę stoi i trochę się rusza. Zapraszamy was bardzo serdecznie, no i też zachęcamy do tego, żebyście zaglądali na nasze media społecznościowe, bo tam będziemy was informować na bieżąco, co się dzieje w Berlinie.

0: Autopromocja.
1: Wykończycie robotę, a ja wracam z wami do domu.
2: Cześć Kuba, witam serdecznie.
3: Witam was serdecznie, chłopaki.
1: I dziewczyny też, bo u nas miejsce znajdzie każdy, kto potrzebuje odpoczynku.
4: Mój tata trzymał w najmniejszym pokoju akwaria z rybami. Ryby miały swój pokój i jak chciało się odpocząć, to chodziliśmy do pokoju dla rybek.
1: W tej audycji panuje jedna zasada. Po robocie nie gadamy o robocie.
2: Ja jadę wypocząć, zresetować głowę dla siebie, dla rodziny i tyle.
1: Te trzy godziny należą do nas. Zapraszam od poniedziałku do czwartku między 16 a 19 na Po robocie. Kuba Jamrozek.
2: Trzymaj się Kuba, wszystkiego zdrowego, cześć.
1: A mój numer chyba znacie. 226452100.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit.
11: Tutaj! Mamy go!
12: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały...

0: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
1: Znowu miałam rację.
2: W czym?
1: We wszystkim.
2: Akurat.
1: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
2: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
1: A nie są?
3: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
4: Po reklamie.
5: Kręczę ci mandacik.
6: O nie, my tak nie gramy.
7: Ja wiedziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem, że tak będzie.
8: Czwórka. To słychać.

0: Minęła godzina 14.
1: Pogoda.
0: Jaka jest pogoda za oknem, każdy widzi, natomiast Brytyjczycy doświadczą dzisiaj najpełniejszego zaćmienia słońca od 99 roku. W niektórych miejscach jego tarcza zostanie przysłonięta w 96%. Problemem dla obserwujących będzie jednak angielska pogoda. Najlepiej widoczne zaćmienie będzie w Cornwallii i sąsiednim hrabstwie Devon, a także w Walii, gdzie księżyc przesłoni od 94 do 96% tarczy słońca. Widok może zepsuć jednak pogoda i chociaż w Anglii trwa fala upałów, a w większości kraju na niebie chmur jest niewiele, to według prognoz północna część kraju, a także północ Walii, a także Irlandia Północna i Szkocja mogą spodziewać się wczesnym wieczorem zachmurzenia.
1: Autopromocja.
2: Młodość, urok i zajawka.
3: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
2: Jak sąsiad z sąsiadem.
3: Jak pies z kotem.
2: Jak smolarek z delemem.
3: Najciekawsi goście.
2: To u nas.
3: Od poniedziałku do czwartku.
2: 19:21.
3: Chłopaki z sąsiedztwa.
2: Yeah.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
9: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19:30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19:30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.
10: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją. Do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
11: Tak jak

0: Popołudniowa z Kamilem Jasieńskim.
1: Ło, tako jaki. No mam nadzieję, że trochę lepiej niż jako tako będzie w tej godzinie. Szczególnie, że już za moment odpalamy nasze zgadywanki, plecak trekkingowy do zgadywania.

ogarnięcia. Czekam oczywiście jak zawsze na wasze telefony, natomiast po godzinie 15 porozmawiamy sobie o średniowieczu i o mitach związanych z tą epoką, bo myślimy, że był brud, smród i nie powiem co jeszcze. Natomiast wcale tak nie było. I o tych wszystkich mitach porozmawiamy z autorką książki, która pojawi się w naszym studiu i o tym trochę sobie pogadamy, więc mam nadzieję, że

0: Słuchasz Czwórki.
1: Odbijam się o kanty, mam dziś czas na styk. Ruchy funky, bo bardzo lubię tańczyć. Bardziej lubię, gdy się patrzysz.

0: tylko o jednym myśli.
1: Bardzo dobry wersik pojawił się w tym utworze, zapadł mi w pamięć, omijamy debili. No i idziemy dalej, rozpoczynamy nasze zgadywanki. Trekkingowy plecak jest do zgarnięcia. Czymże będzie można go naładować? No, to decyzja należy do was, tylko najpierw ten plecak trzeba wygrać. 226452100 to jest numer do naszego studia. Dzwonicie, zadajecie pytanie, ja odpowiadam tak lub nie, a później strzelacie. Kto pierwszy ustrzeli dobre hasło, wygrywa plecak. A pierwsza dzwoniąca osoba, jako że musi być najbardziej odważna i ma najtrudniejsze zadanie, to może zadać aż dwa pytania, a później oddać jeden strzał. Dzisiejsza kategoria najprzyjemniejsza ze wszystkich, czyli jedzenie. 226452100. Czekam na wasze telefony, dzwonicie, zadajecie pytanie, ja odpowiadam tak lub nie, a później strzelacie. No lepiej być już po obiedzie, albo przynajmniej coś drobnego przekąsić, bo o tym jedzeniu będziemy sobie rozprawiać w tej godzinie. Mam nadzieję, że pozostaniecie z czwórką. 226452100.

0: tylko o jednym myśli.
1: 22 minuty po godzinie 14 i jako pierwszy dodzwonił się do nas Łukasz. Dzień dobry, Łukaszu.
2: Cześć, siemaneczko.
1: Siemanko, jak u ciebie samopoczucie dzisiaj?
2: No, powolutku.
1: Powolutku? Już po obowiązkach? Już może wolny jesteś?
2: No, niestety nie.
1: Do której? Do której dzisiaj obowiązki?
2: No, to już lepiej nie o tym nie mówić w tym momencie. Jeszcze nie zacząłem.
1: No to przynajmniej jesteś wypoczęty. Jak jeszcze przed o godzinie 14 jeszcze nie zacząłeś pracy, no to powinieneś być wypoczęty. Czy się
2: tak,
1: mylę?
2: Umówmy się, że tak.
1: Dobrze, nie drążę. Łukaszu, dzwonisz jako pierwszy i możesz zadać dwa pytania. Słuchamy, kategoria jedzenie.
2: Czy to jest słodkie?
1: Nie.
2: Czy to kojarzy się z Polską?
1: Trochę tak, ale trochę nie.
2: Makaron?
1: Nie, to nie jest makaron, niestety nie. No ale tak, makaron rzeczywiście może trochę się nie kojarzyć, jeżeli pomyślimy o włoskiej paście, ale makaron z truskawkami, jak najbardziej polski jeszcze w naszych narodowych barwach danie. Ale nie, to nie jest makaron. Podobnie jak sos w kebabie, też biało-czerwony. Trzymaj się, wszystkiego dobrego, mieszany, mieszany. Dobra, teraz mamy Adama na linii. Dzień dobry, Adamie.
3: Dzień dobry.
1: Adamie, ty chyba dzisiaj nie masz żadnych obowiązków, co?
3: No nie.
1: No nie. I jak się z tym czujesz? Z taką swobodą.
3: Dobrze. Zwycięski na pewno.
1: Zwycięski. Dobrze. No. Gratulujemy ci zwycięstwa i słuchamy pytania.
3: Czy to można zjeść na obiad?
1: Można. W Dzień Dziecka, wiesz, wszystko można zjeść na obiad. I teraz strzelamy. Jak nie wiesz, co strzelić, to może strzel swoje ulubione danie obiadowe i zobaczymy, co z tego wyjdzie.
3: Lasagna?
1: No niestety nie, to nie jest lasagna. Garfield też bardzo lubił lasagne. Czy ty jesteś głosem Garfielda? Nie, nie, jesteś Adamem. A, widzisz, zmyłka. Ta lasagna, tak mi tutaj, taki trop mi nadała. Adamie, pozdrawiam cię serdecznie, trzymaj się, wszystkiego dobrego. Relaksuj się i dzwoń do nas później, może później się uda, okej? Okay? Trochę sytuacja się wyjaśni. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. To był Adam, miłośnik lasagni, a teraz razem z nami jest Kamila. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Kamilo, przed obiadem, po obiedzie jesteś?
4: W trakcie gotowania obiadu.
1: Wow, i co gotujesz? Opowiadaj.
4: Pomidorówkę.
1: No to super. No dobrze, z takich ważnych rzeczy, czy z makaronem, czy z ryżem będzie?
4: Z ryżem, dzisiaj z ryżem.
1: No dobrze, ale taki smutek w twoim głosie, jak powiedziałeś z ryżem, dzisiaj z ryżem. Wolisz z makaronem?
4: No, ja wolę osobiście z makaronem, ale syn woli z ryżem.
1: No rozumiem. Ja też bym wybrał z makaronem, ale dobrze, wiadomo, syn decyduje. Kamilo, słuchamy pytania.
4: A ja mam takie pytanie, czy to jest włoskie danie?
1: Czy to jest włoskie? Nie.
4: Nie jest włoskie. To strzelam, może to będzie bigos?
1: Bee Gees. Niestety nie, to nie jest bigos. Bardzo mi przykro. Ani nie taki z młodej kapustki, ani świąteczny. To nie jest bigos. Pozdrawiam serdecznie, trzymaj się, wszystkiego dobrego.
4: Dzięki,
1: na razie hej, hej, może później się uda. I Ania jest razem z nami. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
1: Aniu, jak samopoczucie u ciebie dzisiaj?
5: Dobrze.
1: Odpoczywasz sobie?
5: Tak.
1: I jakie plany na popołudnie?
5: Żadne.
1: Żadnych. Jeszcze więcej.

0: Więcej odpoczynku.
1: Tak.
0: No pamiętaj, że z tym odpoczynkiem chyba można przesadzić. Co ja gadam, nie można. Nie można z odpoczynkiem przesadzić. Odpoczywaj w takim razie. Aniu, słuchamy twojego pytania. Kategoria jedzenie.
1: Czy to jest jakieś warzywo?
0: Oj nie, to nie jest warzywo. Nie, nie, nie.
1: Kiełbasa?
0: Kiełbasa zdecydowanie nie jest warzywem. Jeżeli miałbym wybierać jedno ze swoich ulubionych nie warzyw, to właśnie wybierałbym kiełbasę, ale nie, to nie jest to. To nie jest to niestety. Bardzo mi przykro. Aniu, trzymaj się, wszystkiego dobrego. Pozdrówki, miłego odpoczynku. I zachęcam was do dzwonienia 226452100, numer do naszego studia. Dzwonicie, zadajecie pytanie, ja odpowiadam tak lub nie. No niestety kiełbasa nam odpadła, ale co zrobić? Są jeszcze inne przysmaki. Kategoria jedzenie, czekam na wasze telefony. 226452100 do zgarnięcia plecak.

0: tylko o jednym myśli.
1: 29 minut po godzinie 14. Cały czas szukamy dzisiejszego hasła. 226452100. Numer do naszego studia. Dzwonicie, zadajecie pytanie. Ja odpowiadam tak lub nie, a później strzelacie. Kategoria jedzenie, tylko trzeba zadzwonić. Zadzwonić. Wiemy, że można to zjeść na obiad. Nie jest słodkie. Co to może być w takim razie? Co to może być? I nie jest to danie kuchni włoskiej. Trochę kojarzy się z Polską, ale trochę nie. 226452100. Numer do studia. Czwórki. No pora obiadowa, więc jeżeli ktoś jest głodny, to może lepiej nie dzwonić, ale z drugiej strony na głodnego, prawda, intensywniej się myśli, trzeba szybko podejmować decyzję. 226452100, numer do naszego studia, kategoria jedzenie i przypominam, że plecak trekkingowy jest do zgarnięcia. 226452100.

Rodzina się pewnie modli i tęskni, pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej, bo ten melanż trwa mniej więcej ile Kongres Wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. Ofiar dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowało się tu GTA, no

0: Kawra z kebabem, średni ludzie mając mięso w pyskach. Jedna bestia, trzeba jej zdobyć 100 pęset. Ostry sosik, plan i bluzę gdzieś przy rondo ONZ. Mógłbym dobę tak się wgapiać w niego. Zwykła podróż metrem, ile tu jest wrażeń z tego. Ale koniec tej przejażdżki, muszę wyjść znowu patrzeć w niebo. Ostatnia stacja rondo Daszyńskiego.
1: Następna stacja.
2: Tylko o jednym myśli.
3: Tako z Hemingway za nami, a przed nami Kamila. Dzień dobry, Kamilo. Słuchamy.
4: Dzień dobry ponownie.
3: Słuchamy.
4: Takie pytanie. Tak. Czy to jest rzecz, którą można zjeść na śniadanie?
3: Można.
4: Czy to jest kanapka?
3: Nie, to nie jest kanapka, niestety. A o jakiejś konkretnej kanapce myślałaś?
4: Z serem.
3: Nie, to nie jest kanapka z serem. Z wędliną też nie, niestety. A tym bardziej z serem i z wędliną. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. Na razie, pozdrówki, hej, hej. No i Ania jest razem z nami. Dzień dobry, Aniu.
5: Dzień dobry.
3: Aniu, słuchamy ponownie pytania. Kolejnego.
5: Ja bez pytania Dobra. Od razu strzelę, że jajko.
3: Jajko. Nie, to nie jest jajko. Niestety nie, ale jajko jest dobre na każdą okazję. Rozumiem, że mówisz o takim prawdziwym jajku, nie jajko z niespodzianką.
5: Nie.
3: Dobrze, zdrowe jajko, białeczko, ale nie, to nie jest jajko. Pozdrawiam cię ciepło, trzymaj się, wszystkiego dobrego. Na razie, hej, hej, cały czas możecie dzwonić i na śniadanie, i na obiad można to zjeść. Co więcej, można to zjeść nawet na kolację. 226452100, numer do naszego studia i Marcin jest razem z nami. Dzień dobry, Marcinie.
6: Dzień dobry, moje pytanie tylko jedno, czy to jest kuchnia turecka?
3: Nie.
6: To odpowiadam, pizza?
3: Nie, to nie była już pytanie, o to było pytanie, czy kuchnia włoska? Niestety nie. Rozumiem, że myślałeś o nowojorskiej albo o takiej pizzy w

0: Tidusz Chicago, ale nie
1: to. O
0: hawajskiej. To nie to, to nie to. Trzymaj się, wszystkiego dobrego, pozdrowki na razie. Ale jaka jakość połączenia z Marcinem. No i mamy teraz Janusza. Dzień dobry.
2: No cześć.
0: No cześć Janusz, słuchamy twojego pomysłu.
2: Nie słyszałem tu Marcina o tym mówił.
0: Czy kuchnia turecka? Ja powiedziałem, że nie. I czy to jest pizza? I też nie.
2: Aha.
0: Więc na pewno myślał o kebabie, ale to nie jest kebab. To nie jest kebab.
2: Zawiera kawałki mięsa.
0: Tak.
2: Gulasz węgierski.
0: Nie, to nie jest gulasz węgierski. Nie, nie, nie, nie, nie. Nic więcej nie mówię. Janusz, pozdrawiam cię serdecznie. Trzymaj się.
2: Miłego popołudnia. Hej. Mamy chłodno, to cieplutko, dobrze.
0: Będzie dobrze, będzie dobrze. Trzymaj się, wszystkiego dobrego, a właściwie to jeśli chodzi o pogodę, to będzie gorzej. Dobrze, mamy jeszcze Wojtka na linii. Dzień dobry, Wojtku.
3: Cześć, babka ziemniaczana.
0: Nie, niestety. Papa, na razie. W miniony weekend w Supraślu chyba było wielkie święto. Babki ziemniaczanej i kiszki ziemniaczanej. Co pojedli, to ich. No niestety nie dotarłem, ale widziałem, że się działo. 226452100, numer do naszego studia. Kategoria jedzenie i na śniadanie, i na obiad, i na kolację zawiera mięso. Więc no, ci wszyscy, którzy nie lubią tofu, powinni dzisiaj dzwonić, bo jak jest coś roślinnego, to tam kręcenie nosem zawsze się pojawia. 226452100, numer do naszego studia. Czekam na wasze telefony, a na was czeka plecak.

0: Już tylko 20 minut pozostało do godziny 15. Cały czas szukamy hasła, kategoria jedzenie. Krzysiek jest razem z nami. Dzień dobry, Krzyśku.
1: Dzień dobry, Kamilu, cześć.
0: Czy dzwonisz do nas z jakiegoś jachtu, bo tak zawiało?
1: Dzwonię znowu z autostrady A4 w kierunku na Kraków.
0: Okej, czy nie jedziesz do swojego jachtu, rozumiem. Krzyśku, słuchamy pytania.
1: A czy mógłbyś mi przypomnieć tylko, o co pytał Janusz, bo wtedy się nauczyłem.
0: Janusz zapytał, czy to zawiera kawałki jedzenia?

0: i strzelił gulasz angielski. Nie, strzelił gulasz węgierski strzelił.
1: Gulasz, no. No i jeszcze była babka chyba ziemniaczana, tak?
0: To... Była.
1: No to dobra, to my pytamy tutaj wspólnie, czy to się poddaje obróbce termicznej, czy nie.
0: Jak trafia to w twoje ręce, to jest już w obróbce termicznej i raczej nie musisz tego podgrzewać.
1: Aha. No to strzelamy w parówkę.
0: Nie, ale nie jesteśmy aż tak daleko. I nie jesteśmy aż tak daleko od tego, co powiedział Janusz wcześniej. Tylko inaczej musimy do tego tematu podejść. Krzyśku, pozdrawiam serdecznie, szerokości. Na razie, hej, hej. 226452100, numer do naszego studia. I Michał jest razem z nami. Dzień dobry, Michale.
2: Cześć, cześć.
0: Cześć, słuchamy pytania.
2: A przypomnisz, co mówił Janusz?
0: Wszyscy zakochani w Januszu. Tak, przypomnę. Janusz zapytał, czy zawiera to kawałki mięsa, na co ja odrzekłem, że tak, zawiera kawałki mięsa. Dzisiejsze hasło jest bardzo mięsne. I on strzelił, że to jest gulasz węgierski, ale to nie jest to.
2: Dobra, czy to jest rodzaj fast foodu?
0: Jest na pewno fast i to jest food, ale nie w takim amerykańskim rozumieniu. Ale można uznać, że to jest szybkie, nie do końca zdrowe.
2: Nie.
0: Ale nie kupisz tego w żadnej zachodniej sieciówce. No właśnie. Mięcho. Coś mięsnego. Na śniadanie, obiad i kolację.
2: To...
0: No dawaj, Michał. Czy ty jesteś wege? Że tak trudno ci przychodzi jakieś hasło mięsne?
2: Nie, za dużo mi przychodzi.
0: Za dużo, wszystko byś zjadł. Ale głodomor nam się trafił. No musisz coś strzelić.
2: Jest zapiekanką to? Zapiekanka?
0: No u podstaw zapiekanka ma tylko grzyby i ser, więc nie ma tam mięsa. Ale rozumiem, że ty sobie robisz wypasione. Ale nie, to nie jest zapiekanka. Niestety nie. Trzymaj się, pozdrawiam. Na razie, hej, hej. 226452100. Czy może wie Tomek, czego szukamy? Halo, Tomku. Czy Tomek nas słyszy? Tomek,
3: czy
0: nie...
3: Może...
0: O, halo, halo. Czy się słyszymy?
3: Czy Przemek może?
0: Przemek? Jest Przemek? A może on ma na imię Przemek?
3: No, podpucha. Ale powiem sobie więcej. Wszyscy, albo no wszyscy nie, ale ludzie mówią też na mnie Tomek ogólnie, ze względu na nazwisko. No, ale to tyle.
0: I wtedy ty odpowiadasz, a może ja mam na imię Przemek, tak?
3: Tak, no już nie odpowiadam. Już po prostu na Tomka też reaguję. Także tu już bliżej się poznaliśmy w ten deseń.
0: Przetomek, Przetomek.
3: A teraz powiedz mi proszę... upewniam się to, żeby nie, jakby nie chciałbym zakwalifikowane, żeby to było jako pytanie, ale kebab już chyba ktoś pytał o kebab, co?
0: Bezpośrednio nie było pytania o kebab, tylko czy to jest kuchnia turecka, ale to możemy wymazać, zrezygnować. Nie, nie, nie. Nie kupuje okay. się tego, kupuje się to w sklepie.
3: Okej.
0: Podpowiedziałem ci ze względu na to, że ty też się przed nami otworzyłeś, coś o nazwiskach. Co na to, RODO?
3: No dobrze, no to proszę ciebie teraz tak. Czy kupuje się to w puszce?
0: Tak.
3: No to powiedz mi tylko, czy...
0: Już nie mogę nic powiedzieć, nic nie mogę.
3: Konserwa mięsna?
0: Nie mogę, już zadałeś jedno pytanie.
3: No to, no to, no dobra, no, no, no dobra, konserwa to byś powiedział. To gulasz angielski.
0: To jest gulasz angielski, ale... Ja dzisiaj już powiedziałem gulasz angielski, jak zostałem zapytany przez Krzyśka, żebym powtórzył, co powiedział Janusz. Janusz powiedział gulasz węgierski, ale węgierski z angielskim może się pomylić. No ale tak, lubisz? Jadasz?
3: Wiesz co, nie jadam właśnie, ale wiem, że takie coś jest ogólnie.
0: Jest,
3: ale...
0: jest. Ja w czasie pandemii w czasie pandemii kupiłem sobie jedną puszkę awaryjną i tak leżała. Może tam wieczko nie wzdymało, ale musiałem wyrzucić niestety, bo już się nie nadawało. Termin został przekroczony. No, ale dawno nie jadłem, pamiętam, na obozach harcerskich to się wcinało i nawet dobrze to wspominam, ale dzisiaj może bym tak z entuzjazmem do tego nie podchodził. Ale przygotowując się do dzisiejszej audycji, sprawdzając gulasz angielski, bo zawsze znajdzie się jakiś ekspert, który zada trudne pytanie, to znalazłem taką wersję premium, nazwaną gulasz najdłuższy.

0: Najdroższy, czy konserwa najdroższa, jakoś tak to się nazywało.
1: Okay.
0: Więc tak. No dobrze, gratuluję ci, Przemku, super, bardzo serdecznie. Plecak jest już twój trekkingowy. Możesz tam wrzucać tych puszek, konserwy turystycznej i gulaszu angielskiego do woli. Korzystaj.
1: Gulasz na piłkę, gulasz, Jezu. Plecak zawsze na piłkę się przyda, bo za chwilę się rozwalają te plecaki, więc to jest idealna opcja. Dziękuję panu Januszowi. Pan Janusz wygrał wczoraj, czy przedwczoraj, plecak to...
0: Tak, możecie razem pójść sobie na trekking. Trzymaj się, Przemek, wszystkiego
1: dzięki,
0: dobrego.
1: Dzięki.
0: Udanego popołudnia. Na razie, hej, hej.
2: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel marki Alpinus, producent butów trekkingowych, odzieży turystycznej i sprzętu kempingowego.

0: Radiowa J.
1: Autopromocja.
2: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
3: A przede wszystkim wy.
4: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
2: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
3: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
4: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
2: Dorzućcie do pisek gramy co chcecie.
3: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
2: Do usłyszenia.
3: Zuza Zielińska,
4: Damian Sikorski
2: i Adam Smolarek.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Ach, ta drżąca powieka.
8: I ten nocny skurczełydek.
7: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: Znowu miałam rację.
10: W czym?
9: We wszystkim.
10: Akurat.
9: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
10: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
9: A nie są?
11: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
12: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
13: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
12: Litorsal Senior?
13: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
14: Zdrowit.
15: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
16: Marian, okazja jest.
17: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
16: Ale to mega okazja w Media Expert.
17: A nie, no to już wróciłem.
18: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
1: Po reklamie.
19: O nie, my tak nie gramy.
20: Czwórka, to słychać.

0: Minęła godzina 15.
1: Pogoda.
0: Dzisiaj w nocy bezchmurnie, miejscami małe zachmurzenie, na północy umiarkowane, także miejscami na północnym zachodzie kraju mgła ograniczona.

0: ograniczająca widzialność do 500 metrów. Temperatura minimalna od 6-7 stopni na północnym wschodzie w rejonach podgórskich do 12-13 na zachodzie i nad morzem. Wiatr słaby z kierunków północnych i wschodnich, miejscami zmienny.
1: Autopromocja.
2: Wykończycie robotę, a ja wracam z wami do domu.
3: Cześć Kuba, witam serdecznie.
4: Witam was serdecznie, chłopaki.
2: I dziewczyny też, bo u nas miejsce znajdzie każdy, kto potrzebuje odpoczynku.
5: Mój tata trzymał w najmniejszym pokoju akwaria z rybami. Ryby miały swój pokój i jak chciało się odpocząć, to chodziliśmy do pokoju dla rybek.
2: W tej audycji panuje jedna zasada. Po robocie nie gadamy o robocie.
3: Ja jadę wypocząć, zresetować głowę dla siebie, dla rodziny i tyle.
2: Te trzy godziny należą do nas. Zapraszam od poniedziałku do czwartku między 16 a 19 na Po robocie. Kuba Jamrozek.
3: Trzymaj się, Kuba. Wszystkiego zdrowego. Cześć.
2: A mój numer chyba znacie. 226452100.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: na mediaexpert.pl?
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara na mediaexpert.pl.
8: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
1: Po reklamie.
9: Tak jak my.

0: Popołudniowa z Kamilem Jasieńskim.
1: I już mamy 9 minut po godzinie 15. W tej godzinie przeniesiemy się w czasie, ale daleko przeniesiemy się w czasie, do średniowiecza. Wszystko po to, żeby porozmawiać o historycznych bzdurach o średniowieczu. Jak naprawdę żyło się w czasach dam i rycerzy. O tej książce porozmawiamy. Anna Zielińska, autorka profilu Historyczne Bzdury, już za moment się z nami połączy i porozmawiamy o tym wszystkim, jak na przykład się chorowało w średniowieczu, albo jak rzeczywiście było z higieną, no i co wówczas się jadło. O tym wszystkim porozmawiamy. Czy rzeczywiście będzie tak mrocznie? No to się okaże już za moment. Zostańcie z czwórką. Kamil Jasieński, zapraszam.

0: popołudniowa w czwórce.
1: Już mamy 12 minut po godzinie 15, razem z nami jest już Anna Zielińska, autorka książki Historyczne bzdury o średniowieczu, a także przede wszystkim autorka facebookowego profilu Historyczne bzdury. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
1: Dobrze, myślę, że musimy zacząć od rzeczy najważniejszej, najważniejszego pytania, czy rzeczywiście w tym średniowieczu aż tak ciężko się żyło?
2: No, z punktu widzenia człowieka współczesnego, jak najbardziej tak. Myślę, że nikt z nas nie byłby przygotowany, żeby się nagle bez uprzedzenia, bez przygotowania przenieść w czasy średniowiecza. Ale to dlatego, że my jesteśmy przyzwyczajeni jednak do pewnych wygód, pewnych standardów, które jednak w średniowieczu nie były czymś zupełnie powszechnym. Chociażby bieżąca ciepła woda, dla nas jest to absolutna podstawa. Wówczas w ogóle bieżąca woda jakakolwiek była czymś luksusowym. Natomiast musimy pamiętać, że ci ludzie, oni byli przyzwyczajeni do warunków, w których przyszło im żyć. Dla nich były one absolutnie czymś normalnym, znanym od dziecka. Także no, myślę, że aż tak źle im się nie żyło, jak mogłoby to się wydawać.
1: Czyli po prostu punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, a właściwie od momentu życia w tym wypadku powinniśmy powiedzieć. Ale pojawił się ten wątek bieżącej wody. W ogóle wątek wody jest bardzo ciekawy w kontekście średniowiecza. To jak było z tą higieną? Bo jednak brak higieny powoduje rozliczne choroby. Czy rzeczywiście ludzie myli się aż tak rzadko?
2: Oczywiście nie. To znaczy musimy tutaj też sobie zdać sprawę z rozróżnić dwie rzeczy. Pierwszą rzeczą jest kąpiel, a więc zanurzenie całego ciała w wodzie, najlepiej gorącej, a zwyczajne, codzienne zabiegi higieniczne, takie jak umycie rąk, umycie twarzy, obmycie się poranne czy przed posiłkami. Jeżeli chodzi o kąpiele, był to zabieg, który wymagał dość dużego nakładu pracy. Wodę trzeba było przynieść ze studni, trzeba było ją podgrzać, wlać się do bali. Także było to coś, co faktycznie wymagało sporego nakładu pracy i jeżeli nie miało się prywatnej bali w domu, no to pozostawała wizyta w łaźni publicznej, gdzie za opłatą można było skorzystać z usług fachowców. Natomiast takie codzienne zabiegi higieniczne, czyli umycie rąk, umycie twarzy, to były, no tak jak wspomniałam, zabiegi codzienne, więc zwykło się przemywać zaraz po obudzeniu. Na ikonografii średniowiecznej bardzo często w scenach, w których widzimy wnętrza mieszkań, wnętrza domów, widać, że gdzieś tam w kąciku jest miska, jest banek, jest ręcznik, także był to absolutnie artykuł pierwszej potrzeby. A także wypadało umyć ręce przed posiłkami. W wierszu O zachowaniu się przy stole, czyli takim jednym z najstarszych naszych polskich wierszy pisanych w języku polskim o tematyce niereligijnej, to jest wiersz, który jest przewodnikiem, poradnikiem dobrego wychowania. Jest tam wprost napisane, że elegancki pan, elegancka pani nie zasiada do stołu, nie zaczyna jedzenia, zanim nie obmyje sobie dłoni w wodzie, czasami z dodatkiem jakichś płatków róż, jakichś pachnideł.

0: Także to nie było tak, jak sobie czasami wyobraziłam, że nieokrzesani ludzie siadali do stołu i brudnymi łapami gdzieś tam rwali to mięso i ten chleb pluli po podłodze. Nie, nie, absolutnie nie. Już wtedy pokazywano, podkreślano, jak ważne jest odpowiednie, eleganckie zachowanie w towarzystwie.
1: No właśnie, ale czy każdy siadał do stołu, jak wyglądały te posiłki, skoro już umyliśmy ręce? O tym porozmawiamy za chwilę. Ja przypominam, że dzisiaj zachęcamy was do lektury książki Historyczne bzdury o średniowieczu i za moment wracamy do rozmowy.

0: To jest popołudniowa w czwórce.
1: NWA za nami, a my cały czas rozmawiamy o książce Historyczne bzdury o średniowieczu. Anna Zielińska jest cały czas razem z nami, autorka tej książki. Powiedzieliśmy już o tym, że ta kąpiel była sporym przedsięwzięciem, ale domyślam się, że rozmawialiśmy o kąpieli w kontekście takiego normalnego człowieka,

0: A czy król w takiej sytuacji, jako że wymagało to i tak dużego nakładu pracy, było trzeba podgrzać wodę i tak dalej, przynieść ją ze studni, czy on kąpał się często ze względu na to, że mógł sobie pozwolić, czy wręcz przeciwnie?
1: Jak najbardziej królowie, czy
0: Halo, halo? Czy się słyszymy? Chodziło pewnie o możnowładców i mamy drobny problem techniczny, więc teraz będzie taka przerwa kąpielowa i za moment wracamy do rozmowy. Ja przypominam wam, że dzisiaj rozmawiamy o książce Historyczne bzdury o średniowieczu, ale jeżeli chcielibyście zgarnąć tę książkę, to mamy dla was kilka egzemplarzy. 226452100. Możecie do nas zadzwonić. No i połączenie tak wróciło. Halo, halo, słyszymy się?
1: Dzień dobry, przepraszam, tak. Jakieś problemy techniczne.
0: Dobrze, słyszymy się, świetnie, wszystko jest świetnie, dobrze. To jak z tą kąpielą u króla było?
1: Mamy zachowane bardzo ciekawe źródła dotyczące kąpieli wśród stanów najwyższych. Wiemy na przykład, że król Władysław Jagiełło kąpał się codziennie. Było to na tyle niecodzienne zjawisko, że kronikarz Jan Długosz nawet uznał, że jest to rzecz warta wzmianki w jego kronice. Jest tam fragment, w którym młodziutka Jadwiga, która już wiedziała, że zostanie wydana za mąż za jakiegoś półdzikiego Litwina gdzieś tam z północy, z kraju, o którym nikt nie słyszał, była przerażona, że być może to jest jakiś zwierz pokryty futrem, także wysłała swojego sługę, aby Jagiełłę miał podglądać w kąpieli i obejrzeć i zobaczyć, jak on tam faktycznie wygląda, czy jest pokryty tym futrem, czy nie. No na pewno słudze ułatwiło zadanie to, że Jagiełło, jak już wspomniałam, miał zwyczaju kąpać się codziennie. Natomiast inni królowie też nie stronili od kąpieli. Mamy też przepiękne XIV-wieczne źródło Biblia Wacława. Biblia stworzona na zamówienie króla czeskiego Wacława. Poza tym, że no, jak to można się spodziewać, są tam przedstawione sceny religijne, to mamy tam też sceny no, nie do końca związane z treścią, bo są tam sceny łaziebne, w których rzeczony Wacław jest ukazany w kąpieli w towarzystwie pań łaziebnych, skąpo odzianych, w samej bieliźnie, które mu usługują, grzeją wodę, przynoszą ręcznik, myją plecy. Także mamy tutaj podstawy do sądzenia, że Wacław też od kąpieli nie stronił i znajdował w tym przyjemność nie tylko jako zabieg higieniczny, ale też okazję, żeby obcować z pięknymi paniami.
0: Ale domyślam się, że skoro kąpiel pojawia się w tak ważnym dokumencie, to jednak było to coś nietypowego, było coś wartego jednak wspomnienia.
1: Tak, kąpiele tak częste jak u Władysława Jagiełły faktycznie są czymś rzadkim, natomiast to nie oznacza, że kąpano się raz czy dwa razy w roku, jak to niekiedy się nam próbuje przedstawić. Mamy zachowane statuty cechów rzemieślniczych. Cechy w średniowieczu regulowały absolutnie każdy aspekt życia swoich członków. Od tego, w jakich lokalach mogli jeść i pić, do jakich kościołów mogli chodzić, ale też regulowano na przykład, jak często byli zobowiązani uczęszczać do łaźni. I z tego wiemy, że członkowie cechów zazwyczaj kąpali się raz w tygodniu, najrzadziej raz na dwa tygodnie. Także jak na dzisiejsze współczesne standardy jest to może dość rzadkie i raczej chyba nie chcielibyśmy być w pobliżu nikogo, kto bierze kąpiel raz na dwa tygodnie. Ale jednak musimy pamiętać, że biorąc pod uwagę ten nakład sił i to, że jednak kąpiele w łaziach publicznych nie były darmowe, trzeba było wnieść stosowną opłatę, to raz w tygodniu czy raz na dwa tygodnie to wcale nie jest aż tak rzadko.
0: Tak, no myślę, że ktoś może w dzisiejszych czasach też się trafić, kto akurat za kąpielą nie przepada i tydzień to jeszcze do wytrzymania. Dobrze, za chwilę jeszcze powrócimy do rozmowy o książce. Łukasz jest jeszcze razem z nami, który zainteresowany rozmową postanowił do nas zadzwonić. Halo, halo Łukaszu.
2: Cześć wszystkim.
0: Dzień dobry. Czy ty w takich standardach średniowiecznych też może do higieny podchodzisz, czy jednak nie? Czyścioszek nam
2: myślę,
0: się trafił.
2: Że jak byłem młodszy, to tak, to chciało się robić dzień dziecka codziennie.
0: Okej,
2: okay, rozumiem. Ale teraz zdecydowanie nie.
0: Łukaszu, czy ty interesujesz się historią?
2: Troszeczkę.
0: Troszeczkę. Jaki okres cię najbardziej interesuje? Druga wojna, obstawiam.
2: Trochę po drugiej wojnie, ale no, tak.
0: Okej, czyli to, co działo się po wojnie. Historia najnowsza. No to historia trochę starsza. Historyczne bzdury o średniowieczu. Ta książka jest już twoja. Gratuluję ci bardzo serdecznie. Trzymaj się miłej lektury. Wszystkiego dobrego.
2: Dziękuję.
0: Na razie, hej.
2: Na razie, hej.

0: To jest popołudniowa w czwórce.
1: 28 minut po godzinie 15. Rozmawiamy dzisiaj o książce Historyczne bzdury o średniowieczu. Anna Zielińska, autorka tej publikacji, jest razem z nami. Higiena już jest odhaczona, możemy zasiąść do stołu. No to jak odżywiano się w średniowieczu? Bo też mamy takie wyobrażenie, że król zajadał się mięsiwem, no a chłopi przymierali głodem. Czy rzeczywiście tak było, czy to jest jednak trochę zakłamany obraz?
2: To znaczy, aż do niedawna, do w zasadzie lat po II wojnie światowej, głód był zjawiskiem powszechnym. Dopiero od niedawna mamy ten luksus, przynajmniej tutaj w tej części Europy, że jedzenia nam zazwyczaj nie brakuje. Mięso jest raczej stosunkowo tanie, tak samo inne produkty, tak, że rzadko się już zdarza przemierać głodem. Natomiast w średniowieczu bywały okresy, że głód zaglądał w oczy absolutnie każdemu, nie tylko chłopstwu, ale także warstwom wyższym. No, oczywiście monarcha z racji swojej pozycji, majątku, był raczej lepiej zabezpieczony przed głodem. Mógł sobie pozwolić na dużo, dużo więcej niż chłop, dla którego rok czy dwa lata nieurodzaju często mogły oznaczać nawet śmierć głodową, czy to jego, czy jego rodziny. Także to było ogromny wówczas problem. Natomiast rzadko kiedy wszyscy ludzie mieli okazję najeść się do syta. Rzadko kiedy, zresztą do tej pory dla nas świętowanie, czy to Bożego Narodzenia, czy Wielkanocy, czy innych świąt, najczęściej oznacza najedzenie się do syta. To jest właśnie echo przeszłości, echo czasów, kiedy na co dzień jedzono raczej oszczędnie, raczej skromnie. Mięso gościło na stole nie aż tak często, zwłaszcza że poza tym, że było stosunkowo drogie, to jeszcze musimy pamiętać o dniach postnych, których w średniowieczu było bardzo, bardzo dużo. Poszczono obowiązkowo przez cały Wielki Post, nie tylko w piątki, ale przez cały okres. Oczywiście wszystkie piątki, ale też często przed ważnymi świętami, Wigilia Zielonych Świątek, Wigilia Bożego Narodzenia, to też

0: były dni, kiedy obowiązywał post ścisły i absolutnie mięso nie mogło wtedy gościć na stole.
1: To w takim razie, czy możemy dojść do takiej konkluzji, że te wszelkie posty, które do dzisiaj przetrwały w naszej kulturze, one wynikały trochę z tego, żeby znaleźć jakąś odpowiedź, dlaczego tego jedzenia brakuje, że nie było jedzenia, więc poszczono, a nie odwrotnie?
0: Nie, posty są, wynikają wprost z nakazów religijnych. Chyba w każdej wielkiej religii monoteistycznej mamy okresy postów. Natomiast w kulturze chrześcijańskiej te posty też one były traktowane troszeczkę inaczej niż dzisiaj, bo na przykład za danie postne uważano ogon bobra. To jest dla nas dzisiaj może absurdalne, bo jednak bóbr jest ssakiem, więc traktujemy go jako mięso. Natomiast w średniowieczu robiono rozgraniczenie. Sam bóbr jako zwierzę był jak najbardziej zwierzęciem, z którego nie można było jeść. Ale ponieważ jego ogon był, przypominał trochę rybę, taką trochę pokrytą jakby łuskami, to może nie do końca już jest to mięso, może to faktycznie ryba.
1: No dobrze, ale oprócz tego bobra, postnego ogonu, to w takim razie zastanawiam się, co jeszcze jedzono, taki chłop średniowieczny, czym on się żywił? Takie mamy wyobrażenie, że to była głównie chyba kasza, prawda? Jakieś ziemniaki?
0: Nie tylko
1: ziemniaków
0: kasza.
1: Jeszcze nie było przecież.
0: No nie, nie, absolutnie ziemniaki to nie były. To były przede wszystkim potrawy mączne. Czy też to, co można zrobić z ziaren. Jak najbardziej różnego rodzaju kaszy, ale też breje, czyli takiego rodzaju, nazwijmy to polewki gęste, czasami z dodatkiem tłuszczu zwierzęcego, które miały po prostu takiego chłopa zapchać. Znano również różnego rodzaju kluski, makarony. Oczywiście podstawą diety był chleb, w tym, że nie był to taki jak dzisiaj biały, leciutki chleb, a raczej taki ciężki. W okresach niedoboru często dodawano do niego jeszcze mielonych żołędzi czy jakichś innych wypełniaczy. Mięso chłop jadał stosunkowo często, około 20% produktów w diecie chłopskiej w Anglii w XIV-XV wieku to mogło być mięso, ale też bardzo ważną rolę odgrywało wówczas piwo, które nie do końca było napojem, bo z racji ciężkości i kaloryczności piwem można było się spokojnie najeść. Do tego oczywiście warzywa strączkowe, czy to, co można wyhodować sobie w przydomowym ogródku, marchewka, która może nie była zbyt apetyczna i nie przypominała tej współczesnej, ale była, pietruszka, pasternak, i warzywa znane nam dzisiaj.
1: A jeszcze zatrzymajmy się na chwilę przy tym piwie, bo jeżeli można było nim się najeść, to piwo zawierało też alkohol?
0: Tak. Piwo jak najbardziej było z zawartością alkoholu, z tym, że nie było aż tak mocne jak współczesne. Piwo w średniowieczu rzadko kiedy miało więcej niż 2%. Zresztą było napojem bardzo powszechnym. Pito je w zasadzie od kołyski. Dzieciom także podawano piwo. Było obecne i na stołach chłopskich, i na stołach arystokracji. No i było bardzo ważnym elementem i kultury, i gospodarki w średniowieczu. W angielskich wsiach wiemy, że każda rodzina miała obowiązek ważyć piwo dla całej społeczności i zazwyczaj ten obowiązek był, jakby to powiedzieć, nie należał tylko do jednej rodziny, ale zamieniano się. To znaczy najpierw jedna rodzina ważyła piwo, potem ten obowiązek przechodził na kolejną i tak, żeby każda rodzina w danej społeczności mogła się tym wykazać i mogła zapewnić piwo dla swoich sąsiadów, dla swoich ziomków.
1: Dobrze, tutaj postawimy kropkę, jeszcze za moment wrócimy do rozmowy. Porozmawialiśmy już o jedzeniu, porozmawialiśmy o higienie, to jeszcze za moment porozmawiamy o tym, jak wyglądało takie codzienne życie, no i jak wyglądało zdrowie ludzi żyjących w średniowieczu. Za moment wracamy do rozmowy, pozostańcie z nami.

0: Czwórka. To słychać.
1: Snoop Dogg za nami, a my cały czas rozmawiamy o średniowieczu. Wszystko ze sprawą książki Historyczne bzdury o średniowieczu. Anna Zielińska jest razem z nami, autorka tej książki. Też o życiu w średniowieczu mówi się, że żyło się bardzo krótko. Były trudne warunki, no i rzeczywiście to życie ludzkie, ta śmierć była zdecydowanie bardziej obecna. Czy rzeczywiście tak było? Czy ludzie byli przyzwyczajeni do śmierci?
2: Tak, na pewno byli przyzwyczajeni do śmierci dużo bardziej niż my dzisiaj. Dzisiaj spychamy śmierć na zupełny margines. Już nie mamy w zwyczaju czuwać przy zmarłych członkach rodziny. Coraz częściej na pogrzebach trumny są zamknięte, tak, żeby ten widok ludzkiego ciała, śmierci odsunąć od siebie jak najdalej. W średniowieczu śmierć towarzyszyła ludziom od początku. Niestety, ale śmiertelność dzieci w średniowieczu była porażająca. W zależności od rodziny, od jej statusu, czyli do tego, na ile groziła jej chociażby niedożywienie. Szacuje się, że nawet do 50% dzieci przed 4 rokiem życia mogło umierać. Chociaż w niektórych społecznościach wiejskich nawet 3/4 dzieci nie dożywało z 4 roku życia. Także niestety, ale ciężko by było znaleźć w średniowieczu rodzinę, która nie spotkała się ze śmiercią któregoś ze swoich dzieci.
1: To w takim razie, jak w średniowieczu w ogóle wyglądało?

0: wyglądała długość życia. Bo na dzisiejsze standardy to chyba wtedy umierało się bardzo młodo, prawda?
1: No właśnie nie do końca. Tutaj musimy sobie wyjaśnić, czym jest w ogóle średnia długość życia. Jest to po prostu średnia z całej populacji, więc wliczamy do tego tą masę dzieci, które umierały w wieku niemowlęcym czy we wczesnym dzieciństwie. Ale do tego wliczają się także ludzie, którzy przetrwali jakoś ten najtrudniejszy okres i doszli do wieku sędziwego. Także o ile faktycznie wyciągniemy tę średnią, to jest ona stosunkowo niska, wynosiła 30 kilka lat, ale to właśnie dlatego, że tak wysoka była śmiertelność dzieci. Dlatego w historii czy w statystyce, w demografii stosuje się inne narzędzie, czyli oczekiwaną dalszą długość życia. Jeżeli sobie odejmiemy te dzieci, które tak często umierały i zobaczymy, jakie szanse na życie miał człowiek, który miał 17, 18, 19 lat, okazuje się, że nie było aż tak źle, bo przed takim 18-latkiem było około 45 do 50 lat dalszego życia, także on był w stanie dożyć do 60 kilku lat. Właśnie dlatego, że no właśnie przetrwał ten najgorszy okres swojego życia, miał zdrowy, silny organizm i wtedy już miał zupełnie inne przed sobą perspektywy. Oczywiście dalej groziły mu zarazy, kobietom groziła śmierć podczas porodu, bardzo dużo kobiet umierało. Natomiast widok 40-latka w średniowieczu nie oznaczał, że stoimy twarzą w twarz z człowiekiem leciwym w zaawansowanym wieku. Był to może człowiek dojrzały jak najbardziej, ale jeszcze nie stary.
0: No dobrze, to w takim razie jakie choroby, jakie problemy zdrowotne były najpopularniejsze? Oczywiście w kontekście całego średniowiecza, czyli kilkuset lat, to jest trudne do określenia. Natomiast no, z naszej perspektywy mamy jakiś taki zawężony trochę obraz tego i na co chorowało się w średniowieczu.
1: No, musimy pamiętać, że jest to okres, w którym nie znano jeszcze antybiotyków, tak więc choroby bakteryjne były dużym zagrożeniem, nie tylko zresztą choroby, ale nawet zwykłe skaleczenie mogło się skończyć tragicznie, jeżeli udało się zakażenie, no to już był to poważny problem. Oczywiście, jeżeli myślimy sobie o średniowieczu i o chorobach, to najbardziej taką ikoniczną epidemią była oczywiście XIV-wieczna epidemia czarnej śmierci, czyli ospy prawdziwej. Zabijała także dżuma. Problemem były choroby związane z nie aż tak dobrą higieną, no bo musimy pamiętać, że co prawda dzisiaj wówczas ta higiena była jak najbardziej obecna w ludzkim życiu, ale nie zdawano sobie sprawy z tego, na przykład czym grozi niedokładne umycie rąk przed jedzeniem. Także tutaj mamy różnego rodzaju choroby żołądkowe związane z nie do końca umytym, czy niedobrze przetworzonym, czy nieumytymi rękoma. Także zagrożenia czyhały z absolutnie każdej strony na człowieka.
0: Dobrze, że to średniowiecze jest już za nami, bo z tych opowieści, no, to jest to okres, który nie zachęca do życia w średniowieczu, ale zachęcamy do tego, żeby zapoznać się z książką. Mamy dla was jeszcze kilka egzemplarzy, możecie dzwonić do naszego studia. Historyczne bzdury o średniowieczu 226452100, a ja bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę i za dosyć mroczną jednak opowieść o tym średniowieczu. Anna Zielińska była razem z nami. Wszystkiego dobrego. Gratuluję książki. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia.
1: Dziękuję, do widzenia.

0: To oczywiście Gorillaz, Feel Good Incorporated. 12 minut pozostało już tylko do 16. Kuba Jamrozek w studiu
1: czwórki. Dzień dobry, cześć.
0: Dzień dobry, czyżby lemoniada ogórkowa?
1: No jest lemoniadka ogórkowa. Lemoniada, którą będę robił sobie dziś jeszcze pewnie przez 10 razy, to znaczy będę dolewał do niej wody, do tych ogórków.
0: I jak nie wali ogórkiem?
1: Wali, ale to jest bardzo przyjemne walenie w tym przypadku.
0: Ale to nie jest kiszony.
1: Nie, to nie jest kiszony ogórek.
0: No dobrze. Tak tutaj sobie pogadaliśmy o napitku. Kuba, co u ciebie w audycji?
1: Dzisiaj oczywiście rozwiązanie naszego konkursu Czwórka na walizkach. Dzisiaj też będziemy rozmawiać o naszych supermocach, bo ja mocno wierzę w to, że każdy z nas gdzieś ma ukryty talent, o którym być może nie wie albo wie, natomiast nie umie nazwać tego talentem, więc o tym pogadamy. Masz?
0: Mam. Umiem pięść do buzi włożyć.
1: Pokażesz?
0: No nie pokażę.
1: Bo, czekaj, bo ja nie pamiętam niby numer na SOR, ale wolałbym go sobie przypomnieć, zanim to zrobię.
0: Ale to nie wynika raczej z tego, że mam jakąś bardzo dużą buzię, a mam bardzo małe piąstki. I po prostu twoja by mi się nie zmieściła.
1: No nie.
0: Na pewno nie.
1: Nie, jakoś taka duża. Tak. No ja na przykład umiem położyć gładź szpachlową i żongluję cytrynami. A, i łososia dobrego robię w pomarańczach.
0: Ile,
1: i miodzie.
0: Ile cytryn?
1: 4 cytryny. Nie jak chytra baba z Radomia.
0: No Kuba, gratuluję. Jakby to wszystko połączyć, cały świat jest twój. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za dzisiaj. Słyszymy się jutro po 13. Kamil Jasiński, do usłyszenia. Na razie.
2: Warszawski deszcz ciągle pada. Gadam, tak się składa. Nigdy dość uważam.

0: Autopromocja. Wsiąść do pociągu byle jakiego? To nie z nami. W Roku Kolei zapraszamy Was do wspólnych podróży po Polsce.
1: Tymi dobrze wszystkim znanymi szlakami
0: i całkiem nieoczywistymi.
1: W każdy piątek zabierzemy Was na najpiękniejsze kolejowe trasy.
0: Pokażemy zachwycające widoki i miejsca, przy których naprawdę warto wysiąść.
1: Słuchajcie Czwórki w każdy piątek o godzinie 11. Zapraszają
0: Alicja Michalska
1: i Jacek Paśnik.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Ścieżka Smart. Projekty realizowane w konsorcjach. Na wsparcie firm, organizacji badawczych i pozarządowych w tworzeniu innowacyjnych projektów i wykorzystywaniu zaawansowanych technologii przeznaczono aż 350 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Dowiedz się więcej na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
6: Znowu miałam rację.
7: W czym?
6: We wszystkim.
7: Akurat.
6: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
7: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
6: A nie są?
8: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
0: Po reklamie.
9: Jej piękne czarne oczy, śnią się czarne oczy.
10: O nie, my tak nie gramy.

0: przyjemny język. Minęła godzina 16.
1: Pogoda.
0: Dzisiaj w zachodniej części Islandii, gdzie wieczorem nastąpi całkowite zaćmienie słońca, z powodu napływu turystów zamknięto drogi prowadzące do punktów widokowych na klifach. Na lotnisku w Reykjaviku wynajęto wszystkie samoloty oraz helikoptery. Najnowsze prognozy przewidują jednak, że będzie pochmurno, choć największe szanse na przejaśnienia są w północno-zachodniej części kraju. A jeśli chodzi o Polskę, dziś w nocy bezchmurnie, miejscami możemy spodziewać się opadów deszczu, natomiast temperatura minimalna wyniesie od 6-7 stopni na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich do 13 na zachodzie i nad morzem.
1: Autopromocja.
2: Od Fontaines DC i Geese po Arctic Monkeys i The Strokes. Indie, post-punk, shoegaze i ich współczesne mutacje z przystankiem przy rapie, popie czy eksperymencie.

0: momencie. Przescep to 2 godziny muzyki, rozmów i historii ze świata współczesnej sceny alternatywnej. W każdy czwartek od 21 do 23 zaprasza ZU, czyli Zuza Zielińska.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Ścieżka Smart. Projekty realizowane w konsorcjach. Na wsparcie firm, organizacji badawczych i pozarządowych w tworzeniu innowacyjnych projektów i wykorzystywaniu zaawansowanych technologii przeznaczono aż 350 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Dowiedz się więcej na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
5: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
1: Po reklamie.

0: wolnym tłumaczeniu tytuł tego kawałka to Jerzynowa Marmolada. I tak właśnie was witamy. Jest środa, 12 sierpnia. Dzień dobry, witajcie, cześć. 4 dni, tyle trwa w czwórce w tydzień pracy. Na weekend odpalamy w piątek. Tak, tak, to ja. Strona Ile do Piątku jest ostatnio zresztą moją ulubioną stroną. Spieszę z doniesieniami, że do piątku został jeden dzień, 7 godzin 54 minuty i 13 sekund. U nas jedna zasada. Po robocie nie gadamy o robocie, ale spokojnie, innych tematów nie zabraknie. Przed nami konkurs Czwórka na walizkach. Po 17 będziemy szukać naszych ukrytych talentów, pytając was o nie. No a po 18 będziemy uczyć się nowych rzeczy. Bo w tym tygodniu było tak. W poniedziałek postawiliśmy na biały śpiew. Wczoraj był growl, więc było mocno, było metalowo, a dziś będzie operowo. Zobaczymy, czy każdy może śpiewać operowo. Gdzie słuchacie Czwórki? Kto w trasie, kto po pracy, kto na wakacjach, kto w ogrodzie? Czekam na telefony 226452100.
1: Ten numer warto znać. 226452100.
0: Jędrzej nie zawodzi, a do tych, którzy dzisiaj nie będą mówić o robocie, mogą trafić klapki od Czwórki. Powiedziałbym, że idealne na basen i na rysy, ale zostanę przy basenie. 226452100. Gdzie słuchacie Czwórki? Kto w trasie, kto po pracy, kto na wakacjach, kto w ogrodzie? My jesteśmy z wami dziś do godziny 19. Magda Żelazowska, Aleks Zaleski, Kuba Jamrozek. Tego numeru już nie powtarzam.

0: Deszcz, czyli nasza nowość na playliście od Linii Nocnej zespołu, który ma już 9-letni staż. Zespół założony w Warszawie przez Monikę Wedrzyńską i Mikołaja Trybulca w 2017. Jak się w takim zespole gra, to podejrzewam, że walizki trzeba pakować dość często.
1: Czwórka na walizkach. Czwórka na walizkach.
0: Codziennie pakujemy wakacyjne walizki czwórki. Zabawa polega na tym, żeby słuchać nas od samego rana, no i kompletować, dokładać co 3 godziny kolejny przedmiot, który w takiej walizce powinien się znaleźć. A tych przedmiotów są 4. Tak jest codziennie, więc jeśli słuchaliście nas od rana i macie 3, to znakomicie, bo ja będę wkładał teraz do walizki przedmiot 4.
1: Teraz do walizki wkładamy.
2: Wkładamy. Teraz do walizki wkładamy.
0: Dzisiaj pakujemy walizkę jak z bajki, a czwartym przedmiotem, który się w niej pojawi, są krasnoludki. Krasnoludki to 4. przedmiot w naszej walizce jak z bajki. 226452100. Ten numer na pewno wam się przyda, ale to po godzinie 18:30.
1: Daj się spakować. Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
0: Chociaż nie, czekajcie, ja tworzę dzisiaj listę obecności. Kto jest z nami? Gdzie słuchacie czwórki? Zapraszam tych, którzy są w trasie, w korku albo odpoczywają gdzieś na leżaku na wakacjach do tego, żeby sięgnąć po telefon i zadzwonić. 226452100. Klapki mogę oddać w wasze stopy.

0: gdzie słuchasz czwórki?
1: Halo, halo, cześć Januszu.
2: No hej, hej.
1: Z tego co wiem, dzwonisz dzisiaj trzeci raz do czwórki. Rozumiem, że impulsy cały czas są.
2: A, trochę jest, to trzeba wykorzystywać.
1: Trzeba korzystać. Słuchaj, gdzie słuchasz czwórki? Gdzie jesteś w tym momencie?
2: A, daleko, na Rodos.
1: No proszę pana, to ja nie wiedziałem, że ty ze słonecznej Grecji nas pozdrawiasz. Chociaż ja nie wiem, czy znowu taka słoneczna, bo wczoraj rozmawialiśmy
2: no
1: o pogodzie.
2: No może nie Grecja, to jest Policzna, rodzinna działka ogrodzona siatką.
1: Rozumiem, nazywa się Rodos. Rodo.
2: Rodos.
1: Okay.
2: Rodzinna działka ogrodzona siatką.
1: To ładne, bardzo mi się to podoba. Tu mnie złapałeś i lekko strolowałeś. Januszu, czy twoje stopy przyjmą klapki od czwórki?
2: No na pewno próbuję walczyć, ale muzyczne mi nie mogę tam załapać się, nie jestem w temacie, to tutaj dzwonię właśnie.
1: No to dobra wiadomość dla ciebie jest taka, że do tej pory chodziłeś bosą stopą po swojej trawie, na swoim Rodos, a teraz będziesz mógł...
2: Skąd
1: wiem?
2: No?
1: Mam zdolności profetyczne, ja to po prostu przewiduję. A teraz będziesz mógł w klapeczkach śmigać po swoim Rodos. Przyjemnie, nie?
2: Dalej będę chodził po mojej trawie boso po Rosie.
1: A, dobra, czyli te klapki to na święta. Januszu, bardzo ci dziękuję za ten telefon.
2: Jak się wyprażysz w takiej konserwie na patelni, to teraz na Rodos odpoczywasz już.
1: Szykuj krzesło, ja się pakuję i jadę do was na Rodos. Będziemy bosymi stópkami chodzić po tej trawie razem.
2: Wszystkiego dobrego. Aronię.
1: Trzymaj się, będziemy rwali Aronię, tak. To przyjemna perspektywa. 226452100. Halo, halo, cześć Bartku.
3: No cześć, siemanko.
1: Ty też na Rodos, czy nie?
3: No właśnie, podobnie, ponieważ też jestem na działce, może nie Rodos, tylko swojej, ale tu was zaskoczę, że jestem na swojej pasiece i właśnie słucham czwórki.
1: Na swojej pasiece, o to bardzo ciekawe, bo już się bałem, że dzierżawisz kawałek działki od Janusza.
3: Nie, to jednak nie.
1: Bartku, to jest taki dobry miód na lato, bo skoro pasieka, skoro miód, skoro pszczoły, to jestem tego bardzo ciekawy.
3: Jaki miód?
1: Na lato.
3: W tym roku miód jest spadziowy, ponieważ dużo było lipy i po prostu z lipy była bardzo duża spać na lipie i udało się bardzo ciemny miód spadziowy podebrać, także polecam.
1: To jestem bardzo, bardzo tego ciekawy, dlatego że ja wspominałem dzisiaj o tym, że moim ukrytym talentem jest robienie łososia w miodzie i w pomarańczach. Myślisz, że taki miód spadziowy by się sprawdził?
3: Myślę, że tak.
1: No dobra, to w takim razie klapeczki są twoje. Możesz, tylko uważaj, bo nie wiem, czy pszczoły to tam nie kłują po stopach, jak otwarte.
3: Nie, moje są już przyzwyczajone bardzo, także wydaje mi się, że po trawce będzie jak najbardziej.
1: Szanujecie się. Wszystkiego dobrego, Bartku.
3: Super, dziękuję bardzo.
1: A do nas dołączył Kacper. Halo, halo, cześć Kacprze.
4: Halo, halo, witam.
1: Kacper, Melchior i Baltazar, pozostała dwójka zagubiona, a ty gdzie jesteś?
4: Ja jestem w korku z Pucka, a akurat stoję, próbuję dostać się do Gdańska, bo tam powinienem kończyć pracę już dawno temu, ale przez to natężenie ruchu turystów muszę teraz jeszcze trochę sobie posiedzieć.
1: I tak miało być, słuchaj, tak miało być.
4: Tak jest codziennie, bo mam trasę z Gdańska do Pucka i z powrotem.
1: No to powiem ci, to niełatwo.
4: No niełatwo, no. Teraz w sezonie jest naprawdę przeklapane.
1: Słuchaj, a idąc tropem tego, że my rozmawiamy w porobocie, nie rozmawiamy o robocie, to jakie plany wakacyjne?
4: Plany wakacyjne są takie, bo jeżdżę busem jako kurier, mam firmę kurierską i jeden z busów próbujemy z żoną przerobić na a la camper, żeby po robocie móc sobie wyskoczyć, już przedstawaliśmy to. Teraz bez dzieci byliśmy na polu kempingowym, nadmuchaliśmy sobie po prostu materac, wrzuciliśmy go na pakę, wzięliśmy ze sobą, załadowaliśmy meble ogrodowe, grilla, psa, wszystko do bagażnika. No i nie odstawaliśmy od reszty na tym polu kempingowym, chociaż przyznam, że było bardzo zimno, nie?
1: Było bardzo zimno.
4: A teraz na ten weekend zabieramy dzieci, już będziemy lepiej przygotowani, jedziemy nad jezioro i jedziemy już lepiej dopracowanym kamperem z ciężarówki.
1: Ja na waszym miejscu nagrywałbym to wszystko na TikToka, bo jeszcze to można potem spieniężyć. Więc się kamper wróci. A widzisz, jaka podpowiedź?
4: No super.
1: Słuchaj.
4: Będziemy...
1: Katrze, jak się jest w kamperze i się noga zmęczy, to wtedy warto włożyć tę nogę w takie laczki, specjalnie od czwórki, nasze klapeczki. Wyglądają idealnie i na basenie, i na trawie, i wtedy, kiedy jest się w samochodzie. Bierzesz?
4: No oczywiście, że biorę. Będą mi pasowały do moich czwórkowych skarpetek.
1: No to fantastycznie, to jeszcze będę zgadzał.

0: Dywał numer 43 czy 4?
1: 3.
0: 3. Wiedziałem, że trafię. Kacprze, klapki od czwórki są twoje. Wszystkiego dobrego szerokości.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
0: 226452100. Gdzie słuchacie czwórki? A za kilka minut pogadamy o Cristiano Ronaldo, który wziął ślub. Ale były tam po drodze pewnego rodzaju perturbacje, o których bardzo chętnie wam dzisiaj opowiem.
2: Ten numer warto znać. 226452100.
0: To ja powtórzę, chociaż Jędrzej robi to znakomicie. 226452100. Za kilka minut pogadamy też o tym, czy Messi, czy jednak Ronaldo.

0: To Nick Happy Irish Goodbye. Cristiano Ronaldo wziął ślub. Plotkarskie portale grzeją tą wiadomością już od kilku dni. On i jego wieloletnia partnerka Georgina Rodriguez powiedzieli sobie tak podczas kameralnej uroczystości pod Lizboną. Ale nie wiem, czy wiecie, że wyrolowali tym samym kilka tysięcy kibiców. Według przekazanych informacji, tych medialnych, ten ślub miał odbyć się 8 sierpnia nie pod Lizboną, tylko w katedrze w stolicy Madery. No i jaki jest efekt takiego informacyjnego babola? No taki, że ponad 2000 ludzi zgromadziło się w centrum tej Madery, żeby zobaczyć na żywo legendarnego Portugalczyka ze swoją, nie wiem czy mogę tak powiedzieć, ale świeżo upieczoną małżonką. I co ciekawe, tam się ślub odbył, tylko zupełnie innej pary. To był Nicole i Fabio, którzy nie są w ogóle znanymi ludźmi, więc zakładam, że mieli niezłą niespodziankę. I mam cichą nadzieję, że te 2000 osób przyszło tam na ten plac z kopertami.
1: Daj znać, gdzie słuchasz czwórki.
0: Chociaż jeśli chodzi o Cristiano, to umówmy się, to jest jednak marka, o czym opowiadał kiedyś w podcaście Sport.

0: Wyjaśnia świat Michał Antosiewicz.
1: Jego codziennością były treningi przy pomocy plastikowej butelki zamiast futbolówki, gra na stromych ulicach i odbijanie piłki o ścianę. Nigdy jednak nie przestał marzyć o wielkości. W wieku 12 lat opuścił dom, by realizować pasję w Akademii Lizbońskiego Sportingu. 3 lata później wykryto u niego wadę serca, ale Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, bo o nim mowa, nigdy się nie poddał. Przeszedł operację i wrócił silniejszy. W 2009 roku został najdroższym piłkarzem świata, przechodząc za astronomiczną wówczas kwotę 94 milionów euro z Manchesteru United do Realu Madryt. W swojej karierze, która przecież wciąż trwa, zdobył niemal wszystko, co było do zdobycia, zarówno w piłce klubowej, jak i reprezentacyjnej. Cristiano Ronaldo nazwać można jednym słowem – perfekcjonista. To jeden z najciężej pracujących sportowców w historii futbolu. Pierwszy na treningu, ostatni, który z niego wychodzi. Od lat pracował nad szybkością, techniką i wytrzymałością, doskonalił swoje ciało, co ostatecznie pomogło w tym, że w wieku niespełna 41 lat wciąż możemy podziwiać jego kunszt. Dla wielu narcyz w związku z umiłowaniem ciała i pewnością siebie, ale dla wielu ten, który dążył do perfekcji i przekonania o wartości, którą sam mozolnie zbudował. Wreszcie Ronaldo to marka. CR7 to nie tylko inicjały, ale symbol. Międzynarodowa marka obejmująca perfumy, bieliznę, ubrania, hotele, siłownie, inwestycje w nieruchomości, a nawet porcelanę. Ostatnio z kolei mocno postawił na padla. Do tego umiejętnie zarządza swoim wizerunkiem, aktywnie korzysta z mediów społecznościowych, utrzymując ogromną bazę sympatyków i odbiorców. Wszystkie te działania sprawiają, że jego nazwisko stało się rozpoznawalną marką także poza światem futbolu. Na tym tle zdecydowanie pokonuje swojego odwiecznego rywala, Argentyńczyka Lionela Messiego.
0: Bardzo dziękujemy. Te wszystkie informacje są oczywiście ważne, ale Messi czy Ronaldo? Ta odwieczna walka trwa. 226452100. Złapcie za telefon i dajcie znać. Jesteście team Messi czy Ronaldo? Klapki od czwórki to jest w ogóle przyszłość polskich boisk. Jeśli włożycie je na swoje stopy, no to za 4 lata będziecie grać na mundialu. Takie są przewidywania. 226452100.
2: Ten numer warto znać. 226452100.
0: Słuchajcie, ja czekam na wasze telefony, ale jak czekam, to też słucham razem z wami. Faustyna Maciejczuk i Kuba Karaś. Ten kawałek to bez obaw.

0: Big Seven. No, prawie jak Six Seven. Jak słyszę ten kawałek, to od razu jakiś uśmiech pojawia się na twarzy. Halo, halo, cześć Piotrze.
1: Witam, witam.
0: Messi czy Ronaldo?
1: Ja powiem szczerze, że ani Messi, ani Ronaldo. Natomiast mój ten, siedmioletni, zdecydowanie powiedziałby Messi.
0: I ja też bym powiedział dokładnie tak samo jak twój siedmioletni syn, pomimo tego, że Ronaldo brał ślub kilka dni temu. No ale co zrobić? Jednak Messi
1: no cóż,
0: to jest...
1: Wszystkiego dobrego dla Ronaldo.
0: Wszystkiego dobrego, dlaczego nie? Obaj fantastyczni piłkarze, myślę, że obaj będą legendami i pewnie za 50 czy 100 lat też będą wspominani jak chociażby Diego Maradona. Tak może
1: jak
0: być.
1: Jak najbardziej, też tak uważam.
0: Piotrze, jak spędzasz wakacje?
1: A w początku, ja właśnie relaksuję się u mamy, kosząc trawę. Słoneczko świeci, aura sprzyja, także... Świetnie.
0: No to teraz możesz zamknąć oczy i się trochę rozmarzyć. Czy ty sobie wyobrażasz siebie, koszącego tę trawę u twojej mamy, ale na twoich stopach będą nie buty, buciory, tylko piękne klapeczki od czwórki?
1: Oczywiście, że sobie wyobrażam, natomiast w realnym życiu raczej nie zbezcześciłbym tych cudownych klapek i będę je nosił tylko, jakby to powiedzieć, w najlepszych sytuacjach.
0: Tylko po domu i tylko po dywanie.
1: Tak jest. Zdecydowanie.
0: No dobrze, Piotrze, to ja w takim razie te klapki oddaję w twoje ręce. Strzelam numer 43?
1: Zgadza się. Idealnie. Dziękuję
0: wiedziałem,
1: bardzo.
0: Wiedziałem. Jak dzwoni facet, to zawsze mówię 43 albo 4 i zwykle się trafię.
1: No i
0: wszystkiego tak. Dobrego, Piotrze.
1: Dziękuję, wzajemnie. Do usłyszenia.
0: Halo, halo, cześć Michale.
2: Witam cię.
0: Jaki masz numer stopy?
2: Nie masz takich klapków.
0: Plus 50?
2: Nie, 45.
0: 45. Już myślałem, że wiesz, będę musiał przeciąć dwie pary i jakoś je połączyć. No, to jest do zrobienia. Więc myślę, że byłbyś zadowolony. Gdzie jesteś i co robisz?
2: Tak. Jadę. W pracy jestem.
0: Czyli jednak trasa w której części Polski?

0: Halo, halo.
1: Jestem.
0: No.
1: Słychać mnie?
0: Teraz słychać.
1: Województwo Dolnośląskie, miejscowość Lubin.
0: Lubin to jest dla mnie przynajmniej stolica piłki ręcznej. Tak widzę to miasto. Ale nie
1: damski
0: wiem.
1: Piłki ręcznej, damski piłki ręcznej, tak. Chłopaki no? Sobie nie radzą w ogóle.
0: Chociaż chciałem cię spytać o nie tę ręczną, tylko nożną. Czy ty jesteś team Ronaldo, czy team Messi?
1: Powiem ci tak. Od wielu lat już obserwuję tych dwóch i po prostu nie lubię twarzy Ronaldo, nie lubię jego lalusiowości i takiego, nie wiem, no taki jest nieprzyjemny gość po prostu się wydaje.
0: Czyli po prostu patrzysz i jednak ten Messi jakiś taki...
1: Patrzę i mówię nie.
0: Okay,
1: patrzę
0: rozumiem.
1: I mówię nie, mówię Messi. Tak.
0: Ale chciałem ci powiedzieć, że jesteś lepszy i od Messiego, i od Ronaldo, bo masz większą stopę, na którą oczywiście znajdą się jakieś klapki, bo ja je teraz będę wyszukiwał w naszej przepastnej torbie. Klapki od czwórki są twoje.
1: Super, pięknie, dziękuję.
0: Wszystkiego dobrego. 226452100. Messi czy Ronaldo, który team jesteście?
2: Po robocie.
0: Teraz można się zastanawiać, ale coś czuję, że wieczorem będziecie mieli inne rzeczy do roboty. 27 lat. Nie było tak głębokiego zaćmienia słońca nad Polską. Dzisiaj wieczorem księżyc przesłoni ponad 80% tarczy słońca. To oczywiście nie oznacza, że bezpiecznie jest obserwować zaćmienie gołym okiem. Mówi o tym Mateusz Kalisz, który jest popularyzatorem astronomii. Jest laureatem Śląskiego Festiwalu Nauki.
3: Nie patrzymy na słońce bezpośrednio, nie przymrużamy oczu. To nie jest w żaden sposób żadna ochrona. Nie korzystamy z okularów przeciwsłonecznych. Nawet jeśli założy się 3-4 pary, to one w dalszym ciągu nie uchronią nas przed szkodliwym promieniowaniem. A nawet mogą jeszcze doprowadzić do tego, że tego promieniowania znajdzie się w naszych oczach więcej, ponieważ z powodu przyciemnienia rozszerzy się źrenica, a to szkodliwe promieniowanie będzie w dalszym ciągu wpadało.
0: Pamiętam, że robiłem kiedyś ten błąd i patrzyłem na słońce przez płytę CD, a tak nie powinno się robić, nie powinno się też używać zadymionego szkła lub okularów 3D. Dobre są jednak papierowe okulary ze specjalną folią, wyjaśnia Mateusz Kalisz.
3: Okulary, takie papierowe, ale z folią ND5, to jest taka specjalna mylarowa folia, blokująca ogromną część promieniowania słonecznego. Jeśli chodzi o filtry spawalnicze, które są również bardzo popularne, to jeśli już naprawdę nie mamy niczego innego pod ręką, to aby był to filtr ciemny.
0: To jeszcze jedna ważna informacja. To częściowe zaćmienie rozpocznie się w Katowicach o godzinie 19.18. Faza maksymalna będzie o godzinie 20.05. 3 minuty później słońce zajdzie za horyzont. Patrząc przez specjalne okulary z filtrem będziemy widzieć słońce jako zachodzący, świecący sierp. Tak to będzie dzisiaj wyglądać. Jeśli nie mieliście planów na wieczór, to mam nadzieję, że już teraz macie.
2: Daj znać, co robisz po robocie.
0: Czekam na telefony 226452100, a za kilka minut muzyczne Guilty Pleasure, bo my mamy coś takiego, że lubimy pogrzebać, pogmerać trochę w naszej playliście i pojawiają się tam kawałki, których na co dzień w czwórce nie usłyszycie. Dzisiaj będzie podobnie. To już za kilka minut.

0: To Dream State od Kelly Lee Owens. 12 minut pozostało do godziny 17. To co, pogrzebiemy trochę przy naszej playliście?
1: Muzyczne Guilty Pleasure. U nas możesz się przyznać.
0: A wszystko zaczyna się od pewnej rocznicy, bo 57 lat temu urodził się Paul Taker, jedna druga duetu Lighthouse Family, zespołu bardzo popularnego w latach 90. i na początku lat 2000. Mówię zresztą jedna druga, bo jest jeszcze jeden pan, wokalista Tunde Bajewu, albo Bajewu, bo dwie możliwości są, jeśli chodzi o wymowę. To jest Brytyjczyk pochodzenia nigeryjskiego. Natomiast zostawmy to, bo krytycy, jeśli chodzi o zespół Lighthouse Family, zawsze mieli problem z zaszufladkowaniem tego duetu. No bo to nie był czysty soul, to też nie było R&B ani Britpop. Pojawiło się więc określenie comfort soul, czyli muzyki, która ma uspokajać i poprawiać nastrój. Jeśli chodzi natomiast o samą nazwę, to ona nie oznacza prawdziwej rodziny latarników, bo muzycy chcieli po prostu podkreślić poczucie ciepła, bezpieczeństwa, nadziei, jakie kojarzy się z latarnią morską. Przyznacie, że pięknie. Czy piękny jest kawałek Haj? Tego do końca nie wiem, ale to możecie ocenić sami.
1: Nie oceniamy, słuchamy.
0: To chyba moment, w którym możemy zagrać. To jest kawałek, który przywołuje mnie do mojej podstawówki. Oj, co ja się wtedy naprzytulałem.

0: Autopromocja.
1: Młodość, urok i zajawka.
2: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
1: Jak sąsiad z sąsiadem.
2: Jak pies z kotem.
1: Jak smolarek z delemem.
2: Najciekawsi goście.
1: Tu u nas.
2: Od poniedziałku do czwartku.
1: 19:21.
2: Chłopaki z sąsiedztwa.
1: Yeah.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
7: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
6: Litorsal Senior?
7: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
8: Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
9: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar. A my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
0: Po reklamie.
10: O nie, my tak nie gramy.

0: To Dominika Płonka sama ze sobą. No była tu dzisiaj rano w czwórce, ale nie była sama. Były też inne osoby. No tak, 17 minęła.
1: Pogoda.
0: Jaka będzie to noc? Noc będzie bezchmurna. Miejscami wprawdzie może pojawić się małe zachmurzenie, a na północy umiarkowane. Natomiast warto zwrócić uwagę na mgłę, dlatego że ona w wielu miejscach Polski dzisiaj będzie ograniczać widzialność do 500 metrów. No i ta najważniejsza rzecz, mianowicie temperatura. Minimalna wyniesie od 6-7 stopni na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich do 12-13 stopni na zachodzie i nad morzem.
1: Autopromocja.
2: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
3: A przede wszystkim wy.
4: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
2: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
3: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
4: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
2: Dorzućcie do pisek, gramy co chcecie.
3: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
2: Do usłyszenia.
3: Zuza Zielińska,
4: Damian Sikorski
2: i Adam Smolarek.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3400.

0: 499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
1: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
2: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
1: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
3: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
3: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
4: Po reklamie.
5: Tak jak my.

To The Allergies w czwórce i tak to powinno brzmieć. 6 minut po godzinie 17. Nie wiem, czy wiecie, ale u nas tydzień pracy trwa tylko 4 dni, a to oznacza, że weekend rozpoczynamy w piątek. Więc z dumą ogłaszam, że do piątku został 1 dzień, 6 godzin, 55 minut i 11 sekund.

0: audycję Po Robocie zaprasza Kuba Jamrozek. Kuba Jamrozek.
1: Zapraszam Was też do rozmowy. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale uważam, że my na co dzień to się za mało doceniamy. To znaczy, jak trzeba coś dobrze powiedzieć, to raczej mówimy dobrze o innych ludziach, a niekoniecznie o sobie. Ja chciałbym, żebyśmy dzisiaj to odwrócili. Dlatego pytam Was bardzo bezpośrednio. Jaka jest Wasza supermoc? W czym jesteście dobrzy? Dajcie znać.
2: Ja uważam, że moją ukrytą supermocą jest dogadywanie się z ludźmi w trudnych sytuacjach.
3: Tak? Sprawdziło tak. Się kilka razy?
2: Myślę, że tak. Tutaj jest żywy przykład.
4: A moją chyba granie na nerwach właśnie,
2: no,
4: narzeczonemu.
2: Tak.
4: Ukryta supermoc, no nie spanie po nocach. To jest moja supermoc. Wtedy po prostu świat się przede mną otwiera i mam 4 razy więcej rzeczy do zrobienia i 4 razy więcej mocy.
1: A jak to wygląda u Was? Jaka jest Wasza supermoc? W czym jesteście dobrzy? O to Was pytam. Zresztą pojawiła się sonda wideo w naszych mediach społecznościowych, to znaczy na Facebooku, na Instagramie i na TikToku i tam też pojawiło się mnóstwo różnych odpowiedzi, gdzie faktycznie okazało się, że my jesteśmy w stanie wyłuskać w sobie te dobre cechy. To jaka jest Wasza supermoc? Ja się dzisiaj chwaliłem i pochwalę się raz jeszcze. Umiem położyć gładź szpachlową, żongluję cytrynami 4 i robię znakomitego łososia w pomarańczach i miodzie. 226452100 czekam na telefony dziś do godziny 19.
0: Ten numer warto znać. 226452100.
1: Ten kawałek to za mało czasu od Fisze Madę Tworzywo, ale myślę, że zdążę opowiedzieć Wam o tym, że Magda Żelazowska robi najlepszy makaron z truskawkami. Alek Zaleski jest świetnym budowniczym formy na siłowni. A ja jestem, jaki jestem. Kuba Jamrozek. Jesteśmy z Wami do godziny 19. To jeszcze raz. 226452100. Jaka jest Wasza supermoc? W czym jesteście dobrze? Dobrze, pogadajmy o tym. Co Wy na to?

0: To Fisze, Made, Tworzywo i Za mało czasu w czwórce. Tak gramy specjalnie dla was w to środowe popołudnie, 10 minut po godzinie 17. Pytanie na dziś. Jaka jest wasza supermoc? W czym jesteście dobrzy? Wspomniałem kilka minut temu, że my mamy taką tendencję do tego, żeby siebie nie doceniać. Jak trzeba powiedzieć coś dobrego, to raczej mówimy to dobre rzeczy o innych ludziach, a niekoniecznie o samych sobie. 226452100. Zmieńmy to, jaka jest wasza supermoc.
1: Po robocie. Po robocie.
0: Halo, halo, cześć Łukaszu.
2: Cześć, witam serdecznie.
0: Dobrze cię słyszeć. Już widzę jedną super moc, to znaczy potrafisz prowadzić, rozmawiać w czwórce i jest bezpiecznie.
2: Tak jest, wracam z pracy, ale zatrzymałem się, jestem na zestawie, także możemy rozmawiać. Cieszę się, że w ogóle się dodzwoniłem, także bardzo miło mi cię słyszeć.
0: To znakomicie. Opowiadaj, jakie są twoje ukryte supermoce, być może takie, o których nie wie nawet twoja rodzina.

Widzisz, powiedziałeś przed chwileczką, że nie umiemy się chwalić. Nie wiem, czy jestem w tym dobry, ale wiem, co lubię, tak? Bardzo lubię grę w snookera, gram od wielu lat, pozdrawiam wszystkich słuchaczy, którzy grają. Wiem, że ten sport coraz bardziej rośnie, ja zaczynałem w latach 90., gdzie to było naprawdę bardzo niszowe.

0: bo jestem ojcem, mam na to czas, ale mimo wszystko staram się pielęgnować te zajawki.
1: Czyli z jednej strony snooker, a z drugiej strony fanatyk wędkarstwa.
0: Tak jest, spinning. Też pozdrawiam wszystkich zajawkowiczów. Złap i wypuść. Myślę, że coraz modniejsze i bardziej popularne w Polsce. Wszyscy chyba rozumieją, że nie chodzi o to, żeby to zjeść, tylko żeby spędzić czas nad wodą. No i mimo wszystko fajnie, jak na tym drugim końcu wędki raz na jakiś czas uda się coś złapać.
1: Gratuluję ci, bo to naprawdę są fajne pasje i cieszę się, że dzisiaj w czwórce sam byłeś w stanie siebie docenić, bo myślę, że nawet nie chodzi tu o chwalenie, tylko o to, żebyśmy zobaczyli takie dobre cechy w sobie, że faktycznie potrafimy mieć zajawkę, jakieś hobby, jesteśmy w tym lepsi albo gorsi, ale jednak to robimy. Ten snooker to jest w ogóle ciekawy wątek, dlatego że mnóstwo moich znajomych jest fanami snookera takimi teoretycznymi, to znaczy odpalają na przykład Eurosport albo jakiś inny kanał sportowy, siedzą i patrzą, bo ten snooker również telewizyjny jest bardzo popularny.
0: Tak, znaczy no właśnie powiem szczerze, że trochę zajarałem całą rodzinę, że tak się wyrażę, bo aktualnie i szwagier, i mój tato, no na co po niektórych zna, co prawda ją akurat denerwuje głos chłopaków, czyli Przemka Kruka i Jewtucha, który dociera z ekranów, bo już wie, co ją czeka. Natomiast cieszę się, bo naprawdę uważam, że warto i szczególnie na zimowe wieczory polecam wszystkich, trzeba spróbować, trzeba dojść do jakiegoś poziomu, żeby jednak zacząć mieć z tego fan i jakby najtrudniejszy w każdym sporcie, bez względu na to, za co się zabieramy, zawsze jest ten moment, w którym kończymy się męczyć, a zaczynamy się tym jarać, także mówię, polecam wszystkich, bo uważam, że świetny sport, świetna zajawka.
1: Łukaszu, my chyba jesteśmy rodziną, bo jestem jak twój szwagier, to znaczy mnie też zajarałeś swoją powieścią. Wszystkiego
0: miło
1: dobrego, trzymaj się.
0: Wzajemnie, dziękuję, wszystkiego dobrego.
1: Dobrego sierpnia, 14 minut po godzinie 17. My dzisiaj się doceniamy. Jaka jest wasza supermoc, w czym jesteście dobrzy?
2: Daj znać, co robisz po robocie.
1: 226452100. Czekamy na wasze telefony, a jak czekamy, to też słuchamy. Problem, męskie granie orkiestra. Czy ty to widzisz? Tak nazywa się ten kawałek.
3: Wszyscy artyści to prostytutki w oparach lepszych fajek, w oparach wódki. Wszyscy artyści to prostytutki w oparach lepszych fajek, w oparach wódki.
4: Yeah.

0: ty to widzisz? Czy się nie wstydzisz? Czy ty to widzisz? Czy się nie wstydzisz?
1: Spokojnie, panowie, widzę i się nie wstydzę. Jaka jest wasza supermoc? W czym jesteście dobrzy? To pytanie do was. 226452100. Czekam na telefony.
2: Po robocie zaprasza Kuba Jamrozek.
1: Pokażcie światu wasze talenty. Ja wiem, że my się czasem nie doceniamy, ale dzisiaj zmieńmy tę perspektywę. Powiedzmy o sobie coś dobrego. Jaka jest wasza supermoc? 226452100. Coś czuję, że oni o sobie dużo dobrego mogą powiedzieć. Łowcy talentów. Bartek Zaniewicz, tancerz, choreograf, trener. Dzień dobry, cześć Bartku.
3: Dzień dobry, cześć.
1: Jest z nami Łukasz Szczepanik, który jest aktorem teatralnym, jest polonistą, jest menadżerem kultury. Dzień dobry, cześć Łukasz.
4: Dzień dobry, cześć.
1: Panowie, wasza ukryta supermoc, ale taka supermoc, o której nie wie świat. Czyli musimy schować na chwilę do kieszeni taniec i aktorstwo.
3: O kurczę, dobre pytanie. Dobra, mam.
1: No.
3: Masuję ludzi. Również.
1: Zarobkowo?
3: Teraz hobbystycznie. I z pasji, tak.
1: Ale to ciekawe.
3: Tak, hobbystycznie teraz, tak. Już nie mam czasu na to.
1: Słuchaj, ale to jest taka pasja, którą odkryłeś w pewnym momencie twojego życia, czy druga noga zawodowa? Ewentualnie.
3: Miała być to druga noga zawodowa, ale na ten moment tyle robię w tańcu i to wszystko tak bardzo wymaga czasu, że ten masaż na razie zszedł na drugi plan i robię to hobbystycznie.
1: Tak. Bartku, to ja muszę tu dopisać. Dopisuję. Trener, tancerz, choreograf, masażysta.
3: Masażysta, dokładnie.
1: Łukaszu?
4: To jest bardzo ciekawe pytanie, bo myślę i mam wrażenie, że taka ukryta moja moc objawiła się chyba w minionym sezonie w naszym studiu, kiedy to zacząłem pisać scenariusz autorskiego spektaklu. Nigdy wcześniej tego nie robiłem i mam wrażenie, że chyba to jest taka moja ukryta moc, która właśnie się powoli materializuje.
1: A to jest może ukryta supermoc, która jest konsekwencją tych studiów polonistycznych też?
4: Chyba tak, to znaczy ciągle ciągnęło mnie, tak kolokwialnie mówiąc, do pisania tekstów, do czytania, do bycia w świecie słowa i tak dalej, ale żeby napisać sztukę teatralną, no o to bym siebie nie podejrzewał.
1: Słuchajcie, ja kilka minut temu wyskoczyłem z tym, że potrafię żonglować cytrynami. Jak to się ma do tego, o czym wy przed chwilą powiedzieliście?
4: Ja nie potrafię żonglować cytrynami,
3: ja
4: więc
3: też.
4: Naprawdę.
3: Szacun.
1: Ale przydało mi się na studniówce, bo było to pewnego rodzaju nowum i był to bajer. Panowie, trzeba sięgnąć po słuchawki, bo razem z nami nasz słuchacz Arek. Arku, jesteś po drugiej stronie?
5: Cześć.
1: Człowiek wielu talentów. Mogę powiedzieć tak o tobie?
5: No, myślę, że mój talent, w sensie talent, nie wiem, nagle ze szkoły górniczej i z zawodu wiertnika naftowego jednak nigdy ani jednego dnia nie przepracowałem w swoim zawodzie, bo bardzo pociągała mnie muzyka i granie imprez. I tak 30 lat już po prostu jakby to robię. Po prostu lubię te emocje. Lubię czytać z ludzi emocje i je no po prostu prowadzić w dobrym kierunku, czyli zamieniać je na dobrą zabawę.
1: Czyli twoja ukryta supermoc, jesteś w stanie rozkręcić absolutnie każdą imprezę.
5: Tak. Myślę, że tak jest. Myślę, że też dzwoniłem w tym poprzednim wątku odnośnie sporu odwiecznego Ronaldo i
1: Messi. I Messi, tak, bo o tym też dzisiaj rozmawialiśmy.
5: Mhm. To się trochę klei, bo oni mają supermoce i fajnie się utożsamiać z takimi mocami. Fajnie, w ogóle uwielbiam ludzi z pasją i z talentem. Bardzo lubiłem ten temat. Ostatnio na wakacjach codziennie kelner witał mnie i mojego syna słowem Messi, a mój syn mówił o Ronaldo. I po prostu każda rozmowa tak się zaczynała, bo to jest taki uniwersalny język, nikt się nie obrazi, to jakby każdy się z kimś lubi utożsamić. Każdy ma swojego gladiatora, superbohatera. Ja uwielbiam wtedy mówić Lewandowski, bo to jest fajne. Zawsze w Egipcie słyszę Mumu Salah, ja mówię nie, Lewandowski. I to jest taki fajny początek rozmowy między facetami, między kulturami. Fajne, to jest bardzo miłe.
1: Czyli mogę powiedzieć o tobie

0: spokojnie Lewandowski każdej polskiej i niepolskiej imprezy nasz słuchacz Arek. Dzięki za ten telefon. Wszystkiego dobrego.
1: Cześć.
0: Bardzo się z tego telefonu cieszę, dlatego że dzisiaj no, ten biedny Ronaldo miał ślub kilka dni temu, a takie bęcki od nas dostawał, że naprawdę na korzyść Messiego. Razem z nami Bartek Zaniewicz, Łukasz Szczepanik, to Łowcy Talentów. Panowie, czy każdy człowiek ma talent?
2: Bardzo dobre pytanie. Ja wierzę w to, że każdy człowiek ma talent.
3: Tak, tylko trzeba go odkryć.
0: Ciekawy jestem, jak wy odkrywacie, ale budujmy napięcie, o tym porozmawiamy za kilka minut. Pytanie do was. Jaka jest wasza supermoc? W czym jesteście dobrzy? 226452100.
4: Odetchnij. Jesteś po robocie.
0: Do tego to w ogóle zachęcam was właściwie codziennie, od poniedziałku do czwartku, żebyście wrzucili na luz i po robocie nie gadali już o robocie, zostawili tę pracę w pracy. Pogadajmy dzisiaj o tym, co jest w nas fajnego. Jaka jest wasza supermoc? W czym jesteście dobrzy? Jeśli chodzi o nasze media społecznościowe, TikTok, Facebook i Instagram, tam wleciała sonda wideo, w której zadawaliśmy przechodniom to pytanie. Odpowiedzi mogą zaskoczyć. 226452100. Jaka jest wasza supermoc?

0: którą czwórkę i po robocie. Arku, jeśli nas słyszysz, dobra wiadomość od naszych gości. Powiedzieli, że byłbyś świetnym animatorem publiczności.
1: Oj, tak.
0: Na przykład w programie telewizyjnym, bo tak to zrozumiałem.
2: Odbij kartę, włącz czwórkę.
0: Razem z nami łowcy talentów Bartek Zaniewicz, tancerz, choreograf, trener, masażysta, to muszę dodać. Łukasz Szczepanik, aktor teatralny, polonista, menedżer kultury. Faktycznie tak jakoś postanowiliście zdiagnozować Arka przez te 3 minuty, że widzielibyście go w tym, że mógłby być takim animatorem?
3: Tak, totalnie. Totalnie mógłby pracować w telewizji. Jeżeli ma taką łatwość w nawiązywaniu kontaktu z innym człowiekiem, to...
1: A muszę powiedzieć, że Bartek wie, co mówi, bo sam tak pracował i to dobre parę lat.
3: Tak, jako animator publiczności w Telewizji Polskiej.
0: To podrzucamy w takim razie Arkowi tak, ten pomysł. Panowie, jak się dzisiaj staje łowcą talentów? To znaczy, co wy jako łowcy robicie tak na co dzień?
1: Prowadzimy

0: Zajęcia artystyczne głównie dla dorosłych, ale też dla młodzieży, bo akurat przygotowuję między innymi kandydatów do szkół teatralnych, do egzaminów w szkołach teatralnych i musicalowych, ale taką naszą wspólną działalnością jest prowadzenie zajęć artystycznych dla dorosłych. To są zajęcia grupowe i tutaj trzeba powiedzieć, że mamy tak dwutorowo prowadzimy tę naszą działalność, bo z jednej strony zapraszamy grupy ludzi, którzy chcą się rozwijać technicznie na zajęciach właśnie
1: tak,
0: tanecznych.
1: U mnie na zajęciach tanecznych.
0: I to jest po prostu praca nad techniką, nie? Układanie, uczenie się choreografii.
1: Tak.
0: A drugi tor naszej działalności to jest właśnie reżyseria i budowanie autorskich spektakli musicalowych, w których Bartek tworzy choreografię, ale też ostatnio kostiumy, się okazało.
1: A Łukasz pisze scenariusz.
0: A ja piszę scenariusz i reżyseruję.
2: I zwykle zdarzają się wam ludzie, którzy są utalentowani, czy jednak z tego grona bardzo różnych ludzi trzeba jeszcze te talenty wyłuskać? Chociaż z drugiej strony zaprzeczam sam sobie, bo powiedzieliście, że każdy ma jakiś talent. Tylko pytanie, czy aktorsko-taneczny?
1: Tak, niestety, mówię niestety, bo trzeba ten casting przeprowadzić, czyli tą pierwszą taką selekcję i właśnie teraz też mamy a propos castingu, casting do nowego spektaklu, który będziemy razem z Łukaszem tworzyli, Żony z Hermon. I teraz tak, trzeba taki casting przeprowadzić z tego względu, żeby stworzyć sobie jakiś jeden poziom, równy poziom grupy, która będzie z nami współpracowała. Tak naprawdę ten poziom zależy od ludzi, którzy się do nas zgłoszą. Więc my nie stawiamy jakiejś wysokiej poprzeczki, tylko równamy do ludzi, którzy się zgłoszą na casting.
2: A czy ludzie, którzy zgłaszają się na casting, to są ludzie, którzy są świadomi swoich supermocy? Czy mimo tego, że mają ogromny talent, to jednak to dostrzeżenie dobrych cech w sobie jest dla nas dzisiaj pewnego rodzaju problemem?
0: Tu by trzeba powiedzieć, że chyba wszystko po kolei, bo niektórzy się bardzo nie doceniają. Tak by trzeba powiedzieć, że naprawdę czasami zgłaszają się do nas osoby, które mają naprawdę niebywały talent wokalny na przykład, ale w siebie nie wierzą. Albo na przykład nie dostali się do szkoły teatralnej, nie przeszli egzaminów i no, ich poczucie własnej wartości jednak gdzieś tam siada, podupada, więc wtedy my jesteśmy tymi ludźmi, którzy na nowo ich wyciągają po prostu z dołka. Natomiast trzeba powiedzieć, że w większości staramy się wydobyć albo pomóc tym ludziom jakoś uwierzyć w ogóle w siebie, uwierzyć, że mogą wystąpić na scenie, uwierzyć, że mogą zaśpiewać, zagrać, zatańczyć i no jakoś się tak dzieje, że to się udaje.
1: Tak, ja mam taki przykład właśnie, że 3 lata temu zgłosiła się do mnie dziewczyna, która w ogóle nie tańczyła, w ogóle. Ona przyszła do mnie na pierwsze zajęcia w ogóle, nie potrafiąc nic. No i dzisiaj po 3 latach występuje z nami w spektaklu i po prostu zrobiła przeogromny progres. Także to jest taka w ogóle satysfakcja prowadząc takich ludzi i odkrywając ich.
2: A to jest w ogóle pewnego rodzaju fenomen, że jest tak wiele osób utalentowanych. Jak widzę różne programy telewizyjne, to się zachwycam. Wow! Skąd ci ludzie się biorą? Nawet jak oglądam różne memy w internecie, tak, to też się trochę tym zachwycam, że ktoś miał pomysł, żeby w tego mema wrzucić taki, a nie inny humor. To jest naprawdę kreatywność.
1: Tak, tak.
2: A jednak wciąż w tym gronie są osoby, które się nie doceniają. Właśnie w tym wszystkim, w czym są najlepsze.
0: Ja tu muszę powiedzieć, że to jest bardzo często jakiś taki nieodłączny element spotkań z nami, że my musimy jakby dmuchać w żagle tym ludziom, no bo często jest tak, że oni naprawdę potrafią wiele, ale są tak nieśmiali, albo nie wiem, nasza kultura, albo nasza, w cudzysłowie mówiąc, polskość powoduje, że no nie chcemy sobie pozwolić na jakąś charyzmę taką sceniczną, nie chcemy się zawsze jakoś tak otworzyć, bo lepiej jest być gdzieś w takiej bezpiecznej, jak to się mówi teraz, strefie komfortu, nie będę się wychylać, więc może no nie będę tutaj pokazywać nie wiadomo czego, a jednak scena potrzebuje i lubi takich ludzi charyzmatycznych i odważnych.
2: Panowie, jeśli woda w waszych kubkach jest gorąca, to też możecie podmuchać, dlatego że na pewno do rozmowy dzisiaj jeszcze wrócimy, a ja przypominam pytanie, które kierujemy do was, naszych słuchaczy. Jaka jest wasza supermoc? W czym jesteście dobrzy? I nie szukamy tutaj wielkich rzeczy, że ktoś musi być wybitnym śpiewakiem operowym, o czym będziemy rozmawiać po godzinie 18 chociażby, ale o takich drobnostkach, że potraficie coś, co w sobie odkryliście, ktoś inny tego nie potrafi, to jest tylko wasze. To nie muszą być wielkie rzeczy. Jaka jest wasza supermoc? W czym jest

0: jesteście dobrzy. 226452100.
1: Ten numer warto znać. 226452100.
0: Confidence Man. Już teraz specjalnie dla was posłuchajcie tego kawałka. Patrzę na zegar. To już 32 minuty po godzinie 17:00.

0: Confidence Man w czwórce. Pytanie do was, jaka jest wasza supermoc? W czym jesteście dobrzy?
1: Chi Gong Tai Chi.
2: Żeby być sprawnym. Jesteśmy już w takim wieku, że no wypada być sprawnym i wypada o siebie zadbać.
3: Czym jesteś dobra?
4: W byciu wiecznie uśmiechniętą. Trzeba się dużo uśmiechać.
3: No właśnie widzę, ty tak cały czas masz? Jak to się robi? To się z tym rodzi, czy to się uczy tego?
4: Nie wiem, właśnie, no trzeba być pozytywnym, tak? Trzeba się uśmiechać dużo w życiu.
5: Czym jestem dobry? Jestem bardzo dobry w zapamiętywaniu rzeczy.
3: Czyli masz super pamięć?
5: Super pamięć mam, tak. Ale krótką.
0: Ja mam pamięć średnią, ale nasz numer telefonu to pamiętam, bo go powtarzam codziennie mniej więcej 356 razy. 226452100. Pytanie do was. Jaka jest wasza supermoc i w czym jesteście dobrzy?
6: Po robocie.
0: Razem z nami łowcy talentów Bartek Zaniewicz, który jest tancerzem, choreografem, trenerem. Haha, wie, że masażystą również. Opowiedział, że to jego supermoc. I Łukasz Szczepanik, aktor teatralny, polonista, menadżer kultury. Jego supermoc to jest pisanie scenariuszy teatralnych.
7: Okazuje się.
0: A wy musieliście te nowe supermoce jakoś odkryć w pewnym momencie swojego życia? Czy one gdzieś drzemały i wy się z tym urodziliście? Z talentem do pisania albo do masażu?
7: To dobre pytanie. Ja go odkryłem dosłownie parę lat temu. Myślę, to się wydarzyło z 7-8 lat temu. Bo już w ogóle myślałem, że w pewnym momencie przestanę tańczyć i że to wszystko się na pewno nie uda i zacząłem szukać alternatyw, a ponieważ całe życie pracuję z ciałem, więc pomyślałem, że to jest fajny kierunek. Także ja odkryłem tą supermoc swoją stosunkowo niedawno, już jako dorosły.
0: Łukaszu?
8: Właśnie sobie uświadomiłem i teraz podejrzewam, że jeśli obsada naszego autorskiego musicalu Biały Królik to będzie słyszeć, to myślę, że się nieźle zaskoczy, dlatego że tutaj muszę się przyznać, że jeśli chodzi o pisanie scenariusza, to mieliśmy taki pomysł, żeby ten tekst u kogoś zamówić po prostu, żeby ktoś dla nas napisał ten tekst, ale no, stanęliśmy przed faktem dokonanym, że osoba, na której nam zależy,

0: nie mogła tego zrobić w tym czasie, więc ja stanąłem pod ścianą i powiedziałem, no dobra, to ja to napiszę.
1: Czyli tak też można odkrywać swoje supermoce, swoje supertalenty.
0: Czasami okoliczności decydują, że ten talent musisz w sobie znaleźć.
1: A wy mieliście kiedyś problem z tym, żeby mówić o sobie dobrze?
2: Oj tak.
0: Oczywiście, jesteśmy ludźmi.
2: No tak, tak.
1: A to co się takiego wydarzyło, że dzisiaj jesteście tutaj w czwórce, no jeśli mówicie o sobie, to dobre rzeczy.
0: Bardzo dobre pytanie. Bardzo powiesz coś pierwszy, czy...
2: Ja pierwszy mam powiedzieć.
1: Skoro dzisiaj się chwalimy, to powinienem teraz odpowiedzieć jak każde.
2: Wiesz co, pracując z ludźmi... Bardzo często umiem właśnie z kogoś wydobyć to, tą jego cechę, taką właśnie jakąś supermoc. U siebie troszkę było to mniej, natomiast no już przez tyle lat po prostu myślę, że właśnie praca z ludźmi też mi bardzo pomogła. Że jak umiem u kogoś zobaczyć, to u siebie też coraz bardziej potrafię to dostrzec, nie?
1: Łukasz?
0: Ja bym powiedział, że doświadczenie mi to podsuwa. To znaczy, no jednak 16 lat na scenie teatralnej, doświadczenie właśnie pracy w serialach, w programach muzycznych i oczywiście uczenia. Myślę, że to mi daje taką podstawę do tego, żeby mówić o sobie, ej człowieku, ty naprawdę coś o tym wiesz, ty naprawdę potrafisz to robić. Albo efekty naszej pracy z ludźmi też mam wrażenie, nie podsuwa mi w rezultacie takie spostrzeżenie, że chyba naprawdę wiem, co mówię, albo chyba naprawdę się na tym znam. Tylko też chcę powiedzieć, że oczywiście mamy chwilę zwątpienia i czasami, no jak każdy prawdopodobnie, myślimy sobie nie zawsze w superlatywach, ale myślę, że już na tym momencie mojego życia mogę powiedzieć, że doświadczenie nauczyło mnie, żeby jednak w siebie wierzyć i mówić o sobie dobrze.
1: Nie lubię takich podziałów międzypokoleniowych, ale pójdę swoim milenialskim tropem. Mówi się o pokoleniu Z, z którym pracujecie, bo to są często ludzie młodzi, że to są ludzie, którzy potrafią doceniać swoje mocne strony i gdybyśmy im rzucili takie hasło, jaka jest twoja supermoc, no to w ciągu 3 sekund byliby w stanie odpowiedzieć. Czy jest w tym ziarno prawdy? Znajdziemy odpowiedź na to pytanie, ale za kilka minut. 226452100. W czym jesteście dobrzy? Dzisiaj można się docenić. Bartek Zaniewicz, Łukasz Szczepanik, łowcy talentów razem z nami.
3: Koniec pracy.
1: Koniec pracy to jest w ogóle taki moment, kiedy można odetchnąć, kiedy się można uśmiechnąć, dokładnie tak samo jak nasi goście i kiedy można wykręcić ten słynny już numer do czwórki. Nie muszę nawet patrzeć, ja go mam przed oczami. 226452100.

0: Black Sheep, tak gramy specjalnie dla was. Odpalamy i Facebooka, i TikToka, i Instagram czwórki, a tam pojawiła się sonda wideo, w której pytałem przechodniów o to, jaka jest ich supermoc. 226452100. Teraz czekam na telefony.
1: Odetchnij, jesteś po robocie.
0: To jaka jest wasza supermoc? W czym jesteście dobrzy?
2: W chillowaniu się.
3: W chillowaniu?
2: Tak.
3: A ty w czym jesteś dobra?
2: Tańc.
3: Ale tańczysz zawodowo, czy jak to wygląda?
2: No nie,
4: hobby.
5: Komunikatywność i kreatywność. To jest bardzo mocna moja strona.
3: Przydają się.
5: Tak, bardzo.
6: Taka ukryta supermoc, no to jazda autem, myślę. Jestem bardzo dobrym kierowcą.
7: Myślę, że to jest kreatywność, widzenie dobrych emocji w ludziach.
0: Jak to wygląda u was? Czekam na telefony razem z nami łowcy talentów. Bartek Zaniewicz, tancerz, choreograf, trener, masażysta. Łukasz Szczepanik, aktor teatralny, polonista, menadżer kultury, który pisze scenariusze. Panowie, kilka minut temu rozmawialiśmy o tej takiej, o tych różnicach międzypokoleniowych. Mm-hmm. Czyli jesteśmy dzisiaj tutaj teamem milenialsów. Nie wiem, czy będziemy się pastwić nad pokoleniem Z, ale czy zauważyliście coś takiego, że oni być może szybciej są w stanie docenić to, co dobre w nich, to znaczy zobaczyć swoje supermoce niż starsze pokolenia? Jak to widzicie?
8: Czy są w stanie szybciej dostrzec? Myślę, że chyba tak, że łatwiej im przychodzi jakby odbiór, że ktoś ich chwali. Myślę, że nasze pokolenie ma coś takiego, że taka jakaś skromność i takie, że mówienie o sobie w superlatywach nie jest dobrze postrzegane.
0: Czyli to jest tak jak powiedzenie babci, że przepyszne ciasto, a babcia mówi wtedy, tak, nie, taki zakalec.
8: Dokładnie, tak, dokładnie. Trochę to o tym. A młodzi ludzie już, myślę, bardziej potrafią przyjmować takie fajne uwagi. No nie uwagi, tylko takie fajne rzeczy do siebie.
0: Łukasz?
9: Myślę, że tak. I tutaj chyba trzeba jeszcze wspomnieć, że pracując z ludźmi nauczyliśmy się też takiej specyficznej formy komunikowania się z ludźmi. To znaczy staramy się dosyć miękko, może tak powiem, miękko podawać ewentualne wskazówki, które mamy dla tych ludzi. Wiemy już o tym, że ludzie
0: są... Jak zamieniasz hasło, jesteś... Nie chcę powiedzieć, jesteś beznadziejny, ale to było słabe. Co zamiast tego?
9: Wiesz co, wydaje mi się, że w tym momencie tej piosenki, w drugiej połowie drugiej zwrotki, powinnaś popracować nad czystością tej linii melodycznej.
0: A, to ładne, to ładne. No i perspektywa się zupełnie zmienia.
9: Zmienia się zupełnie. I wtedy rzeczywiście jest jakiś konkret, nie? Ja wiem, że to teraz tak humorystycznie brzmi. Natomiast w pracy mam wrażenie, że komunikowanie się z ludźmi jest niezwykle ważne.
0: Panowie, to na koniec, bo słuchają nas ludzie, którzy usłyszeli dzisiaj, że przedstawiłem was wielokrotnie jako talentów. Co oni mają zrobić, żebyście ich złowili?
9: Myślę, że mogą się zgłosić na casting do naszej najnowszej produkcji musicalowej Żony z Hermon. Do 10 września zapisy online przez naszą stronę internetową łowcytalentów.com. Myślę, że w ogóle mogą sobie wejść na naszą stronę internetową i zobaczyć, jakie zajęcia artystyczne prowadzimy ze śpiewu, tańca i aktorstwa i po prostu się do nas odezwać. Jesteśmy też w social mediach, na różnych platformach społecznościowych, może tak?
8: Tak.
9: Więc myślę, że przede wszystkim niech się do nas odezwą i pomogą swojemu szczęściu.
0: Bartek kiwa głową po prostu.
8: Ja absolutnie się zgadzam z Łukaszem. Zapraszamy.
9: Zapraszamy.
0: Bartek Zaniewicz, tancerz, choreograf, trener, Łukasz Szczepanik.

0: Aktor teatralny, polonista, menadżer kultury, łowcy talentów gościli dzisiaj w Porobocie w Czwórce. Bardzo panowie dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękujemy serdecznie.
2: I co ty na to?
0: No i to jest
2: 226452100.
0: Dobrze, Jędrzeju, że przypomniałeś, bo bym zapomniał. Słuchajcie, to jest ostatnia chwila, żeby podzielić się swoją supermocą i tym, w czym jesteście dobrzy. To jeszcze raz 226452100.

0: Polskie Radio. Autopromocja.
1: Cześć, tu Kasia.
2: Hej, tu Domi.
1: Co robimy w poranki?
2: Przede wszystkim nie śpimy,
1: bo jesteśmy w radiu.
2: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie i internet.
1: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
2: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych, jak...
1: Jak to, co zjeść na śniadanie i gdzie udać się na miejski chill.
2: Pojedziemy z wami do pracy.
1: Wyjdziemy na spacer z psem.
2: I udamy się na wakacje. Od poniedziałku do czwartku.
1: Bo u nas tydzień trwa 4 dni.
2: Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
1: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Media Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert, taniej
4: masz. Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
0: Po reklamie.
5: Ona czuje we mnie pieniądze.
6: O nie, my tak nie gramy.

0: To dobre, lekkie dźwięki z Krainy Łagodności od Nirwany. Minęła godzina 18.
1: Pogoda.
0: Czwartek na zachodzie bezchmurnie, na pozostałym obszarze zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, natomiast temperatura maksymalna wyniesie od 19 stopni nad morzem i na północnym wschodzie, około 25 na południu do 27 na południowym zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Czy to jest pogoda, która sprawia, że można się opalać? No moim zdaniem tak, chyba że jesteście nad morzem, wtedy warto wziąć polarek.
1: Autopromocja.
2: Młodość, urok i zajawka.
3: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
2: Jak sąsiad z sąsiadem.
3: Jak pies z kotem.
2: Jak smolarek z delemem.
3: Najciekawsi goście.
2: To u nas.
3: Od poniedziałku do czwartku.
2: 19:21.
3: Chłopaki z sąsiedztwa.
2: Yeah.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
7: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
1: Po reklamie.

0: Weekend zbliża się wielkimi krokami. My tydzień pracy kończymy w czwartek w czwórce, więc w piątek wielkie otwarcie. Jeden dzień, 6 godzin, 53 minuty i 17 sekund. Tyle zostało do piątku.
1: Na audycję Po Robocie zaprasza Kuba Jamrozek. Kuba Jamrozek.
0: No pewnie, że zapraszam. Jeśli chodzi o trzecią godzinę naszego spotkania, to uczymy się w niej nowych rzeczy. W poniedziałek uczyliśmy się białego śpiewu. Wczoraj był death metalowy growl. No a dzisiaj zastanowimy się, czy każdy może śpiewać operowo, nawet jeśli ma teraz lat 30, 40 albo 50. Absolwentka szkoły muzycznej Magda Żelazowska, znający się na filmie jak mało kto Alek Zaleski i ja, który ich po prostu znam i to jest moja supermoc, Kuba Jamrozek. Jesteśmy z wami do godziny 19.

0: Nie gadamy o robocie.
1: Bo razem z nami Ewelina Pachnik, wokalistka, śpiewaczka, trenerka głosu, muzykolożka, fanka niemieckiego rapu, jak się okazało.
2: O Jezu,
1: dzień
2: nie.
1: dobry, miałem o tym nie mówić, tak?

0: oper.
1: No tak.
0: No bo czasem to się tak kojarzy trochę, że ten świat klasyczny, operowy, to jest też świat hermetyczny, ale rozumiem, że nie musi tak być.
1: Nie, absolutnie w ogóle, moi koledzy. No przepraszam, Jakub Józef Orliński, o czym my mówimy?
0: No człowiek...
1: Znany teraz jest na całym świecie, a że tak powiem, na co dzień reprezentuje tę naszą hermetyczną śmietankę, ale jest też tancerzem breakdance'u.
0: No właśnie, z jednej strony kontratenor, z drugiej człowiek, który organizuje festiwal Breaking Classic,
1: tak,
0: więc
1: dokładnie.
0: Niezwykła postać. No dobra, to mnie w takim razie Jakubem Józefem Orlińskim zagięłaś, bo chciałem iść trochę w ten trop tych różnych podziałów, ale myślę, że ten jest najważniejszy.
1: Telepatia.
0: Czy każdy może śpiewać operowo, czy nie?
1: Na pewno to jest tak, że te predyspozycje trzeba sprawdzić. Ja w ogóle taką lekcję, jak ktoś przychodzi do mnie na lekcję śpiewu, rehabilitacji zaburzeń głosu, cokolwiek związanego z mową, komunikacją, głosem, to zaczynam od takiego fizjologicznego rozgrzebywania tego głosu, czyli sprawdzam, nad czym mamy popracować. Nad oddechem, nad artykulacją, nad napięciami, czy włączamy jakiś masaż terapeutyczny krtani i takie różne rzeczy, a oczywiście sprawdzam, jeżeli ktoś chce śpiewać tylko opera, nigdy wcześniej nie śpiewał, no to jakieś metody stosuję, żeby zobaczyć, na ile ktoś rozumie w ogóle te emisje głosu, daje jakieś wskazówki, ale czasami ten proces jest bardzo długi. Niektórzy załapią to od razu, po samej imitacji tego, w jaki sposób ja zaśpiewam, a dla niektórych jest to dosyć długi proces, tym bardziej dla tych, którzy wcześniej śpiewali całe życie rozrywkę.
0: A na czym polega ta technika śpiewu operowego? Gdybyś miała ją wytłumaczyć, opowiedzieć o niej komuś, kto ze światem opery nie ma wiele wspólnego?
1: No i właśnie, miało nie być trudnych pytań, powiedziałeś, że będą proste pytania, a te proste są najtrudniejsze. To jest zupełnie inna emisja ustawienia aparatu, chociażby porównując, wokalista rozrywkowy sobie może świetnie poradzić na scenie, używając mikrofonu, jest nagłaśniany, a i ta emisja jest trochę inna, jest lżejsza, jest bardziej zbliżona do mowy, tak łopatologicznie, a ta emisja operowa wymaga nieco więcej mechanizmów, uaktywnienia mechanizmów w ciele. Inaczej trochę podniebienie miękkie pracuje, inne napięcia się rodzą u wokalistów, trzeba pracować nad innym nieco oddechem, podparciem oddechowym i tutaj trzeba bardzo delikatnie manewrować, żeby nie doprowadzić do jeszcze większych napięć, bo na przykład ten oddech u śpiewaka operowego musi być bardziej ekonomiczny i taki nieco... No, czasami też niektórzy mówią, śpiewacy kiedyś mówili, że są w stanie stracić 3 kilo na scenie w trakcie
0: jednego spektaklu.
1: Ale
0: jestem w szoku.
1: Wczoraj dostałam takie pytanie na zajęciach, że powiedz mi, Ewelina, ten Pavarotti, jak on śpiewa, to on się tak poci, przepraszam za te określenia, no ale jesteśmy
0: ludzka rzecz,
1: no poci się, ponieważ on się męczy, bo używa mięśni ciała, miechów brzucha, tutaj całej tłoczni brzucha i pracuje całym ciałem, a żeby śpiewać dobrze i dobrą emisją, trzeba używać tego ciała, a nie napinać mięśni krtani i pracować tymi mięśniami, które nie powinny pracować.
0: A czy jest trochę tak, że kiedy ktoś wejdzie w ten świat operowy, to potem ma trudniej śpiewać rzeczy popowe, albo inaczej, wykorzystuje ten śpiew operowy w śpiewie popowym? Powiem ci, dlaczego pytam. Dlatego, że znam taką śpiewaczkę, znaczy nie znam osobiście niestety, Fatma Said. Fantastyczna. Kiedyś słyszałem, jak śpiewała piosenkę Rhythm is a Dancer, czyli właściwie hicior, który znamy z różnych klubowych parkietów. Zrobiła to rewelacyjnie. Po prostu byłem zakochany w tym wykonaniu, ale jednak słyszałem, że to jest kobieta, która na co dzień wykonuje zupełnie inny repertuar.
1: To jest bardzo ciekawe pytanie, ponieważ mam kolegów, wokalistów, śpiewaków operowych, którzy nie są w stanie zaśpiewać zwyczajną emisją głosu. Nie są w stanie wydobyć z siebie dźwięku zbliżonego bardziej do rozrywki czy mowy. No i tutaj wchodzą też nasze napięcia, które się rodzą. Śpiewacy operowi na przykład mają te napięcia języka, że ten język ucieka do tyłu, bo chcemy śpiewać tak, bo się nam wyobraża, że śpiew operowy jest właśnie taki. No jest trudniej, na pewno jest trudniej. Na przykład ja, jak jeżdżę w trasy koncertowe, to jeżdżę w te trasy koncertowe z 5 na przykład różnymi repertuarami muzyki filmowej w zimie i codziennie jest inny repertuar i śpiewam czasami Ennio Morricone, który wymaga dosyć dobrego aparatu wokalnego, bardziej w

0: stronę klasyczną, ale na przykład na drugi dzień mamy, nie wiem, Hansa Zimmera, gdzie może tej emisji głosu potrzebuje bardziej rozrywkowej. I na przykład do takiej trasy koncertowej potrzebna jest śpiewaczka operowa, która jest w stanie też zaśpiewać rozrywkę bądź musical. A nie każdy jest w stanie to zrobić. I na przykład nie może gorzej iść w drugą stronę, czyli ciężej jest znaleźć kogoś, kto śpiewa rozrywkę i musical, kto ma nagle zaśpiewać coś operowego
1: ciekawe
0: pomiędzy.
1: Ciekawe jest to, jak te światy się przenikają, ale do tego tematu na pewno jeszcze dzisiaj wrócimy. Ewelina Pachnik, wokalistka, śpiewaczka, trenerka głosu, muzykolożka razem z nami. Łapie się za nos, że tak wymieniam i wymieniam, rozumiem, o to
0: nie,
1: chodzi.
0: Dobrze.
1: Słuchajcie, dzisiaj uczymy się śpiewu operowego. Nie wiem, czy będzie jakaś mała lekcja, ja będę kursantem w takim razie. No bo
0: może w następnej części.
1: Możemy tak zrobić.
0: Zaprezentujesz coś.
1: Nie no, na to się nie umawialiśmy. Czekaj, 18 minut po godzinie 18.
2: Co dziś po robocie?
1: No uczymy się śpiewu operowego.

0: Tu czwórka, w której uczymy się nowych rzeczy. Dziś uczymy się śpiewu operowego, bo razem z nami Ewelina Pachnik, która jest wokalistką, śpiewaczką, trenerką głosu, jest muzykolożką, ale śpiewała też z Andreą Bocellim.
1: Tak, wrzuć tak
2: na
1: się
2: luz,
1: okazuje.
2: Jesteś po robocie.
0: No i jak to było z tym Andreą?
1: Z Andreą było, dla mnie było wzruszająco i zadałeś mi pytanie teraz pomiędzy...
0: Zdradzamy kulisy pracy radiowej, jak to wyglądało.
1: O co ty zapytałeś?
0: Ja powiedziałem właściwie o tym, że Andrea Bocelli to jest taki człowiek, który w świecie chyba muzyków klasycznych ma bardzo złą sławę. To znaczy on jest bardzo popularny, ale podobno technicznie śpiewa źle. Nie umiem tego ocenić, bo mnie się podoba.
1: No i właśnie, i tutaj jest na przykład, ja zacznę tym zdaniem, którym skończyłam, że ja jestem, wychodzę z tego założenia, że muzyka ma łączyć, a nie dzielić, i Andrea Bocelli jest takim świetnym przykładem tego, że zrzesza na swoich stadionach, w salach koncertowych mnóstwo ludzi. Po prostu ludzie kupują te bilety, idą, sprzedał bardzo dużo płyt na całym świecie i obdarowuje ludzi niezwykłymi emocjami, niezwykłymi chwilami, więc nie zabierajmy mu tego. Ja na przykład bym mu nie ujmowała niczego i śpiewałam z nim z chórem Polskiego Radia i tutaj moi koledzy, wokaliści, śpiewacy operowi...
0: Mieli mieszane uczucia,
1: bardzo pięknie to powiedziałeś. Mieli mieszane uczucia, a ja na przykład teraz, jeżeli ktoś się dowiaduje, że ja śpiewałam na jednej scenie z Andrea Bocellim, no to nagle jest większe zainteresowanie moją osobą. Jakby to miało świadczyć o moim poczuciu własnej wartości, o mojej randze jako wokalistki, a tak naprawdę, tak powiedziałam, że już te dyplomy, te szkoły, te wszystkie konkursy i tak dalej, to już idzie, to już nie jest ważne, ale
0: Ewelina,
1: dla mnie było to przeżycie.
0: Wychodzi na to, że ja będę miał teraz zajęcia ze śpiewaczką, która śpiewała z Andreą Bocellim, więc ja sobie tego nie będę odbierał.
1: Teraz ten czerwony dywan.
0: Czerwony dywan mogę zaraz rozwinąć. No dobrze, ja jestem uczniem mało pojętnym, ale będę próbował, więc możesz mnie nauczyć śpiewu operowego.
1: Co będziemy śpiewać? Time to Say Goodbye to nie jest operowy utwór, ale możesz spróbować w tym kierunku, chociaż jedno zdanie, albo o Sole Mio.
0: No to może o Sole Mio, tylko powiedz, jak ja mam to technicznie zrobić. Bo ja mogę teraz, zrobić tak, teraz, o Sole Mio.
1: No nie, no i to, no i stoi, to jest jak kot napłakał, no. Żartuję. Drodzy Państwo, my sobie tutaj bardzo żartujemy, uśmiechamy się i radujemy. Tutaj nikt nikogo nie obraża, żeby nie było.
0: No ja jestem lekko obrażony, ale myślę, że możemy próbować dalej.
1: Porozmawiamy o tym później poza anteną, tak? Kupię ci czekoladki na przykład. Co tam lubisz? Bezglutenowe mogą być,
0: dobrze,
1: jakieś ciasteczka.
0: Mogą być. To od czego zaczynamy? Bo rozumiem, że nie chodzi o to, żeby być jak kot, żeby się chować, zgarbić. To nie o to chodzi.
1: Ja bym zaczęła od oddechu. Mhm. Żebyś wziął sobie
0: głęboki,
1: ale weź sobie delikatny, spokojny wdech, ale taki, który poczujesz, że żebra, dolne żebra, że one ci się rozszerzają, że ten oddech idzie ci w brzuch i dolne żebra się rozszerzają. Mm-hmm. Bo proszę Państwa, skoro się uczymy, to nauczymy się wszyscy, że jedyny słuszny, prawidłowy oddech do mowy i do śpiewu to jest oddech międzyżebrowo-przeponowo-brzuszny. Czyli żaden szczytowy, że jak bierzemy wdech, to klatka piersiowa idzie do góry, obojczyki nam się tutaj zaciskają.
0: Nie, to
1: tylko po prostu chcemy... A kochania, jeśli chodzi o siłownię i wokalistów, to na siłowni przy wydechu robimy fy albo sy, żeby nie napinać mięśni okołokrtaniowych. Widzisz, ile wątków tutaj można poruszyć. Dobra, bierzesz wdech i co, bierzemy to o Sole Mio?
0: Możemy próbować, ale to zróbmy to razem, dobra?
1: Dobra, próbujemy.
0: Dobra.
1: Tak jakbyś chciał, wiesz co, jakbyś chciał trochę kichnąć, trochę jakbyś chciał ziewnąć, ale nie za głęboko.
0: O Sole Mio.
1: Zobacz, to jest O sole mio, ty... nie znam tekstu. Ty ra ra ri ra.
0: Nie, no to z czym ja wychodzę do ludzi? No ale próbujmy. To jeszcze raz. Czyli robię ten wdech, taki raczej
1: tak,
0: tutaj...
1: Na zasadzie imitacji. Spróbuj po prostu mnie teraz naśladować. Nie do końca. Te ruchy moje, Państwo nas nie widzą, niestety.
0: A to próbujmy razem.
1: O sole mio. Później tam się, wiecie, co się śpiewa w języku polskim. Ty stara.
0: No. Ojej, to nie wiedziałem. To aż tak dalece nie idźmy. Dzisiaj uczymy się śpiewu operowego.
1: Żeby nie było, że śpiewacy klasycznie nie znają się. No, tak
0: brzydkich słów. 226452100. Dzisiaj jest niesamowita okazja. Ktoś z was też może spróbować. Tego jeszcze nie było, żeby ktoś zadzwonił do radia i przez telefon uczył się śpiewu operowego, ale...

0: My jesteśmy nowatorscy. Ewelina Pachnik, wokalistka, śpiewaczka, trenerka głosu, muzykolożka, która śpiewała z Andreą Bocellim, jest dzisiaj razem z nami.
1: Czego to ludzie nie wymyślą?
0: A my z wami do godziny 19:00.

0: To Young Miko w czwórce, 31 minut po godzinie 18.
1: Twój sposób na relaks?
0: Razem z nami Ewelina Pachnik, wokalistka, śpiewaczka, trenerka głosu, muzykolożka, która opowiada dzisiaj o tym, czy każdy może nauczyć się śpiewu operowego. Jestem ciekawy, czy każdy może nauczyć się na przykład z YouTube'a. To znaczy, nie mamy przy sobie specjalisty, który mógłby korygować to, co robimy źle, ale jednak próbujemy na własną rękę.
2: I to jest świetne pytanie, naprawdę, ponieważ ja nie jestem zwolenniczką nauki typu są ćwiczenia na YouTubie i ćwiczymy sobie z tym YouTubem. Dlaczego? Ponieważ nauka śpiewu, jak się okazuje, kiedy ktoś przychodzi do mnie na przykład na zajęcia, to słyszę po kilku spotkaniach, po kilku tygodniach, miesiącach takie komentarze, że ludzie odmieniają swoje życie, ponieważ świadomość ciała swojego, świadomość swoich emocji, jaki one mają wpływ, świadomość swojego układu nerwowego, co się dzieje ze mną w trakcie śpiewania i co ja konkretnie mam do zrobienia, to jest dla każdego zupełnie indywidualna sprawa. Każdego trzeba traktować jako jednostkę, trzeba posłuchać tej osoby. Każdy, kto przychodzi do mnie na zajęcia, jest z inną historią, z innymi doświadczeniami, z innym słuchem, z innym poczuciem rytmu, z różnymi problemami wokalnymi, trudnościami i często to może być krokiem na przykład do zrobienia progresu może być wysłanie takiego klienta, ucznia, pacjenta do logopedy, do osteopaty, do fizjoterapeuty, do gastrologa, do neurologa, do foniatry.
0: Ale czekaj, iść do gastrologa po to, żeby śpiewać operowo potem?
2: Na przykład, jeżeli ktoś ma refluks gardłowo-przełykowy. Jeżeli ktoś budzi się rano ciągle, permanentnie z jakąś kluską w gardle, potocznie mówiąc, z jakąś suchością w gardle, ciągle ma

0: ten kwas żołądkowy w jakiś sposób, opary tego kwasu żołądkowego podrażniają śluzówkę, a śluzówkę trzeba chronić i od tej śluzówki naszej gardła bardzo dużo zależy, jak my będziemy śpiewać. Jeżeli ktoś ma na przykład SIBO albo zespół jelita drażliwego, to na przykład może mieć, niekoniecznie ma, ale może mieć trudności z prawidłowym oddychaniem w trakcie śpiewania i mówienia. Więc tutaj czynników, które mają wpływ na to, w jaki sposób ktoś wydobywa z siebie dźwięk, jest naprawdę bardzo dużo. Są czynniki psychogenne, czyli często osoby, które do mnie trafiają, są wysyłane, sugeruję im, aby może poszły na terapię, na psychoterapię, i to robi ogromną robotę. Ponieważ to, co się dzieje z naszym głosem, co my tam w ogóle trzymamy w tym głosie, co my mamy niewypowiedziane, co my mamy zblokowane, i to, że na przykład nam koleżanka w podstawówce powiedziała: Jezu, ale ty brzydko śpiewasz, ty to nie potrafisz śpiewać, ty to nie słyszysz.
1: Takie rzeczy zostają.
0: I komuś może się to zakodować. I ktoś do mnie trafia jako 30-latek na przykład, i często, jeżeli są bardzo poważne problemy z tym głosem, jest jakaś dysfonia hiperfunkcyjna, czyli ktoś pracuje z nadmierną nadpobudliwą pracą mięśni okołokrtaniowych, które nie powinny pracować, i w ogóle ma bardzo dużo napięcia w ciele, no to wtedy, kiedy idzie na taką terapię, psychoterapię, łączy to właśnie z fizjoterapeutą, z medytacją, z modlitwą, no kto tam sobie co tam lubi, to po prostu po pewnym czasie mamy nareszcie.
1: Tego się nie spodziewałem, powiem ci, że w naszej rozmowie te wątki akurat się pojawią, ale...
0: A to jest, uważam, że to jest bardzo ważne i to jest jeden z najciekawszych elementów w mojej pracy. Ja to uwielbiam. Ja bym mogła o tym, to bym mogła rozmawiać godzinami.
1: A powiedz jeszcze jedną rzecz. Jeśli ktoś zaczyna swoją przygodę ze śpiewem operowym, to jaka jest ta pierwsza aria, ta pierwsza partia? Coś, co jest łatwe dla kogoś, kto wchodzi dopiero do tego świata, a ludzie z zewnątrz nie zdają sobie sprawy, że to jest łatwiejsze niż coś zupełnie innego.
0: Arie starowłoskie. Włoskie arie starowłoskie, zdecydowanie. I to jest arie starowłoskie. Na przykład u nas w Polsce śpiewa się też polskie pieśni Moniuszki na przykład, ponieważ żeby zdać do szkoły muzycznej drugiego stopnia albo do Akademii Muzycznej, na Uniwersytet Muzyczny, to trzeba między innymi wykonać na przykład arię klasyczną. Aria klasyczna to idziemy w kierunku Mozarta. No na pewno ten repertuar dobierany jest do odpowiedniego, do danego głosu, i nie bierzemy się na przykład za bel canto, albo za Pucciniego wielkiego, za Verdiego i tak dalej, tylko skłaniamy bardziej ku klasykom, ku barokowi.
1: Tak się mówi. To ja dorzucę tylko jedną informację. Polskie Radio stworzyło taki podcast, właściwie Adam Banaszak i Agata Kwiecińska, który nazywa się Anatomia Opery. Jeśli ten świat was interesuje, to myślę, że ten podcast wyjaśni absolutnie wszystko. Ewelino, bardzo ci dziękuję za to spotkanie. Ewelina Pachnik, wokalistka, śpiewaczka, trenerka głosu, muzykolożka, była naszym gościem i teraz powinnaś powiedzieć: to już? To tak szybko?
0: Za szybko, ale ja też założyłam podcast Uwolnij swój głos, się nazywa. I tak właśnie opowiadam o zaciśniętym gardle i różnych ciekawostkach takich, które są dla każdego. Dla każdego, dla sprzedawcy w sklepie, dla nauczycieli, dla prawników wszelkiej maści ludzi.
1: Czekaj, to ja muszę teraz podać godzinę, żeby ktoś mnie gardła nie ścisnął. 24 minuty pozostały do 19. Ewelino, bardzo ci dziękuję.
0: Bardzo dziękuję serdecznie.
2: Po pracy zaczyna się życie.
1: A za kilka minut rozwiązanie naszego wielkiego konkursu Czwórka na walizkach. Jakie cztery przedmioty się w nim znalazły? Dzisiaj to się okaże.

0: No powiem wam, że ta nasza czwórkowa walizka to jest naprawdę walizka jak z bajki i w Bieszczady, i nad morze. I jak się na zagranicę pojedzie, to ludzie na pewno będą zazdrościć.
1: Czwórka na walizkach. Czwórka na
0: walizkach. Zabawa polega na tym, że codziennie pakujemy w różnych poszczególnych audycjach od samego rana w czwórce naszą walizkę. Wkładamy tam pojedyncze przedmioty i tych przedmiotów koniec końców po godzinie 18.30 jest cztery. To cztery przedmioty, które są, właściwie należą do jednej kategorii. Dzisiaj jest to kategoria bajkowa, bo otworzymy walizkę jak z bajki i mam nadzieję, że podjęliście swój trud i wybraliście jedną z technik, które stosują nasi słuchacze. Albo zdecydowaliście się na to, żeby słuchać nas od samego rana bardzo uważnie solo, albo macie sprawdzoną ekipę, która pozwala na to, żeby naszymi audycjami się podzielić. Jedna osoba łapie pierwszy przedmiot, druga drugi, trzecia trzeci, a czwarta czwarty. Jak to u was wygląda? Tego jestem bardzo ciekawy.
1: Czas na finał.
2: Czas na finał.
0: Pam, pam, pam. Razem z nami Izabela. Halo, halo, cześć Izo.
3: Cześć, dzień dobry.
0: Dobrze cię słyszeć.
3: Zdaje mnie. Fajnie, że się udało zadzwonić.
0: Jestem bardzo ciekawy tego, jaką ty technikę dzisiaj podjęłaś, na którą postawiłaś. Słuchałaś czwórki sama, czy jednak miałaś pomocników?
3: Miałam pomocnika, ale też uważnie słucham.
0: A kto był tym pomocnikiem?
3: Łukasz.
0: Łukasz, bo widzisz, pytam tak o to nieprzypadkowo, bo zastanawiam się, jak wy się tą walizką podzielicie. Nie wiem, ktoś dwa kółka, drugi kolejne dwa, albo będziecie się pakować wspólnie.
3: Wspólnie będziemy się pakować.
0: A jest dokąd pojechać na wakacje? Macie coś w planach, czy jeszcze nie?
3: Też się może pomyśli, może wrzesień, październik, zobaczymy, jak wyjdzie.
0: Zobaczymy, ale jak wyjdzie tak z walizką. Idźmy tym tropem. Izo, włożyliśmy do naszej walizki jak z bajki cztery przedmioty. To zacznijmy od tego pierwszego. Co jest pierwszym przedmiotem w walizce?
3: Smok.
0: Okej, okay. Drugi przedmiot?
3: Rycerz.
0: Trzeci przedmiot?
3: Księżniczka.
0: I czwarty przedmiot?
3: Krasnoludki.
0: Fantastycznie. I tak wygrywa się walizki w czwórce. Izo, to teraz uciesz się na 3-4, bo mamy taką tradycję. 3-4, Iza się cieszy.
3: Hurra!
0: Moim zdaniem to dzięki Łukaszowi zachowałaś sporo tych sił na tę radość, kiedy otrzymujesz walizkę od czwórki.
3: Tak, będziemy się razem cieszyć.
0: Łukaszu, ta walizka jest też trochę twoja. To dobra wiadomość dla ciebie. Wszystkiego dobrego, Izo. Dobrych wakacji.
3: Nie zdaje mnie wszystkiego dobrego życzę.
0: 226452100. Ten numer telefonu na pewno przyda wam się też jutro.
1: Sponsorem nagród w konkursie jest marka Ochnik, oferująca odzież, galanterie i walizki. www.ochnik.com

0: No, z tego co wiem, Delem i Adam Smolarek walizki już spakowali. Islandia czeka.
1: Tak, ja wylatuję we wtorek i zostawiam Adama i niech se radzi.
0: A jak wy w ogóle czujecie się, jak jesteście rozłączeni?
1: Ja się w ogóle nie czuję.
0: Bo jest festiwal albo trzeba jechać na wakacje.
1: Niczego nie czułem od 2016 roku.
0: Ale Adam widzę, że się lekko wzrusza, kiedy padło to pytanie.
2: Jak bez ręki, jak bez nogi, jak bez połowy serca normalnie.
0: Bo wy jesteście trochę jak bracia. Ja tak was już
2: jak para.
0: Widzę. Tego nie chciałem mówić,
2: aha,
0: bo
2: ja powiedziałem.
0: Nie byłem pewny tego, czy faktycznie
1: byłoby
0: coś
1: to kazirodztwo, ale jesteśmy w sumie za.
0: A co wow. Ja tego nie słyszałem. Co po godzinie 19?
2: Dzisiaj dwa tematy. Jeden z nich to jest Owce na Babice, czyli to, co dzieje się w Starych Babicach pod Warszawą. Mianowicie tam...
1: Samoloty latają.
2: Tak, tak, na pewno. A oprócz tego event niezalowy będzie. Innymi słowy, będą koncerty artystów niezależnych, podziemnych z Polski. Porozmawiamy z organizatorami o tym, czy w ogóle komuś zależy na takiej muzie. A jeśli chodzi o to, co w najbliższym czasie za to, czyli za moment, to rozmowa o słuchowiskach na leżakach.
1: Słuchowiska na leżakach.
0: A to wy między sobą będziecie, czy będzie gość?
2: Znaczy,
1: będzie
2: ja jestem
1: gość,
2: leżakiem.
1: Spokojnie. Ja jestem słuchowiskiem.
2: Tak.
1: A ty dobra, kim chcesz być?
0: Jasne. Ja będę
2: też.
0: Tym, który przychodzi obok i przygląda się temu, co dzieje się.
2: Super.
1: Byłeś kiedyś na Silent Disco?
0: Byłem.
1: No to słuchowisko na leżakach to jest lepsze.
0: Ja w ogóle uwielbiam tę grę z tym impostorem, kiedy trzy osoby słuchają jednego kawałka, czwarta słucha zupełnie innego, tańczą i zgadują, kto jest.
2: Ale to wiesz, że kolory są, nie?
0: No, nie. To chodzi o taki TikTokowy trend.
2: Aha, wow.
0: To ja jestem młodzieżowy.
2: Kuba, to skoro tak, to mam do ciebie pytanie.
0: Nie pytaj mnie o to.
2: Lubisz Crazy Frog?
0: Lubię, miałem kiedyś w telefonie. Jako dzwonek.
2: Fajnie.
0: To była jedna rzecz, a druga to było to wyzwanie Power Rangers.
1: Które?
0: Życie takie te.
1: O, no, kojarzę.
2: Ja naprawdę jestem.
0: Jak komuś zadzwoniło to w trakcie lekcji, to wtedy wychodził i szedł do toalety. Tak to się robiło. A, widzicie, ale to nie te czasy, jestem starym milenialsem.
1: Słyszymy właśnie.
0: No, jesteście młodymi zetkami. Panowie przejmują stery w czwórce, a my dziękujemy. Skład milenialski, Magda Żelazowska, Alek Zaleski i Kuba Jawrozek. Do usłyszenia, cześć.

0: Autopromocja.
1: Od Fontaines DC i Geese po Arctic Monkeys i The Strokes. Indie, post-punk, shoegaze i ich współczesne mutacje z przystankiem przy rapie, popie czy eksperymencie. Przester to 2 godziny muzyki, rozmów i historii ze świata współczesnej sceny alternatywnej. W każdy czwartek od 21 do 23 zaprasza ZU, czyli Zuza Zielińska.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
0: Po reklamie.
6: A ja lubię cię bardzo.
7: O nie, my tak nie gramy.

0: Silver Tooth, Armani White, a to jest godzina 19.
1: Pogoda.
0: Zanim pogoda, chciałbym tylko powiedzieć słuchaczom, że byliśmy niedawno w Katowicach i Katowice to jest naprawdę bardzo ładne miasto i w ogóle takie nowoczesne i bardzo równe chodniki, bardzo ładnie odnowione kamienice, więc tak. I dworzec jest całkiem ładny.
2: Nie jestem pewien, czy to jest moje wspomnienie z Katowic, ale tak.
0: Ja chcę tylko powiedzieć, że pozdrawiam Katowice.
2: Ale pozdrawiam jak
0: najbardziej. Pozdrawiam Katowice i naprawdę, jeśli nie macie co robić, to pojedźcie do Katowic.
2: Chociaż przykro, że ten dworzec został tak zmasakrowany, bo tam była taka unikatowa forma architektoniczna, nie? I niestety została przerobiona na galerię, ale to zostawmy. Niestety. Dzisiaj zaćmienie słońca. Wiesz, w wielu procentach nastąpi to zaćmienie w Katowicach?
0: 82.
2: 81.
0: Kurczę.
2: W Warszawie 82.
0: W Warszawie 82, w Katowicach 81, a ile mój drogi we Wrocławiu?
2: We Wrocławiu, już patrzę, 85.
0: To dawaj jeszcze Opole.
2: Opole. Sprawdźmy, czy jest zaznaczone Opole na tej pięknej mapie.
0: Nie,
2: Kraków mama. 64. Bieda.
0: No okej, okay,
2: także
0: no
2: im
0: dobra,
2: bardziej
0: dobra.
2: Tak zachód, tym bardziej, tym większe za
0: to
2: za,
0: gdzie
2: za,
0: najlepiej
2: za,
0: jest śmienie. Dzisiaj, jeszcze teraz macie 2 godziny czasu. Gdzie najlepiej jechać na zaćmienie słońca?
2: No na pewno gdzieś daleko, żeby nie przeszkadzało wam wszystko, co jest wokół w mieście. Ja wiem, że to dotyczy głównie oglądania gwiazd dzisiaj, bo dzisiaj tak też będą spadać gwiazdy, będziemy sobie oglądać, ale jednak wydaje się, że zawsze, jeśli chce się obserwować niebo, no to miasto to jest najgorsze miejsce.
0: To dlatego prawda,
2: po pierwsze
0: ale
2: poza miasto, po drugie bardziej Zielona Góra, bardziej Wrocław. To te okolice.
0: To zdecydowanie. A poza tym, jeśli macie jeszcze 2 godziny i naprawdę jesteście, no chcecie naprawdę zobaczyć to zaćmienie, no to co, Hiszpania albo Islandia, tam chyba widać najlepiej.
2: No być może, no muszę ci uwierzyć na słowo.
0: Możecie dać radę w godzinę. Dobra, możecie nie dać
2: rating
0: rady.
2: Rating pogody, szybko.
0: Dla mnie okej na 10.
2: Okej?
0: Okej na 10.
2: Co to jest za liczba?
0: Myślałem o tym długo. Nie umiem nic powiedzieć lepszego o dzisiejszej pogodzie niż okej. Irytuje mnie w połowie.
2: No to okej.
1: Autopromocja.
3: Cześć, tu Kasia.
4: Hej, tu Domi.
3: Co robimy w poranki?
4: Przede wszystkim nie śpimy.
3: Bo jesteśmy w radiu.
4: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie i internet.
3: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
4: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych, jak...
3: Jak to, co zjeść na śniadanie i gdzie udać się na miejski chill.
4: Pojedziemy z wami do pracy.
3: Wyjdziemy na spacer z psem.
4: I udamy się na wakacje. O

0: poniedziałku do czwartku.
1: Bo u nas tydzień trwa 4 dni.
0: Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
1: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Ścieżka Smart. Projekty realizowane w konsorcjach. Na wsparcie firm, organizacji badawczych i pozarządowych w tworzeniu innowacyjnych projektów i wykorzystywaniu zaawansowanych technologii przeznaczono aż 350 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Dowiedz się więcej na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit.
2: Po reklamie.
8: Takie

0: najnowszej płyty. Jeszcze nie znamy szczegółów, wiemy tylko, że mają pojawić się goście, tak jak tutaj byli Adrian Quesada i Sean Kane. Kawałek to Hang Up Part 2.
1: Na audycję Chłopaki z sąsiedztwa zapraszają Adam Smolarek i Del M.
2: Wyjesz po robocie, a my w robocie i będzie fajnie. 2 godziny cudotwórstwa.
0: Tak, myślę, że kto słuchał nas przez ostatnie 2 dni, ten wie, że dzieją się rzeczy magiczne w tej audycji czasem. Na przykład dinozaury ożywają. Czy masz swojego dinozaura dzisiaj?
2: Nie wziąłem mojego dinozaura dzisiaj znowu.
0: Co za gość.
2: Zapomniałem, położyłem go nawet na biurku, żeby pamiętać, żeby wziąć dinozaura do pracy, bo nie wiem, czy wiecie, ale to są ostatnie nowe wymogi Polskiego Radia. No i nie wziąłem. Najnowsze wymogi Polskiego Radia, dinozaur w pracy.
0: No, każdy ma swoje BHP.
2: A u was co, owocowe czwartki?
0: No właśnie, tak. No, pizza w środę? Nie, w środę bez sensu.
2: Dinozaurowe audycje.
0: Wiesz, kiedy u nas się pojawia pizza?
2: Jak koncert gra Natura 2000.
0: Co wiedział od razu?
2: A nie,
0: oczywiście.
2: Ja chwila, ja też dostałem pizzę, jak grałem tu koncert.
0: No cóż, obniżanie standardów.
2: To prawda.
0: Co zrobić? Audycja Chłopaki z Baraku, Chłopaki z Sąsiedztwa. Z wami od poniedziałku do czwartku, od 19 do 21.
2: I pamiętajcie, w czwórce, a nie na przykład w Radio Campus.
0: Absolutnie w czwórce.
2: To jest właśnie ta antena, na którą czekacie. To jest ta antena, którą powinniście wybrać. To jest jedyna słuszna antena.
0: Natomiast wszystkie walizki już poszły, moi drodzy, więc w tej sytuacji proszę do nas już nie dzwonić.
2: Proszę, nie dzwońcie z tymi walizkami.
0: Nic o tym nie wiemy. Tak, wszystkie walizki na dziś. Dziękuję. Michał Piwowarek nas wydaje.
2: Jutro będą walizki, ale nie u nas.
0: Nie
2: do
0: u
2: nas nie dzwońcie.
0: Kuba Jamrozek, to jest ten redaktor.
2: To, dokładnie,
0: który
2: to nie
0: rozdaje. Dobrze. Tak czy inaczej, dzisiaj gadamy o muzie, gadamy o kulturze, gadamy o słuchowiskach, gadamy o koncertach niezalowych i przejdziemy sobie właśnie do muzyki z Polski. Ta piosenka liczy sobie już w tym momencie 5 lat. Zespół Niemoc wydał wtedy swój ostatni dotychczas album, czyli Kilka najlepszych dni w życiu, rok 2021, a gościnnie pojawiła się na nim m.in. Joanna Longić, czyli Tęskno. To jest niegdysiejszy duet, z którego wydzięła się Hania Rani, można powiedzieć. Posłuchajmy, jak brzmi Potop.

0: poleciał potop nie bez powodu. Potop to jest słuchowisko, którym otworzycie tegoroczny, ten weekend w zasadzie, bo to 15 będzie się odbywać, ale to nie jest Potop Sienkiewicza.
1: No nie.
0: Bynajmniej.
1: Nie, nie. Ja byłam wówczas kierowniczką literacką. Nie dopuściłabym do tego, żeby Potop Sienkiewicza został zrealizowany w Teatrze Polskiego Radia. Jestem wielkim wrogiem twórczości naszego noblisty. Chociaż chyba nie powinnam tego mówić.
0: A dlaczego?
1: Nie,
0: proszę bardzo. Na dobry początek. Dlaczego?
1: Dobra, powiem wam. Jak byłam dziesięciolatką, moja matka zamykała mnie w pokoju i kazała mi czytać W pustyni i w puszczy, po czym wypuszczała mnie po godzinie i przepytywała mnie z tej okropnej książki o kolonializmie jednak. I wtedy zaczęła się moja wielka niechęć do Henryka. Więc nie. Jest to Potop w Salci Hałas, adaptacja. Historia o końcu świata w dzielnicy Pekin w Gdańsku. Wspaniałe słuchowisko, zabawne, ale też zwiastujące trochę koniec świata, katastrofę klimatyczną. Super obsada, Krystyna Czubówna, Anna Seniuk, Maria Maj. Wyjątkowa też książka, myślę, że dobre otwarcie. Słuchowisko nagrodzone na Grand Prix na dwóch teatrach w Sopocie w tym roku.
0: To w tym momencie już w sumie troszkę ubiegłaś moje pytanie, ale chciałem zapytać w imieniu słuchaczy, czym się różni słuchowisko od audiobooka, bo zauważyłem, że w tym obecnych czasach jednak przeważa audiobook jako forma taka podstawowa, a słuchowisko jest bardzo formą kojarzącą się z radiem, z polskim radiem zresztą. To jest trochę bardziej skomplikowana forma.
1: Tak, przede wszystkim więcej postaci, ale też więcej efektów. Audiobook to jest często taka forma, którą aktor nagrywa sam, sam siedzi przed mikrofonem i czyta książkę. Żeby zrobić słuchowisko, najczęściej mamy kompozytora, adaptatora, reżysera, aktorów, ale też reżysera dźwięku, który pracuje nad efektami. Przenosimy słuchaczy do różnych przestrzeni, bo czasami gramy w plenerze, oczywiście udawanym plenerze, czasami w jakichś super wąskich przestrzeniach z pogłosem, więc to jest dużo bardziej skomplikowana realizacyjnie forma i myślę, że ciekawsza dla słuchaczy.
2: Czyli będzie można to usłyszeć po raz pierwszy 15 sierpnia o 17 w Teatrze Ochoty w Warszawie.
0: Przed teatrem, na skwerze.
2: Okej, przed teatrem. I mam teraz pytanie, no bo trochę tych tytułów wybrałaś do tego cyklu. Jak wyglądała selekcja tych słuchowisk? Jak wyglądał dobór i jaki miałaś na to pomysł?
0: Wiemy już, że nie Sienkiewicz.
1: Nie
2: to było napisane mazakiem na górze.
0: Wielki na początku pogrubionym tekstem, nie?
1: Powtarzamy słuchowiska z zeszłego sezonu. Oczywiście jednym z kryteriów była słuchalność. Sprawdziłam, jaką słuchalność w internecie miały nasze słuchowiska. I stąd znalazła się adaptacja prozy Elizy Kąckiej. Dosyć ciężki temat. Wczoraj była Słana Zielono. Ale rzeczywiście słuchowisko, które się cieszy ogromną popularnością. Ale głównie to są słuchowiska lżejsze. One są trochę komediowe, trochę groteskowe. Chciałabym, żeby to miało taki letni klimat.
0: Okej, czyli słuchowiska na podstawie książek, które jednak, to znowu, to jest książka, która jest popularna, ale szczerze mówiąc, aż mnie zaskakuje jej popularność, bo to jest ciężki temat. Wczoraj byłam zła na zielono.
1: Tak, ale to jest wyjątek w całej tej liście, bo wszystkie te teksty, nawet jeśli traktują o super poważnych tematach, tam jest taka historia Ojcze Nasz, którą zrealizował Tadek Kabicz i ona jest o przemocy w rodzinie, ale jest tam element groteski, element komedii i tego się chciałam trzymać, żebyśmy jednak nawet z tych najpoważniejszych spraw mogli się trochę pośmiać na tych leżakach.
0: To za moment porozmawiamy o tym, co jeszcze będzie można zobaczyć w ramach cyklu Słuchowiska na leżakach, a teraz gramy zespół Azizam, który wystąpi jutro w Warszawie na Lodowmieście.

0: Moi drodzy, Henryk Sienkiewicz zmarł 110 lat temu. To jest audycja Chłopaki z sąsiedztwa. Naszą gościnią jest Julia Mark, dyrektorka Teatru Polskiego i rozmawiamy... To, przepraszam.
1: Kolega zapomniał, że jest w radiu.
0: Teatru Polskiego Radio. Przepraszam, rzeczywiście.
1: To zapytajmy, od dawna jesteś dyrektorką?
2: Od tygodnia.
0: Wow! I już tutaj? To jest...
1: Już tutaj?
2: No wow. Widzisz, jak
1: to się poszło. Już w tej audycji.
0: Sky is the limit. I jakie to uczucie po tygodniu bycia dyrektorką Teatru Polskiego Radia?
2: Nie, no chyba wszystko dobrze. Na razie dobrze się bawię, mam nadzieję, że tak pozostanie.
0: I jakie są założenia twoje na to, co można zrobić ciekawego z Teatrem Polskiego Radia?
2: Przede wszystkim, jak w ogóle pierwszy raz pracowałam w Teatrze Polskiego Radia, to miałam poczucie, że to jest taka szacowna instytucja, taka super poważna i chciałabym trochę to zmienić. Zależy mi na młodszych słuchaczach, zależy mi na żyjących dramatopisarzach i na tym, żeby wprowadzić do Teatru Polskiego Radia to, co mamy często w podcastach, czyli jakiś rodzaj dynamiki, współczesnych tematów. Oczywiście Teatr Polskiego Radia pozostanie różnorodny, ale jednak zależy mi na tym, żeby zyskać tych słuchaczy 20, 30, 40-letnich, żeby to nieco odmłodzić to medium.
0: To jak trafić do takich 20-latków z teatrem? Bo ja jako 20-latek mogę... 20-paro, okej?
1: Okay? No właśnie.
0: 20-parolatek. Mogę powiedzieć, że to nie jest łatwe.
2: To prawda, natomiast jest wielu dramatopisarzy, którzy doskonale sobie z tym radzą i rzeczywiście poruszają te tematy, które młodsze znacznie osoby ode mnie jakoś dotykają. Ja przez 10 poprzednich lat, zanim przyszłam do radia, pracowałam w takim studium aktorskim i zadawałam się z 20-latkami, sprawdzałam na nich te teksty i mam poczucie, że oni są otwarci na teatr, pod warunkiem, że to nie jest zemsta Fredry w kontuszach.
0: No tak, no nieszczęsny Sienkiewicz.
1: Teatr Polskiego Radia to nie narodowe czytanie, prawda, ostatecznie?
2: Tego się trzymajmy.
1: Przy całej sympatii dla tej akcji oczywiście, to po prostu to niekoniecznie musi być to dekorum, prawda, więc możemy słuchać też nowszych tekstów bardziej aktualnych, tak jak te, o których już rozmawialiśmy zresztą. No dobrze, ale ta słuchowisk Polskiego Radia można słuchać na co dzień po prostu, prawda? Niekoniecznie trzeba się wybrać na... Rozmawiamy przecież wokół wydarzenia na słuchowiska, na leżakach.
2: Tak, prawie wszystkie słuchowiska, które produkujemy, są na stronach internetowych Polskiego Radia i na Spotify'u.

0: To dlaczego warto się wybrać zatem przed Teatr Ochoty?
1: No z wielu powodów.
0: Żeby spędzić dobrze lato.
1: Mamy leżaczki, mamy super kawiarnie, mamy też twórców, którzy będą na każdym słuchowisku. Będę też ja, a także mój pies. I będziemy wszystkich witać, więc jest to też spotkanie towarzyskie z twórcami tego słuchowiska. Jakiś fajny początek sobotniego wieczoru letniego.
0: To z rzeczy najważniejszych. Jaki pies?
1: Kundel oczywiście.
0: O,
1: suka.
0: No proszę, proszę. Dobrze, to są zazwyczaj zdrowe pieski.
2: A czy w takim razie słuchowisko to jest taka forma, która się w tej filozofii trafiania do młodszego odbiorcy mieści?
1: Mam nadzieję, że tak. To znaczy wierzę, że teraz przyszedł jakiś taki czas, w którym sporo słuchamy. Słuchamy audiobooków, które szczerze mówiąc są dużo gorzej wykonane niż słuchowiska, dlatego mam nadzieję, że wykorzystamy tę szansę teraz jako Teatr Polskiego Radia i będziemy trochę tego rynku dla siebie zagarniać.
0: No dobrze, to teraz posłuchajmy znowu Aziza, wspomnianego wcześniej. Bo czemu nie? Bo mi wolno. Także słuchamy teraz drugiego kawałka. Wcześniej Tropical, a teraz Zaman. Aziza.

0: Azizam z kawałkiem Zaman. To nie jest przypadkowe, że to są takie słowa. To jest zespół, który co prawda pochodzi z Brukseli, ale bardzo Orientem się inspiruje. Takie też ma pochodzenie, jeśli chodzi o etniczność ich członkiń. Także to tego słuchaliśmy, a z nami jest Julia Mark, czyli dyrektorka Teatru Polskiego Radia. Rozmawiamy wokół cyklu Słuchowiska na Leżakach, który startuje teraz 15 sierpnia w tym tygodniu i potrwa do końca września?
1: Do końca września. Wow. Ostatnie słuchowisko 26 września.
0: Okej, no dobrze. A będzie twoje słuchowisko też, prawda?
1: Tak, to jest bardzo
0: szalony
1: tekst.
0: Jak łatwo było wybrać ten tekst, czy swój tekst? Czy...
1: Ja lubię w ogóle to słuchowisko, chociaż jak je zrobiłam, to pomyślałam, że przegięłam, że jednak takich rzeczy się nie robi w Polskim Radiu.
0: Co to znaczy?
1: To jest taka historia, to był tekst pisany na konkurs telewizji, Teatru Telewizji, Narracje Nieobecne, i to jest historia o pandemii. O kolesiu, który był aktorem, ale kupił sobie dom w Bieszczadach i tam sprowadzał różnych frików i robili różne rzeczy, nie całkiem legalne często. No i oni sobie tak siedzą w tym COVID-zie, od czasu do czasu chorują i się wygłupiają w tej komunie dziwnej. Więc to szalony tekst. Wybrałam go dlatego, że rzeczywiście on ma bardzo wysoką słuchalność. Bo on jest śmieszny. On jest dobrze napisany, fajnie zagrany. Główną rolę gra Michalina Łabacz. Więc no, szkoda było nie powtórzyć go.
2: A kto jest autorem scenariusza?
1: Martyna Wawrzyniak.
2: To zapamiętajcie, 19 września, jeśli macie iść na któreś słuchowisko, to 19 września. Wszystkie słuchowiska zaczynają się o 17?
1: Tak, wszystkie słuchowiska zaczynają się o 17, tak żebyśmy mogli sobie jakoś fajnie zaplanować ten wieczór, cokolwiek chcemy robić, to wydaje mi się, że to jest taki dobry wstęp do tego sobotniego wieczoru.
2: I z jaką intencją najlepiej tam pójść? Samemu, z kimś? To jest dobry pomysł na randkę, na spotkanie z grupą znajomych?
1: Ja myślę, że super byłoby przyjść tam z grupą znajomych, super byłoby tam przyjść z kimś, ale w związku z tym, że mamy słuchawki, jesteśmy odcięci, to osoba, która nie czuje się komfortowo, na przykład w kawiarni albo jakimś takim miejscu publicznym, myślę, że tam ma szansę poczuć się też dobrze.
0: No tak, no bo będzie się można trochę odizolować, prawda? Swoją drogą, zauważ, Marcin, że to jest kolejny raz, gdy rozmawiamy o korzystaniu ze słuchawek, takich jak tak, The Silent Disco, prawda? Jednak ostatnio to się robi popularny motyw, nie bez powodu, bo faktycznie mimo, że przeżywamy kulturę razem, to często lubimy się tak troszkę jednak może skupić bardziej? Tak sądzę?
1: Tak. I ten pomysł chcemy z Andrzejem Brzoską rozbudowywać. Rozmawialiśmy o tym, żeby takie wspólne odsłuchy słuchowisk na słuchawkach powtarzać też w przestrzeniach zamkniętych, może wieczorami, zimą. Myślimy o jakimś takim rodzaju takich spotkań. Może właśnie w Polskim Radiu.
0: No wtedy to już zdecydowanie nie na zewnątrz. No tak sądzę.
2: Tak.
0: Spokojnie.
2: Tak.
0: Za 2 miesiące już będzie zimno, znając życie, więc...
2: Więc się nie macie czym przejmować.
1: Obawiam się, że za miesiąc.
0: Nie.
2: A czy słuchowisko może być tak samo atrakcyjne jak dla nowych słuchaczy, jak podcast?
1: No myślę, że tak.
2: I jak do tego doprowadzić?
0: Grube pytanie. Od tygodnia na stanowisku już trudne pytania.
1: No. Dobra, ale byłam kierowniczką literacką, trochę reżyserowałam, może dam radę.
0: No dobra, no powiem.
1: Wydaje mi się, że dobry tekst to jest podstawa, ale też świetna obsada. Tekst i obsada to jest chyba klucz.
2: No to jeśli zastanawiacie się, jak zrobić dobre słuchowisko, to są dwie rzeczy, o które musicie zadbać. Pamiętajcie. A co, Adam, ty byś zrobił, gdybyś był od tygodnia dyrektorem Teatru Polskiego Radia?
0: Ja bym uszczypnął się, żeby się dowiedzieć, czy to jest na serio, bo kto by miał mnie tam wybrać przede wszystkim.
1: Adam, ja miałam taką sytuację. Usłyszałam jakoś przedwczoraj na korytarzu: do widzenia, pani dyrektor, i nie odpowiedziałam, bo nie brałam pod uwagę, że to jest do mnie. Tak, kiedy... I potem pomyślałam, no ładnie, pięknie się zachowuje.
0: Rozumiem to bardzo. Kiedy ktoś mówi do mnie per redaktorze, to zawsze mam... Co?
2: Nie, ja do ciebie zawsze mówię per redaktorze.
0: Czasami.
2: Pamiętajcie, to są tylko tytuły.
0: Ty do mnie mówisz młodszy redaktorze, a ja nie jestem młodszym redaktorem.
2: No, jesteś ode mnie starszy, ale ogólnie chyba jesteś młodszy.
0: No, powiedzmy. Dobrze, dziękujemy ci bardzo. Julia Mark, reżyserka, dyrektorka Teatru Polskiego Radia, była z nami. Przypomnijmy, rozmawiamy o harmonogramie, o cyklu słuchowisk w ramach słuchowisk na Leżakach w Warszawie przed Teatrem Ochoty.
1: Tak, zapraszamy już w tę sobotę.
2: Wszystko 15 sierpnia, godzina 17.
0: A przed nami teraz kawałek, w którym, no tak, Krystynę Czubówną można usłyszeć. Przecież Skarby i Błękit z utworem Nektar w Radiowej Czwórce, bo my kochamy elektronikę przecież.
3: Na łąkach przybywa kwiatów. Wreszcie nadchodzi upragniona wiosna.

0: No i wiesz, co to było? Czy ty wiesz, co to było?
1: New Genea.
0: Ty wiesz, co to było? Tak, to było New Genea. A wiecie, dlaczego zagraliśmy New Genea? Bo byliśmy na Off Festiwalu. I na Off Festiwalu zagrali właśnie oni, New Genea. Na początku było to tylko duo, włoski duet robiący muzykę elektroniczną. Grali głównie DJ sety, no ale potem to się trochę rozrosło. Później wydali świetnie przyjęty album, który się nazywa Bar Mediterreno w 2022 roku. Album, który był dla mnie chyba jednym z najlepszych wydawnictw tamtego roku. Świetna energia, to był taka... Trochę do tańca, trochę po prostu do obserwowania, jak ładnie słońce świeci. Tak bym opisał tą muzykę. A koncert, który dali na Offie razem z całym live bandem, no to było po prostu coś pięknego. Wszyscy tańczyli, no energia była niesamowita. Nawet największy sceptyk z tańca troszkę tam się gibał, no tak. Wiesz, trzeba to określić.
2: Ale kogo obchodzi jakiś zespół, który faktycznie istnieje, skoro

0: na OFF-ie ominął nas jeden najważniejszy występ.
1: No, ominął nas celowo.
0: DJ set Edwarda Warchockiego.
1: No tak.
0: Który się nie odbył.
1: No, nie odbył się, dlatego że z tego co wiem, pobiła go Jadwiga Zarzycka.
0: Tak, Jadwiga Zarzycka zamknęła go w klatce. Mm-hmm. Tak, jak napisałem do niej, żeby szykowała klatkę, to odpisała ha, ha, ha, dzięki za przypomnienie, coś tam, nie? I zamknęła go w klatce.
1: Tak, no Jadwiga Zarzycka i jak on się nazywał, ten robot?
0: Edward Warchocki.
1: I Edward Warchocki. Oni mają ewidentnie, na pieńku. Zresztą pozdrawiamy Jadwigę, mamy nadzieję, że no, nie siedzi w więzieniu.
0: No to może cię ucieszy, że właśnie Edward Warchocki pewnie będzie siedział w więzieniu, mianowicie ktoś go wpuścił do portu marynarki wojennej i Ministerstwo Obrony Narodowej powiedziało: hola, hola, basta, co to jest za pomysł? To jest chiński robot, ludzie. Więc nie dość, że najpierw próbowali infiltrować prawdziwą, żywą kulturę w Katowicach, tak teraz, proszę bardzo, wojsko. Widzicie, tak to eskaluje właśnie.
1: No, zatem Edward i niech idzie siedzieć na Jadwiga, na prezydenta.
0: Tak jest. No to teraz krótko. Bonobo, dlaczego bonobo?
1: Dlaczego bonobo? No bo...
0: No bo co? Co na to, na,
1: tak.
0: na to nic. No.
1: Moi drodzy, bonobo zapowiedział nowy album, który już niedługo, Distance in Static. To jest kolejny jego projekt, na który się bardzo cieszę, dlatego że on zawsze od początku swojej kariery łączył muzykę elektroniczną z ciepłymi, soulowymi brzmieniami, ale nie w taki sposób, jak robiła to Nugenea, tylko bardziej przestrzennie, bardziej melodyjnie, z większym naciskiem na po prostu bardzo ładne kompozycje, a nie na taneczny vibe. Chociaż to drugie też mu się oczywiście udawało. Posłuchajcie zresztą Always on Your Side, najnowszy singiel z nadchodzącej płyty, a gościnnie Joy Crooks.

0: Mój kochany, mój najdroższy.
1: Co, Rambo?
0: Co sądzisz o muzyce szkockiej?
1: Nie jest okej.
0: Okay. Jest okej. Okay. No jest tak okay, myślałem okay. Właśnie, tak myślałem.
1: Jak dzisiejsza
0: Love
1: pogoda.
0: Love was made of stone, czyli miłość została zrobiona z kamienia, tak?
1: No, z czego?
0: No nie wiem, no.
1: Jak dla mnie może być z kamienia?
0: Kamień z napisem Love. Wiadomo, to właśnie ta piosenka była, tylko w wersji szkockiej. Brooke Comp, która, jak się okazuje, właśnie jest z Szkocji. Szczerze mówiąc, nie wiedziałem tego do tej pory, bo słuchałem jej muzyki, ona jest bardzo taka, no wydawałoby się wręcz amerykańska w tym brzmieniu soulowym swoim, prawda? Nie wiem, co ty sądzisz, bo tu byłeś, słuchałeś tego nawet troszkę.
1: Bardziej... taki oldschoolowy R&B niż takie soulowe.
0: No dobra, fakt.
1: Takie
0: fakt,
1: mam tak, takie wrażenie, tak mi się kojarzy z takimi R&B disco przebojami.
0: Fair, tak. Coś w tym jest, ale tak czy inaczej nie jest to stricte szkockie w ogóle, prawda. Nie? Jakby nie ma, nawet tego akcentu tu nie ma. Byłem w stanie zrozumieć, taki, co ona śpiewa.
1: Jest taki właśnie bardzo perfekcyjnie amerykański, bym powiedział.
0: No właśnie, jak to się zatem stało? No
1: nie
0: nic,
1: mam pojęcia,
0: także,
1: jak to tam wlazło.
0: Także tym prawie kończymy naszą pierwszą godzinę. To dlatego, że zaraz biegniemy zobaczyć zaćmienie słońca. Mam nadzieję, że wy też, tylko oczywiście pamiętajcie o okularkach, żeby było bezpiecznie, bo to można sobie porazić.
1: My nie mamy.
0: Ty będziesz moimi okularami.
1: Okay.
0: Także zakończymy ją, tę godzinę, pięknym utworem, utworem wakacyjnym. Należak.
1: Należak?
0: Należak.
1: Należak.
0: Należak, moi drodzy, na plażę, należak, gdzie tylko się wylegujecie, gdzie tylko chcecie. I to jest miłość i pokolenie miłości, moi drodzy. O, jak pięknie.
1: Piękny utwór.
0: Skojarzenie z plażą, z popcornem na plaży. I oto Bob Sinclair, Love Generation.

0: Autopromocja.
1: Pakujesz się na wakacje i myślisz,
2: w co ja to wszystko zmieszczę?
1: A może tak walizeczkę od czwóreczki?
3: Walizeczkę od czwóreczki.
1: Tego lata codziennie od poniedziałku do czwartku do wygrania żółte i czarne walizki. Nowe, eleganckie, pakowne. Słuchaj czwórki od rana do wieczora. W każdej audycji w popołudniowie również ogłosimy jeden przedmiot, który włożymy do walizki. Zbierz cztery przedmioty i przed 19 podaj je wszystkie na antenie. A walizka być może będzie właśnie twoja.
3: Twoja.
1: Regulamin znajdziesz na naszej stronie. Czwórka na walizkach to konkurs dla bystrych, szybkich i słuchających nas bardzo uważnie.
4: Czyli dla ciebie.
3: Czyli dla ciebie.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Znowu miałam rację.
6: W czym?
5: We wszystkim.
6: Akurat.
5: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
6: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
5: A nie są?
7: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować utrzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit.
0: Po reklamie.
11: Męczę ci mandacik.
12: O nie, my tak nie gramy.

0: żółw i małpa. Także mamy bardzo zwierzęcy motyw w tym przypadku. Zwierzęcy, bo my, no też, wszyscy jesteśmy zwierzętami.
1: Zwierzętami, jakby
0: jesteśmy
1: nie patrzeć.
0: Wszyscy jesteśmy stworzeniami boskimi. 20 na zegarze.
2: Pogoda.
3: No i co, kiedy to zaćmienie?
1: Zaraz.
3: Sąsiedzie.
1: Odliczamy już, zaraz odliczamy.
0: Tak.
1: Odliczamy do zaćmienia. U nas w Warszawie będzie za dokładnie 3 minuty, ale w innych krajach, w innych miejscach będzie tak podobnie.
0: No, w innych krajach tak.
1: W innych krajach też inaczej. Najbardziej na zachodzie będzie o 21. Już zaraz, a no później po wszystkim będzie już natomiast o 27.
0: A w teorii w Polsce zaczęło się już po 19, z tym, że to było takie no, najmniej widoczne wtedy. Teraz mamy to największe, największy procent zasłonięcia tarczy słonecznej. 85% w niektórych miejscach oczywiście, bo w niektórych ledwie 60%.
1: To prawda, no u nas akurat jest całkiem wysoko, 82%, więc zaraz skończymy prognozę pogody i musicie nam wybaczyć, słuchacze, ale lecimy obejrzeć.
0: Nie.
1: Nie?
0: Nie, jeszcze gadamy.
1: No dobra.
0: Jeszcze gadamy. Marcin, mieliśmy już rating pogodowy, który był słaby, bo się okazało, że jest okej.
1: Okay,
0: jedynie.
1: No, dobra,
0: no dobrze, no to jakie afirmacje?
1: No,
0: moja afirmacja, zobaczyć zaćmienie słońca.
1: Zobaczyć zaćmienie słońca, dokładnie.
0: Mam nadzieję, że wszyscy już wiedzą, że jest zaćmienie słońca. Ciekawe, jak w Katowicach zaćmienie słońca.
1: Ciekawe, jakie jest w Katowicach zaćmienie słońca, mam nadzieję, że dobre.
0: Słuchacze, jeśli ktoś z was jest z Katowic, dajcie nam proszę znać. adam.smolarek@polskieradio.pl. Ja wiem tylko, że w Dźwirzynie około 85% zaćmienia, bo taki dostałem od swojego agenta informacje.
1: No. No fajnie.
0: No dobra, jakie jeszcze afirmacje zatem, mój drogi? Gwiazdy.
1: Ja bym chciał zobaczyć na pewno dzisiaj spadające gwiazdy.
0: Ja dzisiaj idę
1: oglądać spadające gwiazdy.
0: Na Islandii?
1: Nie, dzisiaj jeszcze na Polach Mokotowskich.
0: Gdzie?
1: Na Polach Mokotowskich w Warszawie.
0: Gdzie?
1: Na Polach Mokotowskich w Warszawie.
0: To jest pole.
1: Okej, okay, no to na polu Mokotowskim.
0: Tyż ty. Po prostu.
1: Jezus Maria, cały czas mnie poucza.
0: A to ty jesteś z Warszawy podobno, a nie ja.
1: Prawda.
0: No właśnie. No to moi drodzy, afirmacje pogodowe są takie, żeby wszystkie zjawiska astronomiczno-atmosferyczne dojrzeć i żeby było ciepło przede wszystkim, bo mamy lato.
2: Autopromocja. Od Fontaines DC i Geez po Arctic Monkeys i The Strokes. Indie, post-punk, shoegaze i ich współczesne mutacje z przystankiem przy rapie, popie czy eksperymencie. Przester to 2 godziny muzyki, rozmów i historii ze świata współczesnej sceny alternatywnej. Każdy czwartek od 21 do 23 zaprasza ZU, czyli Zuza Zielińska. Autopromocja.
4: Tak jak my.

0: To nie byłaby audycja Chłopaki z Sąsiedztwa, gdyby nie było tam Chłopaka z Sąsiedztwa. Miły ATZ, big pozdro, miły ATZ. Zawsze cię szanowaliśmy.
1: Chłopaki z Sąsiedztwa.
0: Redaktor Adam Smularek, redaktor, młodszy redaktor, bo ja jestem młodszy.
2: Nie jestem.
0: Ale ja jestem młodszy od ciebie, więc ja młodszy redaktor DLM. Trochę raper, trochę dziennikarz, trochę, wiesz, trochę filantrop, trochę...
2: Bawidamek,
0: trochę, no. Wiesz, trochę wszystkim, no.
2: Tak.
0: To my.
2: To my, a wiesz, czego nie ma?
0: Nie ma z nami Zbyszka.
2: Też nie ma zaćmienia słońca w budynku Polskiego Radia.
0: Nie mogliśmy zobaczyć, gdzie jest zaćmienie słońca. Mam nadzieję, słuchacze, że wy widzieliście. Ja trochę jestem w słabym nastroju, bo nie widziałem zaćmienia i teraz będę trochę naburmuszony przez następną godzinę, ale
2: no tak,
0: spokojnie, przejdzie
2: jest,
0: mi.
2: Jest jakiś wstrętny blok, który nam zasłania i co więcej...
0: I jest
2: ordynarnie,
0: tam od lat 70.
2: Kto to widział? Ordynarnie widzimy część poświaty słonecznej, ale nie widzimy słońca, bo jesteśmy w studiu w piwnicy. A oprócz tego z okien też nie widać.
0: No. Więc słuchacze. No dobra, no porozmawiamy o festiwalu, który może poprawi nam humor.
2: Może? Nie żal. Wracamy do muzyki polskiej. No tak.
0: Niedawno byliśmy na jednym offie, a teraz przechodzimy do drugiego offu i to tak w tym naszym małym offowym świadku właśnie bywa.
2: No tak. Wcześniej 3 stawy, teraz 2 stawy. No spoko, no dobrze. No,
0: sławy jeszcze były w międzyczasie.
2: Jezus, tylko nie oni. Także
0: ja ich lubię. Oni są spoko. Chłopaki z Sąsiedztwa, no.
2: Ja polecam swój wywiad z 2 słowami, który
0: ja
2: też byli tutaj. Jest wybitny, nie jest jak coś, ale można go obejrzeć na YouTubie.
0: Wszędzie.
2: Na YouTubie. Nawet należy. Dobrze, to teraz co? Oli DVD? Tak, no coś dla rapera tutaj, koleżki.
0: Para pim, para pom.
2: Oli DVD.
3: Yeah. Mam to. A ja mam to. A ja mam to. DVD.

0: Włączam DVD, włączam DVD. Oli DVD, tak, to on właśnie, Phantom w Radiowej Czwórce.
1: Chłopaku, czy ci nie żal?
0: No i co, żal ci?
2: To zupełnie nie był ten utwór.
0: No to nie był ten utwór, ale mógł być. Tak czy inaczej, z nami dzisiaj reprezentanci Owce Nebabice. Dzień dobry, wszyscy. Kari na pod kolei.
3: Hej.
0: Radek.
4: Cześć.
0: Oraz Oliwier.
5: Siemanko.
0: Siemanko.
2: Moi drodzy, zaczniemy od Legit Checku, okej?
0: Okay? Oho, oho.
2: Kto z was jest ze starych babic?
0: Wszyscy.
3: Wszyscy.
2: Wszyscy jesteście no. Born and raised w starych babicach.
4: Ja born nie, ale raised tak.
2: Okay,
3: ja tak samo.
4: No, okay. Tylko w Warszawie, bo nie ma.
2: Dobra,
4: szpitala,
2: dobra,
4: bo...
2: dobra, to może być...
0: A to można w domu, więc no.
2: To może być, to w takim razie jesteście wiarygodni, rzeczywiście.
0: Powiedzmy.
2: Drugie pytanie. Na razie zaczniemy od łatwych, okej? Okay? Co buja i co turna?
4: Rock.
0: Rock.
2: Nie, jaki zespół, który gra?
4: Raczej Bujaturla.
2: Dobrze,
4: myślę,
2: okay.
4: Że każdy.
2: To było łatwe, to było na rozgrzewkę. Teraz, słuchajcie, macie obrazki. Słuchacze nie widzą, więc mogą tylko widzieć. Narysowałem obrazki. Musicie powiedzieć, które reprezentuje którego artystę.
0: Okej.
2: Okay. Numer jeden.
0: Ja ich nie widziałem.
3: Balkon?
0: Nie, jeden balkon, na pewno.
2: Dobrze, dobrze. Numer
4: albo
2: jeden balkon.
4: Oli DVD.
2: Dobrze, wszystko się zgadza. Teraz
0: to dużo tych obrazków było.
2: Były dwa. No. Teraz rozwińcie skrót. PGR.
4: Zależy.
2: No. A to różnie, czekamy,
4: to różnie bywa.
2: No to podajcie.
4: Mamy na przykład, podajcie gladiatorom Rydwany, albo przed gwałtownym rozpędem.
2: Dobrze, zaliczone. No i teraz drugi, czyli rozwinięcie skrót Szajs.
5: Szymon Artur Janek Stach.
2: Szajs. No dobrze, okej, dobra, już przeszliśmy już drugi poziom trudności. To teraz ostatnie, najtrudniejsze. Ile osób jest w składzie zespołu Węże?
5: Teraz 6.
2: No i dobrze, nie ale można ich zagiąć.
0: W sensie dziś po południu, czy teraz wieczorem?
5: Teraz w składzie.
0: No, aha, no dobrze.
2: No dobrze, w takim razie, słuchaj stary, no zagieli mnie, nic, no Legit Check jest totalnie
0: sprawdzony. Chciałem was
2: sprawdzony.
0: Przyłapać na tym, że nie będziecie wiedzieć.
2: Chciałem, że, ale no nie, wszystko wiecie, jest okej. Okay. Możemy zacząć prawdziwy wywiad. To w takim razie starszy redaktor się teraz wypowie.
0: Bo myślałem, że jestem ten młodszy.
2: Ja
0: redaktor.
2: Jestem ten młodszy.
0: Ach, no dobra, niech ci będzie. Owce na babice, o co chodzi? To trzeci event, prawda?
4: To prawda.
5: Tak, znaczy trzeci i taki nasz, jak to lubimy nazywać, pełnoprawny drugi, bo naszą taką pierwszą edycję lubimy nazywać po prostu demonstracyjną, bo to raczej chodziło na co nas stać, co potrafimy pokazać i że możemy to robić cyklicznie u nas w gminie. No i później marzec i teraz sierpień, dwa eventy w tym roku.
0: Co się na nich robi?
5: Chodzi głównie o promowanie muzyki, sztuki, filmu też, niezależnego najczęściej.
3: Wszystkiego, co wszystkiego, co niezależne. Też rzeczy robionych własnoręcznie, różnych mamy wystawców. W każdej edycji staramy się jak najwięcej dać pola po prostu do popisu artystom z różnych dziedzin.
0: Okej, a skąd ta zajawka? Z czego to wynika? No bo, czy wiecie, to nie jest tak, że to jest miejscowość, która jest 150 km od najbliższego dużego ośrodka, więc skąd potrzeba posiadania czegoś konkretnie u siebie?
4: Ja myślę, że stąd, że Radek nas przede wszystkim zwołał i mówi do nas ty. Bo tu nie ma nic takiego dla nas, co my byśmy mogli zrobić. Jest Dzień Babic. I Dzień Babic jest fajny, bo zazwyczaj znajomi przyjdą i coś tam można pogadać, coś ciekawego porobić. Ale jeżeli chodzi o samą rozrywkę, to raczej nie jest przygotowana dla nas. Więc z racji tego, że nic dla nas nie było, to stwierdziliśmy, że bierzemy sprawę w swoje ręce.
0: I teraz zawiesimy pytanie, czy na Dniach Babic grał kiedyś z Kolim. Zostaniemy przy Szajsie i przy Lokomotywie.

0: No to będzie żyły król supermordo. No, tak? Jak tam jest, Adam, u ciebie?
1: Siedzą, jedzą tłuste kiełbasy.
0: A będzie żyły król?
1: No, mam nadzieję kiedyś, jak król Sentino, nie?
0: No,
1: może
0: jak
1: lepiej,
0: tak dalej
1: nie?
0: pójdzie z tymi audycjami, to może coś tam pyknie. Audycja Chłopaki z Sąsiedztwa, a u nas są reprezentanci, twórcy, organizatorzy świetnego przedsięwzięcia, czyli już drugiej oficjalnej, ale tak naprawdę trzeciej edycji Off Sceny Stare Bobice. 21-22 sierpnia, czyli już niedługo, więc już tak się ogarniajcie, no nie?
1: No dobra, ale mamy tutaj sobie troszkę muzy ze sobą, już graliśmy jego DVD, zagraliśmy Szajs, zagramy Gustawa i zagramy jeszcze PGR, ale to nie są wszyscy z line-upu, prawda?
2: Tak.
1: No to kto jeszcze?
2: Jeszcze mamy zespół Węże na koniec.
1: Wspomniany.
2: Buja Turle.
1: I Balkan. Aha, no to w sumie o wszystkich padło już.
0: Prawie już o wszystkich padło. No tak się starałem, rysując obrazek. No to powiedzcie, już trochę mówiliście na poza anteniu, ale powiedzcie teraz słuchaczom, jak wyglądała selekcja tych zespołów i na czym polegało twoje widzimisię?
1: Kto ma buty sportowe, kto może wejść do klubu, kto ma jakiś ikor, tak dalej, no.
2: Grają fajną muzę. Tak? Przeszedłem się na parę koncertów. Ja jestem stałym bywalcem klubu Chmury i chyba oni tam grają to prawie cały czas. Chyba każdy zagrał minimum raz, więc wybierając się po prostu i posłuchałem i Balkonu, akurat Balkon nie w klubie Chmury, ale...
1: No na Buja Turli też się widzieliśmy gdzie indziej.
2: Tak, ale na Buja Turli pierwszy raz byłem w klubie Chmury.
1: No widzisz, a tak czyli to jeszcze mechanik.
0: Czyli tak, jakby twoją motywacją było raczej nie sprawdzanie po prostu ludzi na streamingach, tylko... Chciałeś zobaczyć najpierw, jak brzmi na żywo.
2: Ja mam taką zasadę, że staram się przejść na każdy koncert przed festiwalem i jak uda mi się przejść na duży pokój w tym tygodniu, w sobotę, do Gustawa, to będę miał już wszystkich posłuchanych, więc będę miał cały line-up podhaczony. Nie muszę nawet być na koncertach, mogę siedzieć tam z boku.
1: No dobra, ale widzimy drobno takie dwa stronnictwa tutaj, bo mamy, Buja Turle, Balkon Węże i Szajs, czyli zespoły gitarowe, powiedzmy, no Balkon, czyli Szajs, w tym przypadku to jest zespół, który wystąpił ostatnio na scenie jazzowej z jakiegoś powodu, ale mamy też raperów, Oli DVD, Gustaw PGR. No to co tu się zadziało? Czy tu jest jakiś podział, jakieś stronnictwa są? Ktoś się kłóci z kimś, czy co?
3: Czy kłóci? Myślę, że już, na pewno nie. Ale no, Radek bardziej jest fanem takiej gitarowej, zespołowej muzy. Ja akurat jestem bardziej hip-hopowym słuchaczem i wydaje mi się, że w fajny sposób jest to wplątane, że każdy ma coś dla siebie. Tym bardziej, że zwykle są to i zespoły, i raperzy, których

0: raczej się nie zna przed koncertem. Z całym szacunkiem oczywiście do wszystkich, którzy grają.
1: Pozdrawiamy.
0: W ten sposób to wygląda.
2: Pozdrawiamy PGR, który wystąpił na Rapscenie Czwórki nie tak dawno.
0: I PGR akurat znają.
1: Część zespołów w ogóle zagrała na off festiwalu niedawno.
3: No to prawda.
1: Jest jeden off, ale jest drugi off.
2: Perfidnie zżynamy.
3: Perfidnie. Jeszcze jest taki jeden festiwal, ale nie mogę powiedzieć jego nazwy na antenie, ale to jest festiwal takiej muzy typu rock, kiełbasa, jesteśmy śmieszni i rubaszni, ale to nie wnikajmy, zaraz wam powiem.
1: A powiedz, jak wygląda w takim razie twoja selekcja? Czy ty, no jak już wspomniałeś, nie chodziłeś na koncerty, to jak wyglądał twój digging artystów pod festiwal?
0: Kurczę, jeśli chodzi o Lego DVD, chodziłem z nim do liceum, okay, ale,
1: czyli nepotyzm.
0: Ale nie wiedziałem, okay, że robi muzę, okay, ale był nepotyzm po prostu z innej strony. Jeśli chodzi o Gustawa, mojej cudownej kobiety, pozdrawiam, kolega, podesłał jakąś muzę do sprawdzenia swoich ziomków i był tam na przykład Gustaw. Posłuchałem sobie numer Nie możesz powiedzieć mi nic, który bardzo lubię od niego i stwierdziłem, ty, on by się mógł sprawdzić. A PGR-y? Byłem na koncercie i regularnie słucham chłopaków. Bardzo fajną muzę robią, świeżą.
1: To co, posłuchamy teraz tej hip-hopowej części festiwalu, co ty na to?
3: Gustaw. Gustaw. Czekaj, czy to ten Gustaw, o którym BDS rapował. Słuchajmy.

Serce wisi luźno, już nie uwiera i chyba już też nie umiera. Ach, bo weny, będę się o to spierał. Ze wszystkich terapii wybrałem kiera. Jak spytasz o studia, powiem, że dalej tak wstanę rano, by wysłuchać tego.

napastnika i stopera. Będą medale i trofea na cześć menadżera, który to pozbierał. Kibice będą śpiewać, że to nowa era.

0: dziecko lub że to sen i się obudzę jutro. Ukryję ból w moim kubku z naparem. Dam sobie space, żeby zdać sobie sprawę, że tę zmianę to trzeba w końcu ukuć na stałe. I nagram wam o tym utwór za frajer, amen. Daj sobie czas, a to czego byś chciał w końcu przyjdzie samo. Naucz się spać, a będzie milsze rano. Nie zawsze to czego byś chciał jest tym co ci zapisano. I wiem, że nie chcesz tego słyszeć, kiedy miałeś siedzieć z Lalą, a znów siedzisz z Raną.
1: Ciągle jestem głodny, tak jak Gustaw. Na co czekasz? Gustaw właśnie w radiowej czwórce z line-upu off sceny Babice. No to dobrze, to porozmawialiśmy o muzyce, ale kogo to obchodzi? Porozmawiamy o filmach. Tutaj pytanie, moja droga, do ciebie, żebyś wreszcie się odezwała też do nas. Nie bój się.
2: Dobrze. Tylko trochę się trzęsę.
1: Jego się bój.
2: Dobrze, że siedzimy.
1: Jakie filmy będzie można obejrzeć i czy one są związane z muzą, czy też nie?
2: Jakie filmy będzie można obejrzeć? To jest pytanie chyba trochę na przyszłość, bo dopiero, o nie wiem, który dzisiaj jest, ale...
3: Dzisiaj 12.
2: Dwa dni temu zakończyły się zgłoszenia filmów, więc jeszcze czeka nas selekcja, bo zdradzę, że przyszło nam 60 zgłoszeń.
1: Wow.
2: Tak, i nie jesteśmy w stanie tego zmieścić wszystkiego w przedziale czasowym, jaki mamy.

0: Będą teledyski, będą filmy fabularne, dokumentalne i będą też animacje, które tak jak z grubsza przyjrzałam, są super. I odnośnie filmów muzycznych, to mamy zostawioną wisienkę na torcie, czyli na samym końcu wydarzenia, jako takie zwieńczenie, będzie puszczony film Węży.
1: Film koncertowy Węży, tak? Tak? Ja go, wysłali mi go na DVD też i cały czas zastanawiam się, jak go odtworzyć, bo mamy takie czasy.
2: Nie masz DVD? Ty się nazywasz dziennikarzem?
1: Mam odtwarzacz CD.
3: Nie.
0: Tak!
3: Jest ktoś, kto jeszcze ma? To już prędzej DVD.
1: Czemu?
4: To nie Oli ma. Wideo.
1: Pewnie Oli ma. No, Oli może mieć.
4: Młode skiny też może mieć.
3: Jest szansa, że
4: też może mieć. Szefter też może.
3: No dobrze, a z czego wynika tak naprawdę potrzeba, żeby do tego festiwalu dokoptować jeszcze dzień filmowy? I czy tak naprawdę widzisz jakiś taki problem z niszową sceną filmową, że mają... Na przykład jest trudniej im się wybić, czy raczej podeszłaś do tego, że to jest, myślałaś, że to będzie jakieś takie ładne urozmaicenie całości?
1: No tak, no bo zespoły mają gdzie występować zazwyczaj, jako te nieduże, a jeśli chodzi o na przykład etiudy, czy własne teledyski, czy coś, no to możemy sobie na YouTubie obejrzeć zazwyczaj i tyle. No to czy to jest ta potrzeba?
0: Tylko dlaczego mielibyśmy oglądać etiudy na YouTubie, skoro one nie powinny, wydaje mi się, być ogólnodostępne? W momencie, kiedy też są taką samą sztuką, za jaką można by zarabiać, nie? Tak samo jak filmy pełnometrażowe, niezależnie od budżetu, no jakiekolwiek, żeby na przykład pójść na jakikolwiek festiwal, w którym można już realnie dostać jakieś laury, na przykład. Często musi mieć premierę na tym danym festiwalu. To no YouTube i taka ogólnodostępność trochę zaprzecza jednak takiej uroczystej formule tego filmu. No i fajnie, żeby studenci, być może te niskobudżetowe filmy mają, wiecie, trochę niższy poziom niż te, które są sponsorowane przez państwowe szkoły. Do których ja akurat nie uczęszczałam, ale będąc studentem profilu filmowego, to dobrze wiem, że bez wsparcia budżetowego może ci wyjść trochę techniczny paździerz, ale jednak z jakimś tam artystycznym i emocjonalnym przekazem, więc fajnie zrobić takie miejsce dla ludzi, gdzie nie będzie oceniane jak dużo kasy wydajesz na swoją sztukę, tylko jak dużo serca w nią wkładasz.
3: I rozumiem, że scena off, Stare Babice, jest takim miejscem dla tych twórców.
0: Dokładnie.
3: I co, wszystko opierałaś tylko i wyłącznie na open callu, który się wydarzył, czy jeszcze miałaś na przykład jakiś, tak obserwujesz tą niszową scenę filmową?
0: Ja się po prostu obracam w towarzystwie, znaczy staram się przynajmniej poznawać jak najwięcej ludzi z tej początkującej branży filmowej. No i raczej głównie też się właśnie opierałam na tym open callu, gdzieś tam właśnie na tych grupkach, gdzie ci bez budżetów szukają tych, którzy nie potrzebują budżetów, więc...
1: To teraz na koniec proste pytanie, prosta odpowiedź. Lubicie Crazy Frog?
4: Lubię.
2: Bang Bang.
0: Nie znam.
1: Dobrze, dziękuję bardzo za odpowiedź.
3: Tylko pamiętajcie, słuchacze, 21-22 sierpnia, gdzie? No właśnie.
1: Gdzie? I za ile?
5: Za darmo.
3: Za darmo.
1: Super.
0: Dobra cena.
5: W Starych Babicach, a dokładnie na Polanie dwóch stawów. My, tak. Off Festival ma trzy stawy, mamy dwa stawy.
0: Tak, ale tak jest fajnie. Ale filmowa będzie na sali widowiskowej w Domu Kultury Stare Babice.
5: Obok.
0: Tak,
3: nie może, absolutnie nie może was tam zabraknąć, zwłaszcza jeśli jesteście z Warszawy, no to nie możecie powiedzieć, że jest to za daleko. To
1: jeśli nie
3: jest daleko.
1: Nie chcecie słuchać z Kolima, to też. Także dziękujemy wam bardzo. Karina, Oliwier i Radek.
4: Dzięki.
1: A teraz PGR.

0: Tam fiury lecą, narwany wóz za góry przeciął, nie zna wcale się zajmę rzeczą.
1: Słuchasz Czwórki.
2: Pamela Anderson, Pam Grier.

0: Denzel Curry i Kenny Beats, wow. Utwór Diet z pierwszej płyty Unlocked, płyty, która wyszła w 2020, a teraz Denzel Curry i Kenny Beats zapowiedzieli kontynuację tej płyty, Unlock 2.
1: Fascynujące.
0: I ta płyta będzie zupełnie chyba inna niż poprzednia, biorąc pod uwagę, że już wyszedł singiel i jest naprawdę super. Aha. Ale jest zupełnie inny niż tamten poprzedni.
1: Skoro tak mówisz.
0: Nie było takich tam, wiesz, dziwnie, tylko tak bardzo soulowo, było rapowo. Denzel Curry, jeden z najlepszych raperów współczesnych, także wiecie, warto posłuchać.
1: Zależy, kogo spytasz.
0: Ale jest, moim zdaniem to jest obiektywne i jedyne prawdziwe stwierdzenie, że on jest po prostu jednym z najlepszych.
1: Zapominałeś o Eminemie.
0: Nie zapominałem o Eminemie. Ale próbowałem kiedyś zapomnieć o Eminemie.
1: Rozumiem.
0: Posłuchajmy najnowszego singla Denzela Curry'ego i Kenny Beatsa, Difference, gościnnie Jeba.

0: Gruby pies, Fat Dog. Tego właśnie słuchaliśmy, kawałka Can't Stop Me, I'm Tired, który zapowiada płytę o tej samej nazwie. Ona ukaże się 2 października i zakładam, że może zawierać właśnie takie bangery jak tenże tytułowy, bo... No ja wiem, że tu nikt do ciebie coś tam nie stękał, to ty już ten, obrażony, nie?
1: To jest takie hej...
0: Byś chociaż do mikrofonu mówił, koleżko. No właśnie, właśnie. Tak to jest. Chłopaki z sąsiedztwa, chłopaki z baraków. Pozdrawiamy wszystkich, którzy nas słuchają. Pozdrawiamy wszystkich, którzy nas realizują, bo to więcej niż jedna osoba tym razem.
1: Tak, to prawda.
0: A ja nazywam się Zuza Zielińska, naprzeciwko mnie jest Jędrzej Rosiewicz. I czego będziemy słuchali dalej? Będziemy słuchali Get Down Services, zespołu, który, uwaga, wystąpił na festiwalu. Także posłuchamy...
1: Jakim festiwalu?
0: Fajnym.
1: Jakim fajnym?
0: No fajnym.
1: No powiedz
0: jaki. Taki spoko.
1: Opowiedz, jaki to był festiwal.
0: Owce na Babice.
1: Fajny festiwal. Polecamy w ogóle chłopaków i babkę, która organizuje. Świetnie.
0: Tak, to właśnie oni. Polecamy ich. No i co? No i teraz posłuchamy faktycznie Get Down Services, kawałka Hell and Back.
1: Get down on it.
0: Get down on it.
1: Get down on it.
0: Ale nie, to jest akurat kawałek z roku 2023. Także chłopaki z baraku, chłopaki z sąsiedztwa, gramy jeszcze przez parę minut.

0: Już zaraz audycja inna.
1: Tak?
0: Letni soundtrack.
1: O, ciekawe kto poprowadzi. Damian Sikorski.
0: Nie.
1: Nie.
0: Nie.
1: Nie.
0: Zuza Zielińska poprowadzi. Wybieramy ją.
1: Jak to? Przecież ja nie będę prowadzić tego.
0: Nie będziemy w ogóle prowadzić takich rozmów. Nie lubię, jak jesteś w stosunku do mnie ofensywny.
1: Tak?
0: No.
1: Więc, musisz się przyzwyczaić, koleżko.
0: Więc tak, pozdrawiamy Damiana Sikorskiego, pozdrawiamy Zuzę Zielińską, pozdrawiamy wszystkich. Dziękuję, Alex, że realizowałeś tą audycję. Dziękuję, słuchacze, że słuchaliście tej audycji.
1: Dziękujemy, Michał, że
0: Wydałeś tę audycję. Adam.
1: Dziękuję ci, Delem.
0: Bardzo ci dziękuję.
1: Ja bardzo ci dziękuję.
0: Bardzo ci dziękuję za tę audycję i dziękuję też gościom, których dzisiaj mieliśmy.
1: A wiesz, komu nie dziękujemy?
0: Nie dziękujemy.
1: Edwardowi Warchockiemu.
0: Nie dziękujemy Edwardowi. No, Jadwiga na prezydenta.
1: Jadwiga Zarzycka na prezydenta, a Edward Warchocki gdzie? Za kraty. Beyoncé na sam koniec. Słyszymy się jutro o tej samej porze, czyli o 19:00. Pa, pa.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Kasia.
2: Hej, tu Domi.
1: Co robimy w poranki?
2: Przede wszystkim nie śpimy,
1: bo jesteśmy w radiu.
2: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie i internet.
1: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
2: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych, jak...
1: Jak to, co zjeść na śniadanie i gdzie udać się na miejski chill.
2: Pojedziemy z wami do pracy.
1: Wyjdziemy na spacer z psem.
2: I udamy się na wakacje. Od poniedziałku do czwartku.
1: Bo u nas tydzień trwa 4 dni.
2: Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
1: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.
0: Autopromocja.
3: O nie, my tak nie gramy.

0: Kabuka.
1: Minęła 21.
2: Pogoda.
1: Jutro pogoda w Polsce zapowiada się naprawdę letnio. Czwartek przyniesie dużo słońca i w większości kraju będzie sucho. Najcieplej zrobi się na zachodzie i południu, gdzie temperatura przekroczy 30 stopni. W pozostałej części kraju termometry pokażą mniej więcej 25-28 stopni, więc będzie ciepło, ale jeszcze bez ekstremalnego upału. Nad Bałtykiem trochę chłodniej, choć również pogodnie. To będzie jeden z tych dni, kiedy naprawdę trudno będzie narzekać na lato, dużo błękitnego nieba, niewiele chmur i bardzo małe ryzyko opadów.
2: Autopromocja.
3: Wsiąść do pociągu byle jakiego? To nie z nami. W Roku Kolei zapraszamy Was do wspólnych podróży po Polsce.
4: Tymi dobrze wszystkim znanymi szlakami.
3: I całkiem nieoczywistymi.
4: W każdy piątek zabierzemy Was na najpiękniejsze kolejowe trasy.
3: Pokażemy zachwycające widoki i miejsca, przy których naprawdę warto wysiąść.
4: Słuchajcie Czwórki w każdy piątek o godzinie 11. Zapraszają
3: Alicja Michalska
4: i Jacek Paśnik.
2: Autopromocja.
5: Tak jak my.

0: Letni soundtrack.
1: Trudno znaleźć w ostatnich latach drugi album, który tak mocno wyszedł poza samą muzykę. Brat stał się memem, estetyką, internetowym językiem, a nawet właśnie politycznym komentarzem. Przez najbliższe 2 godziny chciałabym Was zaprosić do podróży przez ostatnie 15 lat muzyki tak naprawdę. To będzie historia tego, jak przez ostatnie 15 lat zmieniał się pop, jak internet zaczął decydować o tym, czego słuchamy, jak playlisty wyparły albumy, jak estetyka stała się równie ważna jak muzyka i jak jedna artystka niemal za każdym razem pojawiała się kilka kroków przed całą resztą. No i właśnie, czy przez historię jednej artystki da się opowiedzieć historię współczesnego popu? Zobaczymy. A przewodniczącą po tej historii będzie Charlie XCX i to ona na najbliższe 2 godziny przejmie antenę czwórki. A narratorem tej historii będę ja, czyli Zu. Zaczynamy kolejny letni soundtrack.

Kiedy Charlie XCX zaczynała, internet, jak możecie się domyślać, wyglądał zupełnie inaczej. Nie było TikToka, Spotify dopiero raczkowało, a nową muzykę odkrywało się na blogach, forach czy portalu MySpace. To był moment, w którym internet nie podpowiadał nam, czego warto słuchać, tak jak mamy to dzisiaj praktycznie od ręki. Raczej dawał właśnie przestrzeń ludziom, którzy chcieli pokazać coś nowego, coś świeżego. Tak właśnie zaczyna Charlie. Jako nastolatka wrzuca swoje piosenki do sieci, a chwilę później trafia na nielegalne rejwy we wschodnim Londynie. No i to jest ważne, bo to doświadczenie zostanie z nią na długo, bo zanim pozna świat wielkich wytwórni, pozna ludzi, których bardziej niż potencjalny hit interesuje to, czy muzyka wnosi coś nowego. To słychać bardzo na jej debiucie, True Romance, płycie, która nie chciała zmieścić się absolutnie w żadnej szufladce. Była jednocześnie mroczna, popowa i klubowa. Dzisiaj brzmi zaskakująco współcześnie i naprawdę to potwierdzam, ponieważ robiłam niedawno odsłuch. I

To jest audycja Letni Soundtrack w czwórce przy mikrofonie ZU i przypominam wam, że dzisiaj 2 godziny audycji oddajemy w ręce Charlie XCX i jej historii. Więc przejdźmy do kolejnego etapu. I jest taki moment w historii muzyki, kiedy coraz trudniej odpowiedzieć na pytanie, czy to właściwie jest hit. I ja trochę teraz też tak mam, często się nad tym zastanawiam. Bo nagle okazuje się, że największe przeboje tworzą całe zespoły autorów, producentów i wokalistów. Jedni piszą, inni produkują, jeszcze inni śpiewają refreny, które zna cały świat. I dokładnie w takim momencie w naszej historii znajduje się Charlie. Najpierw pisze I Love It dla Ikony Pop. Przecież to jest przeogromny hit. Później pojawia się Fancy Iggy Azalei. Ciągle miliony ludzi znają głos Charlie, ale niewielu potrafi powiedzieć, jak wygląda albo jakie w ogóle nagrała płyty. To właśnie świetnie pokazuje, że współczesny pop coraz rzadziej jest historią jednej gwiazdy, coraz częściej jest historią współpracy.

I teraz w naszej historii dochodzimy do momentu, który przypomina tak naprawdę historię wielu artystów. Masz wielki przebój, wytwórnia chce kolejnego, publiczność też, wszystko działa, wszystko jest fantastycznie, przed tobą wielka kariera, ale właśnie tutaj Charli XCX robi coś, co stanie się znakiem rozpoznawczym całej jej kariery. Zamiast pytać, jak nagrać następny hit, zaczyna się zastanawiać, a co jeśli pop może brzmieć zupełnie inaczej? To pytanie prowadzi ją do A.G. Cooka, Sophie i środowiska PC Music. W 2016 roku niewiele osób przypuszczało, że właśnie tam rodzi się brzmienie, które za kilka lat usłyszymy w samym centrum mainstreamu. Na listach przebojów królują wtedy Justin Bieber, Rihanna, Drake. Pop jest bardzo gładki, dopracowany i przewidywalny przede wszystkim. I nagle pojawia się Vroom Vroom, przesterowane wokale, agresywne syntezatory, dźwięki, które brzmią wręcz sztucznie, tak mechanicznie. Dla wielu osób to był w ogóle kompletny odjazd. Z perspektywy czasu widać jednak, że nie była to ślepa uliczka. To był po prostu skrót do przyszłości. A muzycznie chyba najlepiej zobrazują nam ten moment Paradise i Unlock It.

Nie macie wrażenia, że nowa muzyka często brzmi dla nas dziwnie, dopóki nie oswoimy się z jej językiem? Dokładnie tak było z tym, co Charlie robiła w drugiej połowie lat 10. XXI wieku. To, co początkowo wydawało się przerysowane, sztuczne, właśnie wręcz mechaniczne, kilka lat później zaczęło pojawiać się wszędzie. Pop przestał udawać, że jest naturalny. Autotune, cyfrowe brzmienia i jakieś elektroniczne przestery przestały być czymś, co należało ukrywać. Stały się właśnie taką nową estetyką popu i w tym samym czasie zmieniał się też sposób, w jaki słuchaliśmy muzyki. Album przestał być zamkniętą historią, a coraz częściej stawał się zbiorem utworów odkrywanych na playlistach z poleceń znajomych czy algorytmów. I właśnie dlatego Number One Angel i Pop 2 tak dobrze oddają swój moment. To są projekty pełne gości, różnych producentów i pomysłów, które nie próbują zamknąć się w jednym gatunku, wręcz przeciwnie. To nie jest przypadek. Tak zaczynał wyglądać współczesny pop. A na playliście mamy track ten, czyli jeden z najpopularniejszych w ogóle utworów Charlie, a zaraz po nim posłuchamy Roll With Me.

Dzisiaj słowo hyperpop zna właściwie każdy, kto choć trochę interesuje się nową muzyką, ale kiedy Charlie nagrywała te utwory, nikt jeszcze go nie używał. To pokazuje coś bardzo ciekawego, że najpierw pojawia się muzyka, dopiero później próbujemy ją nazwać. Z gatunkami często właśnie tak jest. Nie powstają w salach konferencyjnych ani redakcjach, rodzą się z potrzeby opisania czegoś, co od jakiegoś czasu dzieje się w muzyce. Charlie nie próbowała stworzyć nowego gatunku, po prostu szukała nowych dźwięków, a reszta przyszła później sama. Na naszej antenie wybrzmi teraz Drugs, a potem Delicious, które też mam wrażenie, że idealnie muzycznie odzwierciedlają moment, w którym znajdowała się nasza dzisiejsza gwiazda.

0: Autopromocja.
1: Pakujesz się na wakacje i myślisz,
2: w co ja to wszystko zmieszczę?
1: A może tak walizeczkę od czwóreczki?
3: Walizeczkę od czwóreczki.
1: Tego lata codziennie od poniedziałku do czwartku do wygrania żółte i czarne walizki. Nowe, eleganckie, pakowne. Słuchaj czwórki od rana do wieczora. W każdej audycji w popołudniowie również ogłosimy jeden przedmiot, który włożymy do walizki. Zbierz cztery przedmioty i przed 19 podaj je wszystkie na antenie. A walizka być może będzie właśnie twoja.
3: Twoja.
1: Regulamin znajdziesz na naszej stronie. Czwórka na walizkach to konkurs dla bystrych, szybkich i słuchających nas bardzo uważnie.
4: Czyli dla ciebie.
3: Czyli dla ciebie.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
0: Po reklamie.
6: O nie, my tak nie gramy.

0: Minęła 22.
1: Pogoda.
0: Jeśli zastanawiacie się już, co przyniesie piątek, to będzie jeszcze cieplejszy niż czwartek. W wielu miejscach temperatura przekroczy 30 stopni, szczególnie na południu, zachodzie i w centrum Polski. Zapowiada się dużo słońca i bardzo spokojny początek dnia, a noc z czwartku na piątek również będzie pogodna i dość ciepła. Piątek może więc być takim przedsmakiem naprawdę gorącego weekendu. Warto jednak pamiętać, że wraz ze wzrostem temperatury rośnie też ryzyko burz, które mogą pojawić się później, szczególnie na zachodzie i północy kraju.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Kasia.
3: Hej, tu Domi.
2: Co robimy w poranki?
3: Przede wszystkim nie śpimy,
2: bo jesteśmy w radiu.
3: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie i internet.
2: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
3: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych, jak...
2: jak to, co zjeść na śniadanie i gdzie udać się na miejski chill.
3: Pojedziemy z Wami do pracy.
2: Wyjdziemy na spacer z psem.
3: I udamy się na wakacje. Od poniedziałku do czwartku.
2: Bo u nas tydzień trwa 4 dni.
3: Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
2: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.
1: Autopromocja.
4: Tak

Zoo. Jest jeszcze jedna osoba, bez której historii Charlie po prostu nie da się opowiedzieć. Mowa tutaj o Sophie. Producentka, kompozytorka i artystka, która zmieniła sposób myślenia o popie. I to można powiedzieć naprawdę głośno. Pokazała, że plastikowe, syntetyczne brzmienia mogą nie tylko wzruszać, ale też opowiadać o tożsamości, cielesności i przede wszystkim emocjach. Jej wpływ słychać dziś u dziesiątek artystów, nie tylko tych eksperymentalnych, ale też największych gwiazd popu. No i kiedy Sophie zginęła tragicznie w 2021 roku, wielu muzyków mówiło o niej nie jako o świetnej producentce, ale jako o osobie, która otworzyła drzwi do zupełnie nowego myślenia o muzyce. I trudno nie odnieść wrażenia, że bez niej ta historia wyglądałaby zupełnie inaczej. Myślę, że inaczej też brzmiałby album Charlie, wydany w 2019 roku, album zatytułowany Charlie. Na playliście dzisiaj mam dla Was Gone i White Mercedes.

Przez długi czas mówiło się o Charlie XCX jako o artystce, którą uwielbiają inni artyści. No i to określenie nie zawsze jest komplementem tak naprawdę. Czasem sugeruje, że tworzysz rzeczy właśnie ważne, ale niszowe. Dzisiaj brzmi zupełnie inaczej, bo kiedy spojrzymy na współczesny pop, trudno znaleźć artystkę, która nie czerpałaby świadomie albo nie z pomysłów rozwijanych przez Charlie i jej współpracowników. I dlatego dla mnie ta historia jest tak wyjątkowa, bo nie opowiada o kimś, kto przez cały czas był na szczycie, opowiada o kimś, kto przez lata zmieniał krajobraz popu, zanim większość słuchaczy w ogóle to zauważyła. My wrócimy za chwilę, a po przerwie wydarzy się coś, czego chyba nikt nie był w stanie przewidzieć. Świat się zatrzyma, ale dla Charlie XCX będzie to początek jednego z najbardziej niezwykłych rozdziałów w całej historii. Zostańcie z nami.

Są momenty, których żaden artysta nie może zaplanować. Ba, no nawet każdy zwyczajny człowiek nie byłby w stanie czegoś takiego zaplanować. Wiosną 2020 roku świat po prostu się zatrzymał. Trasy koncertowe znikały z kalendarzy, studia nagraniowe się zamykały, a premiery płyt były przekładane. Wielu artystów postanowiło przeczekać ten czas. Mowa tutaj oczywiście o pandemii. Charlie zrobiła coś zupełnie odwrotnego. Postanowiła nagrać album w czasie rzeczywistym. Tu i teraz. Dała sobie zaledwie kilka tygodni, a fanów zaprosiła właśnie do całego procesu. Pokazywała kolejne wersje utworów, konsultowała okładkę i rozmawiała z nimi na Instagramie oraz Discordzie. Internet przestał być miejscem promocji, stał się częścią w ogóle tego całego procesu twórczego. I właśnie dlatego How I'm Feeling Now jest tak wyjątkową płytą. Powstawała przy użyciu komputerów, komunikatorów i transmisji na żywo, a mimo to stała się jednym z najbardziej intymnych albumów w jej karierze. Pokazała coś, o czym wcześniej rzadko myśleliśmy, że właśnie technologia nie musi oddalać ludzi od siebie. Czasem potrafi ich połączyć. Wtedy to było nasze jedyne źródło kontaktu z ludźmi, zwłaszcza właśnie kiedy przeżywaliśmy ten bardzo smutny moment COVID-u. Widzę, że kolejnym utworem, który wybrzmi na antenie czwórki, jest Party For You i to jest zdecydowanie no, moje top 3, jeśli chodzi o piosenki Charlie, a zaraz po nim Visions. Oba oczywiście z albumu How I'm Feeling Now.

To jest letni soundtrack w czwórce i dzisiaj przechodzimy przez historię Charlie XCX. No i właśnie jeśli przez całą audycję przewija się jeden motyw, to chyba właśnie ten. Charlie bardzo rzadko próbowała przewidzieć, jaki będzie następny trend. Ona raczej obserwowała, jak zmienia się świat i zadawała sobie pytanie, co ta zmiana robi z muzyką. Czy artysta, który przez lata przesuwa granice popu, może nagle nagrać klasyczny album popowy? Może. Clash jest fascynującą odpowiedzią na to pytanie. Na pierwszy rzut oka wszystko się zgadza. Chwytliwe refreny, wyraźne inspiracje muzyką lat 80. i 90. Mega taneczne single, piosenki, które w ogóle świetnie znajdują się w radiu. Ale im dłużej słucha się tej płyty, tym bardziej widać, że Charlie nie tyle wróciła do mainstreamu, ale zaczęła się nim bawić. Sama mówiła, że interesowała ją rola gwiazdy pop. Chciała po prostu sprawdzić, jak wyglądałoby wejście do samego centrum muzycznego przemysłu, do tego apogeum, można powiedzieć. Tylko, że no, na własnych zasadach. Posłuchajmy tych wielkich hitów Charlie. Najpierw Crush, czyli tytułowa piosenka z albumu, a potem Constant Repeat. Charlie XCX w radiowej czwórce.

Crash to jest taki moment w karierze Charlie, którym ona pokazała, że przez lata uczy się wszystkich zasad gry tylko po to, żeby właśnie udowodnić, że potrafi w nią grać. No bo ten album został pierwszym numerem jeden Charlie w Wielkiej Brytanii i to też jest symboliczne. Najbardziej klasyczna płyta w jej karierze przyniosła jej największy komercyjny sukces. No, można było pomyśleć, że od tej pory wszystko stanie się już przewidywalne, no ale przecież znamy Charlie trochę za dobrze i zapewne domyślacie się, jaki krok wybrała tutaj.

Ale o tym kroku za chwilę. Najpierw Speed Drive z soundtracku do filmu Barbie, a potem Welcome to My Island, czyli piosenka Caroline Polaczek w remiksie z Charlie XCX.

Słuchacie letniego soundtracku w czwórce przy mikrofonie bez zmian Zoo. Jest taka zasada, która bardzo często działa w popie. Kiedy jakiś album okazuje się sukcesem, następnym krokiem jest zwykle próba jego powtórzenia. Czyli teoretycznie dzieje się właśnie to, co delikatnie zapowiedziałam już w poprzednim moim wejściu. No i ta historia już wielokrotnie pokazała, że Charli XCX nie przepada za takimi zasadami i po Crush mogła pójść bezpieczną drogą i nagrać kolejną płytę w podobnym duchu. Zamiast tego stworzyła coś, co okazało się czymś no znacznie większym niż po prostu kolejnym albumem. Brat nie tylko opisało swój moment, ono zaczęło w ogóle go współtworzyć. Kiedy dziś myślimy o lecie 2024 roku, no to wielu osobom przed oczami pojawia się nie konkretna piosenka tak naprawdę, ale właśnie charakterystyczny odcień zieleni, ten prosty, banalny wręcz font i estetyka, która błyskawicznie rozlała się po internecie i po w ogóle całym świecie. I to pokazuje, jak bardzo zmienił się pop. Dzisiaj album nie kończy się w ogóle na ostatnim utworze. Żyje dalej w mediach społecznościowych, memach, modzie i w ogóle w tym całym internetowym języku. Nie wystarczy już tylko nacisnąć play. Chcemy tę muzykę udostępniać, komentować, robić z niej coś własnego. Pamiętam, że sama dałam się na to nabrać. No, nabrać to może nie jest dobre słowo, ale sama tworzyłam okładkę Brat z wielkim napisem Zoo. No i właśnie dlatego ten album stał się w ogóle zjawiskiem kulturowym, a nie tylko jednym z najgłośniejszych materiałów 2024 roku. Brat, otworzyliśmy dzisiejszą audycję, ale teraz do niego wrócimy i najpierw 365, a potem Guess z gościnnym udziałem Billie Eilish. Nie da się nie lubić tego numeru.

0: especially me.
1: Po brat wiele osób spodziewało się jednego. Jeszcze więcej brat. No i to jest trochę naturalny odruch. Jeśli coś działa, dlaczego tego nie powtórzyć? Tyle, że przez całą dzisiejszą audycję właściwie ani razu nie wydarzyło się to w ten sam sposób. Za każdym razem, kiedy wydawało się, że Charlie znalazła swoje miejsce, po prostu wybierała nowe. Music Fashion Film też nie jest próbą odcinania kuponów od sukcesu poprzedniej płyty. To jest kolejny krok i kolejny dowód na to, że współczesny pop coraz mocniej przenika się z modą, filmem i internetem. Na początku programu zadałam jedno pytanie. Czy przez historię jednej artystki da się opowiedzieć historię współczesnego popu? Myślę, że odpowiedź brzmi tak, bo tak naprawdę nie opowiadaliśmy dziś wyłącznie o Charlie XCX, opowiadaliśmy o tym, jak internet zmienił sposób odkrywania muzyki, jak streaming zmienił sposób jej słuchania i jak album przestał być tylko właśnie zwyczajnym zbiorem piosenek, który po prostu jest zwieńczeniem projektu w dniu premiery. Charlie nie była jedyną oczywiście osobą, która uczestniczyła w tych zmianach, ale bardzo często pojawiała się dokładnie tam, gdzie za chwilę zmierzał cały pop. I może właśnie dlatego jej historia tak dobrze opowiada historię ostatnich 15 lat

muzyki. Bo to nie jest historia o podążaniu za trendami. To historia o odwadze, żeby właśnie ich nie gonić. Czyli robimy coś zupełnie odwrotnego. Mam nadzieję, że zainspiruje was może ta historia Charlie, bo dla mnie ona jest absolutnie artystką kompletną, dlatego chciałam wam dzisiaj o niej opowiedzieć. Dzięki, że byliście ze mną. Audycję wydawała Karina Terconi. Ja nazywam się Zu. Żegnam się z wami na dziś. Do usłyszenia jutro o tej samej porze.

0: Autopromocja.
1: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10:00, najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
2: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Kugar. Zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą.
3: Dziewczyny górą.
4: DJ Bert. Zaprezentuje wszystkie odmiany house'u. Od klasyków po współczesne nagrania.
5: A czy są to jacyś fani funku, jungle, drum and bassu czy muzyki UK Garage? Przygrywam dla was ja, Marcin Hubert, Val Harper.
6: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Przenoszę się tam na wakacje, gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos, naked relaxy.
1: Muzyczne pobudzenie, audycja czwórka, to słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10 do 13.
0: Autopromocja.
1: O nie, my tak nie gramy.

0: to słychać.
1: Tu Czwórka Polskie Radio, słuchasz Czwórki. Czwórka Polskie Radio.
2: Gramy.
3: Gramy.
4: Wiele osób się zastanawia, jakie to uczucie. Młody jesz w odpowiedzi, jakie to uczucie. Jesz, jakie to uczucie.

0: Tu czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
3: Hang on up. MFG on the beat.

Mic check, BSK, BSK. Nie wiem, co jest w niej, ale chcę tego więcej. To główny powód, ej, dlaczego nie śpię? Teraz na mieście szukam tylko ciebie, bo takich jak

Czwórka. Polskie Radio.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Teraz gramy.
3: To jest chyba nieważne.

0: Tak, sorry, siema, siema w ogóle, cześć. Dla kogo?
1: Historie. Historie.

Yo, yo, take free, ha. Yeah. Spytasz mnie w 18, jakie mam marzenia? Nie wiem, być raperem z prawdziwego zdarzenia. Ej, ja niestety, by Zły Sława i Jurki brachu. Chcę być wolne i mudrze.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Byłaś najlepszym, co spotkało mnie w tym mieście. Potem wyniosłem się do Łodzi. Potem z powrotem do Warszawy na Śródmieście.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Gramy w czwórce.
3: Ojciec przestrzegał mnie zawsze, czym się trzyma z daleka od mężczyzn, którzy nie wiem, gdzie mieszkają, jak jest ich zawód, ile zarabiają miesięcznie. Nie chciałam zlekceważyć tej przestrzeni.

obraz warszawskiej nocy, mieszanka farsy i grozy, bo każdy chciałby być dorosły. Typ mi nie odpisał, ale nie szukałam kosy. Nagle widzę go, stoi z jakąś gąską, po co zerka? Ona ładna i szczupła, o jasnych włosach. Mam ochotę na l***a.

0: Czym się różni ludzkie serce od towaru? Co dzieli siarczystym róz od pożaru? Ile tak naprawdę dzieli obojętność od szału?
1: W moim przypadku to 3 ślugi i shot wódki.
2: Błąd.
1: Będę potrzebować odtrutki. Choć miałam gdzieś tego Piotra wcześniej, ale spojrzał na jej biust i mi oczko puścił. What? Ludzie bywają dość okrutni, ale że tak postępują jakieś obszczymurki.